Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Mija 414. rocznica nadania praw miejskich i

0: podzielenie się wizją Giżycka.
1: Pracownicy urzędu wybudowali chodnik od urzędu aż do osiedla 30-lecia.
2: Same miasto rzeczywiście się zaangażowało w to, żeby jeden z elementów wyborów Mistrz Świata odbył się w Giżycku. Robiliśmy to u nas na stadionie.
3: Tak to jest, panie burmistrzu. Jednemu się ukłonisz, to drugiemu się wypniesz. I tak to działa. No jeżeli się zrobi coś... Czyli będąc burmistrzem odpowiedzialnym za 30 tysięcy albo lepiej nawet osób i za miasto w sensie infrastruktury, nie ma nigdy takiej decyzji, proszę mi wierzyć, która by wszystkich zadowoliła. Nie ma takiej możliwości. To każdy, kto idzie do wyborów, musi to o tym wiedzieć, bo jeżeli nie wie o tym, to się nie nadaje.
0: Na początek nie zabrakło jednak sentymentalnej piosenki o naszym mieście.

0: Jolanta Piotrowska, burmistrzyni Giżycka w latach 2002-2014.
1: Ona była skomponowana na 400-lecie miasta. Słowa ułożyła pani Jadwiga Has, znana autorka tekstów. Śpiewał tę piosenkę przedstawiciel żeglarskiej rodziny Schmidtów. Do tego chór 400 głosów na 400 lat i do tego jeszcze znany aktor Dariusz Kordek. Ale, drodzy Państwo, właśnie nawiązując do tej piosenki Chwytaj w żagle wiatr i do tego chóru, gdzie śpiewali i młodsi, i starsi, pani burmistrz mówiła o tym, że mieszkańcy powinni się czuć dobrze w swoim mieście. I ja myślę, że to jest główny cel. Ja myślę, że tak jak tu siedzimy, każdy z nas pracował, poświęcając dużo czasu kosztem rodziny, właśnie po to, żeby mieszkańcy dobrze się czuli w naszym Giżycku. Bo to jest główny cel. Ale co to znaczy dobrze się czuli? To znaczy, żeby mieli dobrą pracę, dobre miejsce do rekreacji, rozrywki, do spędzania wolnego czasu, dobre miejsce do leczenia, dobre miejsce do spędzania czasu z rodziną. To wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia. I myślę, że jeśli za 20 lat nasze miasto będzie spełniało oczekiwania mieszkańców, to będzie taki główny cel pracy kolejnych burmistrzów. I drodzy Państwo, więc te wszystkie miejsca, które jeszcze potrzebujemy, żeby zmienić, żeby zrobić tak, żeby spełniały oczekiwania mieszkańców, łatwo wymienić, to jest właśnie twierdza, to jest chociażby stadion, to jest nabrzeże. Mamy jeszcze miejsca niezagospodarowane, jeszcze sporo ulic do wyremontowania, chodników. To wszystko jest ważne. Dobrego oświetlenia. Mamy sporo jeszcze do zainwestowania, jeśli chodzi o ochronę środowiska, o czystość, o czyste powietrze, o to, żeby każdy mieszkaniec miał taki komfort, żeby mógł sobie wymienić piec węglowy na piec, który jest ekologiczny. Także to jest naprawdę dużo jeszcze czasu, a z drugiej strony bardzo mało.
2: Około roku 1980, czyli 20 lat przed milenium, mieliśmy na plastyce takie zadanie. Giżycko 2000 roku. Pamiętam. Wieżowce, UFO, latały różne tam pociągi i tak dalej. Tak sobie jako dzieci wyobrażaliśmy wtedy szkole podstawowej za 20 lat miasto. No widzicie, że minęło więcej i nie mamy tutaj ani jakichś tam kolejek, ani nie latamy. To jest jakby perspektywa 20 lat nie jest perspektywą wcale taką długą. A co będzie, to możemy już sobie generalnie powoli naświetlać. Te potrzeby będą się na pewno trochę nam ewoluowały, zmieniały, jak wszystko musi się zmieniać. Jest powszechna taka opinia, że samorząd to najlepsza reforma z 1999 roku. Tak, ja uważam, że ona jest dobra, natomiast ona już w tej chwili wymaga gruntownej przebudowy, bo widać, że pewne rzeczy się zwyczajnie nie sprawdzają. I ten samorząd właśnie to jest genialna sprawa, bo samorząd, samorządzi, czyli sam ustala priorytety, wie, co w danej chwili jest potrzebne. Do tego oczywiście trzeba dużo roboty, bo to się nie zrobi samo. To, że my wiemy, to nie znaczy, że ta wiedza od razu się przekłada na coś, co się ziszcza. Więc to trzeba poświęcić naprawdę dużo pracy i energii, pokonać bardzo wiele przeszkód. No i przede wszystkim jest to gra zespołowa. To jest dyscyplina sportu, która jest grą zespołową. Zresztą ja nie wiem, czy

0: istnieją indywidualne, bo nawet te łyżwiarstwo figurowe, to widzimy tego solistę czy solistkę, ale tak naprawdę to nie jeździ sama. Czyli burmistrz też nie jeździ sam, tak, na tym lodzie. On potrzebuje trenerów, fizjoterapeutów, kogoś tam od choreografii, od muzyki, odnowy biologicznej, ortopedę potrzebuje na przykład, nie? Bo może się przewrócić na twardym lodzie. Więc tego jest sporo. Więc jakby reasumując, chciałbym powiedzieć, że za 20 lat będziemy mniej więcej mogli powiedzieć, ale jak ja to widzę? Przede wszystkim musimy zobaczyć, czym Giżycko jest. Giżycko jest skrawkiem lądu, przeciętym trzema kanałami, otoczony wodą. My sami składamy się fizjologicznie z wody w 70% przyjmujemy w tym wieku i bez wody się nie da żyć, więc to miasto też nie może żyć bez wody. Ja sobie wyobrażam, że to jest miasto oparte na gospodarce wody. Bardzo wszechstronnie, to znaczy tak, jest to centrum żeglarstwa, dużo zostało w tej kwestii zrobione, każdy samorząd coś w tej kwestii robił i jest to miasto, w którym działa dobrze szpital, jest uczelnia, która kształci pielęgniarki na potrzeby tego szpitala. Tak sobie wyobrażam, to są te główne rzeczy.
1: Marian Lemecha, burmistrz Giżycka w latach 1999-2002.
2: Tak się składa, że w roku 1981 zgłosiłem do ministra budownictwa pomysł, żeby zrobić plan, jak ma wyglądać Giżycko za 50 lat. I minister tak się rozśmieszył wtedy, że to zatwierdził i taki plan opracowano. Niedługo będzie właśnie 50 lat. Ale stan wojenny nas wykopał, a następcy po mnie w stanie wojennym zakopali ten plan i go nie ma. A ja co nieco wiem, co w nim było, co mogło być. I teraz, proszę Państwa, 20 lat, co w Giżycku będzie. Myślę, że to, co w Giżycku się stanie, mniej będzie zależało od tego, kto będzie burmistrzem, a bardziej od przenikania cywilizacji. To, co może się zdarzyć i co powinno się zdarzyć, to stworzenie strefy inwestycyjnej wzdłuż torów kolejowych od Giżycka do Wydmin, aby stworzyć miejsca pracy. A w Giżycku za 20 lat będą takie zawody, których jeszcze na świecie nie ma. Dopiero powstaną nowe zawody. I w tych zawodach będą pracować. Jakie będzie wielkie Giżycko? Otóż nie będzie zmiany organizacyjnej państwa. Według mnie dotychczas w Polsce było tak, że restrukturyzacja państwa następowała wtedy, kiedy władza centralna nie mogła sobie poradzić z terenową. Na razie taka rzecz nie istnieje, więc zmian terytorialnych nie będzie. Więc jak będzie się miasto rozwijać? Po prostu tak jak inne miasta na całym świecie, będzie miasto połykać po bliskie tereny. I od inicjatywy tych osób mieszkających w Giżycku i wokół będzie zależało, ile to miasto będzie miało ludności. Życzę. W chwili obecnej w Giżycku jest jeden człowiek, który ma ponad milion. Wiem, że za 20 lat było ich więcej.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Ewa Ostrowska, obecna burmistrz Giżycka.
3: Każdy burmistrz przychodzi na swoje stanowisko zapewne z jakąś wizją. Przechodzi też z marzeniami, więc no ja też ze swoimi marzeniami tutaj przyszłam. Może nie aż tak dalekosiężnymi, ale 20 lat rzeczywiście to jest pewna perspektywa czasu. Jakie widzę Giżycko za 20 lat? Przede wszystkim zielone, pełne pięknie zagospodarowanej przestrzeni, z czystymi jeziorami, z pięknie zagospodarowaną plażą i takim traktem spacerowym wzdłuż plaży w kierunku Bystrego, poprzez dziką plażę, poprzez planty nad Migociną, być może jakąś infrastrukturą rekreacyjną i w prawo ścieżką spacerowo-rowerową w kierunku Wilkas, tak żeby połączyć tutaj nasze te piękne promenady. Widzę miasto, w którym mieszkają szczęśliwi mieszkańcy. Mieszkańcy różnych pokoleń, od małego, poprzez osoby dorosłe, poprzez seniorów. I każdy tutaj znajduje swoje własne miejsce, bo są żłobki, przedszkola, jest też uczelnia dla seniorów, ale także są miejsca pracy, czyli takie miejsce, w którym chce się żyć, w którym chce się odpoczywać, zrównoważonego rozwoju, w którym każdy czuje się po prostu dobrze. Aktywnie działają organizacje pozarządowe, organizują szereg aktywności dla mieszkańców, prężnie działa kultura. Mamy fantastyczny, piękny amfiteatr i salę widowiskową, której przez cały rok odbywają się różnego rodzaju imprezy. Nasze miasto tętni sportem. Jest szereg różnego rodzaju obiektów, w których można uprawiać sporty. Jest to miasto też z pięknie odrestaurowaną twierdzą Gojen, tętniącą mieszkańcami, gdzie mieszkańcy mają swoje miejsce do rozwijania pasji, do tego, żeby spędzać tam aktywnie czas. Jest to też miejsce, do którego chętnie przyjeżdżają nasi goście. Goście, którzy lubią Giżycko, którzy kochają je, którzy chętnie wracają, ale także nowi, którzy wciąż się tutaj pojawiają i przeprowadzają z innych części Polski. Takie właśnie Giżycko widzę. Uważam, że możemy osiągnąć, żeby takie Giżycko było. Przede wszystkim piękne, zielone, z czystymi jeziorami, czystą wodą. Takie, które służy zdrowiu naszych mieszkańców. Czyli każdy mieszkaniec ma też zapewnioną opiekę zdrowotną. No trochę się rozmarzyło, szczególnie tak. Ale myślę, że o takie miasto nam chodzi. Miasto, w którym każdy czuje się po prostu dobrze i szczęśliwie.
4: Patrząc dziś z perspektywy lat, z którego projektu zrealizowanego za swojej kadencji są Państwo najbardziej dumni?
1: Jan Grabowski, burmistrz Giżycka w latach 1995-1999.
5: Miałem szczęście, miałem możliwość przewodzić zarządowi miasta Giżycka przez 8 lat. Więc przez 8 lat naprawdę sporo się działo w naszym mieście, ale dzisiaj gdybym tak na gorąco chciał powiedzieć, co było najważniejszym wydarzeniem w tym czasie, to myślę, że mimo wszystko chyba nasza oczyszczalnia ścieków, która wtedy została zbudowana. Rozpoczęliśmy w momencie, kiedy ta oczyszczalnia była niby budowana. Niby, ale tak naprawdę nie była budowana. Wtedy słynne Hydrocentrum Warszawa funkcjonowało na budowie. Pierwsza rzecz, którą należało zrobić, to trzeba było zmienić absolutnie cały projekt, dlatego że ten, który był realizowany do roku 90, nie odpowiadał absolutnie na najlepszym osiągnięciom technologicznym w ówczesnym czasie. To przeprojektowanie nastąpiło i rozpoczęła się budowa, która trwała chyba 4 lata. Ja Państwu tylko powiem, że w dniu przecinania wstęgi nie ryzykowałem, bo wiedziałem, co robię, ale wypiłem szklankę wody. Oczywiście wcześniej tej wody zbadanej, ale to był poziom oczyszczonych ścieków z miasta Giżycka, które wpływały z powrotem do jeziora Mikołajki. I to było chyba takie największe wydarzenie i największe osiągnięcie, jakie nam się w tej naszej 8-letniej pracy udało zrealizować.
1: Wydarzenie odbyło się przy pełnej sali GCK, a spotkanie poprowadziła radna i animatorka kultury Grażyna Darska.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co dziś zachęca, a co zniechęca do podjęcia pracy? Z czym najczęściej mierzą się sami bezrobotni, a z czym coraz częściej muszą walczyć pracodawcy? I dlaczego lokalny rynek pracy w ostatnich miesiącach tak wyraźnie się zmienił? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Co słychać w Giżycku?
1: W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy m.in. o tym, czy sztuczna inteligencja pomaga dziś w odnalezieniu się na rynku pracy. Na początek jednak sprawdzimy, jak zmiany w prawie pracy i sytuacja gospodarcza odbiły się na statystykach bezrobocia w powiecie giżyckim. Choć ostatnie miesiące przyniosły wzrost liczby osób pozostających bez pracy, najnowsze dane dają ostrożny powód do optymizmu. Na koniec kwietnia w rejestrach PUP znajdowało się 1872 osoby bezrobotne, ale po raz pierwszy od czerwca ubiegłego roku odnotowano spadek ich liczby. Co ważne, aż 185 osób podjęło zatrudnienie, choć ofert pracy było mniej niż rok temu. Co stoi za tymi liczbami i jakie wyzwania czekają dziś zarówno na pracowników, jak i pracodawców? O tym Małgorzata Żukowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.
7: Poprzednia ustawa mówiła, że ktoś może się zarejestrować w Urzędzie Pracy pod warunkiem, że posiada stały lub tymczasowy meldunek. Obecna ustawa zniosła to, więc każdy, kto przebywa na naszym terenie, może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Musi nam tylko podać adres do korespondencji. Mamy sporą grupę osób, która się w ten sposób zarejestrowała, ponieważ sami dokładnie wiemy z życia, że część osób wynajmuje jakieś mieszkania i tym podobne rzeczy i właściciele tych mieszkań nie chcą meldować osób z różnych powodów. Mamy dużo jednostek wojskowych, więc no tutaj, jak ja mówię, żołnierze zawodowi też się przemieszczają w różnych, mają żony, partnerki, które się też tutaj, załóżmy, nie meldują albo nie mają tego meldunku, więc też się rejestrują. Drugą grupą, która nam zasila, to są osoby, które prowadziły gospodarstwo rolne, ponieważ w tej chwili też ustawa pozwala wszystkim rolnikom, niezależnie ile posiadają hektarów przeliczeniowych, zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne i korzystać ze wszystkich form wsparcia, które są przeznaczone dla osób bezrobotnych. Więc to też zasila jakby Urząd Pracy. Kryzys w niektórych miejscach w Polsce, gdzie były jakieś tam zwolnienia duże, grupowe i tym podobne, też powodują, że część, szczególnie młodych osób, jakby wraca na łono swojego tutaj adresu zamieszkania, bo potracili pracę, bo chcą przejść, zmienić, bo sytuacja rodzinna, więc to powoduje, że wzrasta. Ustawa bardzo podchodzi liberalnie do osób bezrobotnych obecna, ponieważ w tej chwili jest sytuacja taka, że osoba bezrobotna nie traci statusu osoby bezrobotnej z powodu odmowy przyjęcia oferty pracy, co było w poprzednich ustawie. W tej chwili tak naprawdę kontakt osoby bezrobotnej to jest kontakt ustalony z doradcą do spraw zatrudnienia poprzez maila, telefonicznie. On nie musi się stawiać na wizyty osobiście. My jakby też mamy problemy, bo wydanie skierowania do pracy na rozmowę z pracodawcą, kiedy mamy ofertę pracy, nie jest takie proste, bo osoba bezrobotna musi nam wyrazić zgodę na to, że weźmie skierowanie do pracy. Więc nasi przedsiębiorcy też muszą wiedzieć o tym, że jeżeli złożą ofertę pracy u nas, to tak naprawdę my informujemy osoby zarejestrowane w urzędzie o tym, że jest taka oferta. Oczywiście do osób, które spełniają kryteria do tej oferty, że jest, że gdzie ma się zgłosić taka osoba, z kim rozmawiać. Jeżeli ktoś z bezrobotnych powie, ja chcę skierowanie, to my je wydamy. Natomiast większość ma się skontaktować bezpośrednio z pracodawcą. I tutaj mamy problem, bo większość tych osób nie kontaktuje się nawet z pracodawcą. Więc mamy trudności ze zrealizowaniem oferty pracy. W poprzedniej ustawie było, że jeżeli ktoś przebywał na zasiłku chorobowym, tracił status osoby bezrobotnej po 90 dniach przebywania na zasiłku chorobowym. Obecnie jest to 180 dni, czyli osoba bezrobotna może na zwolnieniu lekarskim przebywać pół roku i ona nie utraci statusu osoby bezrobotnej. Status osoby bezrobotnej tak naprawdę można stracić po przerwaniu indywidualnego planu działania. To jest taka forma, gdzie doradca do spraw zatrudnienia razem z osobą bezrobotną planuje mu ścieżkę zawodową. I w momencie, jeżeli taka osoba nie wywiąże się z tego albo nie utrzyma kontaktu w ciągu 90 dni z Urzędem Pracy, wówczas taka osoba straci status osoby bezrobotnej. Poprzednia ustawa była bardzo rygorystyczna w stosunku do osób bezrobotnych. Co chodzi o przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze, to tutaj, to tam było tak, jak ja mówię, umiarkowanie. Natomiast ta ustawa jakby daje odwrotnie. Jest bardzo liberalna w stosunku do osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Dość rygorystycznie podchodzi do uzyskania środków publicznych, co chodzi o przedsiębiorstwa. No i dlatego tak się dzieje, a nie inaczej na tym rynku.
8: A kto ma obecnie największe problemy, żeby na tym rynku pracy się u nas odnaleźć? Może to jest jakaś grupa wiekowa, może to jest jakiś, chodzi o płeć?
7: My mamy cały czas ten problem, bo tak naprawdę na liczbę osób, która jest zarejestrowana w urzędzie, to ponad 50% to stanowią kobiety. Więc dla kobiet jest bardzo trudno wejść na rynek pracy, ponieważ mamy bardzo mało ofert pracy ogólnie dla kobiet. Dla mężczyzn nie. Ja zawsze mówię, że mężczyzna może naprawdę znaleźć ofertę pracy, czy to poprzez urząd, czy na ogólnie wolnym rynku. Problemy chyba stanowią w tej chwili najbardziej, co chodzi o wejście na rynek pracy, to osoby długotrwale bezrobotne. Nam wzrasta ta grupa, wzrosła w porównaniu do 2025 roku o prawie 3 punkty procentowe, ale to też jest związane z tym, że w tej grupie znajdują się specyficzne osoby. Też, gdybyśmy przeanalizowali całą tą grupę i tylko tą grupę, to tam by ponad 50% by stanowiły również kobiety, ale kobiety, które tak naprawdę nie są aktywne zawodowo ze względu na opiekę nad dziećmi albo osobą zależną. Druga grupa to jest taka grupa, którą my nie jesteśmy nawet w stanie zaktywizować, ponieważ no tutaj jest problem znów z różnego rodzaju uzależnieniami. Staramy się, mówiąc szczerze, staramy się, jeżeli widzimy, że osoba jest uzależniona od czegoś, już nie będę mówić od czego, staramy się rozmawiać z tymi osobami, mamy przecież swoich doradców zawodowych, mamy doświadczonych specjalistów do spraw zatrudnienia, oni też znają swoich klientów, ale no, jak to w życiu bywa? Dopóki osoba sama nie zechce, to tak naprawdę żadna instytucja nie przymusi osoby do tego, żeby leczyła się czy to z problemów alkoholowych, czy to z problemów uzależnień od jakichś środków. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej w tej chwili. Będziemy starali się pomalutku te osoby, które korzystają z opieki społecznej i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, w jakiś sposób je integrować i społecznie, i zawodowo. To będą malutkie grupy na początku, bo chcemy sprawdzić, jak ta współpraca będzie tak naprawdę wyglądała, bo rzetelnie chcemy do tego, obie instytucje chcą rzetelnie do tego podejść. Będą spotkania pracowników socjalnych z pracownikami z działu obsługi klienta. Będziemy ustalali, co, w jaki sposób możemy pomóc. Zaangażujemy w to oczywiście Centrum Integracji Społecznej.
8: Takie wyobrażenie, że to są, nie wiem, osoby gdzieś tam starsze. Czy to w ogóle nie jest tak? Czy to jest jakieś mylne wyobrażenie?
7: Nie, wie pani, te czasy już się skończyły, że to są osoby starsze. My mamy taki największy problem, widzimy. Owszem, w wieku osób po 50, czy te, zresztą uzależnienia nie są jakby, tu nieważne jest wiek. Natomiast my widzimy ze swojej strony dość znaczną grupę osób młodych do 30 roku życia. I tak jak kiedyś tak naprawdę uzależnienia były od alkoholu i one były jakby widoczne dla nas, w tej chwili to owszem, zdarzają się nam osoby uzależnione od alkoholu, ale wśród młodzieży widzimy w ogóle inny problem. Uzależnienie od środków, odurzenia wszelkiego rodzaju, uzależnienia od mediów społecznościowych są ogromnym problemem, bo stanowią dość znaczne zaburzenia psychiczne później tych osób. Jeżeli ktoś jest uzależniony od komunikacji medialnej, nie mamy tutaj nawet specjalistów, którzy takie uzależnienia potrafiliby wspomóc takie osoby, bo to jest problemowe, bo w ogóle w całym kraju nie ma jeszcze takich specjalistów, psychologów, psychiatrów, terapeutów, którzy leczyliby młodych ludzi od uzależnień typu telefon, internet, social media i tym podobne. To znaczy my nawet nie jesteśmy tą instytucją, która to by kontrolowała, natomiast my cały czas mówimy, że to stanowi to problem i to będzie stanowiło też przełożenie miało na rynek pracy, ponieważ cały czas mówię, to ma się zmienić. Czy te młode pokolenie uzależnione właśnie od tych telefonów, social mediów, czy przedsiębiorcy? Uważam, że niestety, ale jesteśmy już w takich czasach, że to przedsiębiorcy będą musieli pomału zmieniać podejście do pewnych grup osób młodych, bo inaczej nie będą mieli pracowników.
8: Czy są takie zawody teraz w Giżycku, w których brakuje rąk do pracy?
7: Tak, to są przede wszystkim zawody, gdzie wymagana jest duża wiedza i doświadczenie. I to są na pewno zawody wszelkie budowlane, gdzie doświadczenie przynajmniej minimum 5-10 lat potrzebują. To są na pewno główne księgowe, które zawsze też są potrzebne, ale główne księgowe i księgowe, które mają dość duże doświadczenie zawodowe.
8: To podobnie jak wy, urzędnicy Urzędu Powiatowego Urzędu Pracy, wciąż te osoby muszą nadążać za tym dynamicznie zmieniającym się prawem.
7: Tak, bo to się wszystko zmienia, więc na pewno muszą być kwalifikacje dotyczące, cyfrowe kwalifikacje są wymagane na rynku pracy, bo coraz częściej przedsiębiorcy branż wchodzą i w jakieś usługi internetowe, i w promocje internetowe, żeby znaleźć sobie szerszego klienta na szerszym terenie. Więc tu te umiejętności są cały czas potrzebne, a muszę pani powiedzieć z ciekawości, że mimo, że nasza młodzież i młodzi ludzie są uzależnieni od social mediów i innych tam portali społecznościowych i telefonów, to takie rzeczywiste umiejętności cyfrowe, gdzie złożyć CV, jak złożyć CV, jak założyć sobie aplikację, załóżmy M-Obywatel, jak ją obsługiwać, w jaki sposób przesłać informacje do różnych instytucji, bo coraz więcej instytucji tak naprawdę bazuje na obsłudze teleinformatycznej. I tu się okazuje, że oni tych umiejętności nie posiadają. I to jest też problem, szczególnie, że nasze ministerstwo planuje, że w ciągu 2 lat obsługa klienta będzie cyfrowa.
8: To wszystko się opiera na takim czytaniu ze zrozumieniem.
7: Oczywiście, ale też musimy wziąć pod uwagę, że teraz jest sztuczna inteligencja i wszystko wytłumaczy. I bardzo często się zdarza tak, że widzimy jakieś pismo, które tak naprawdę od razu wiemy, że to napisała sztuczna inteligencja, a nie ktoś usiadł i sam stworzył jakieś pismo.
8: Złośliwi mówią, że to sztuczna półinteligencja.
7: Tak, zresztą ludzie czasami korzystając z tego, nawet nie czytają, co ta sztuczna inteligencja im stworzyła, tylko po prostu z tego korzysta bardzo często młodzież, więc to jest to. Ale w tym zakresie sztuczna inteligencja nam nie zastąpi tak naprawdę człowieka, bo sztuczną inteligencję też musi obsługiwać człowiek.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Był obecny w domowej apteczce, kuchni, rytuałach i chwilach ukojenia. Ale czy dziś w świecie pełnym pośpiechu i nadmiaru bodźców potrafimy jeszcze usłyszeć ich cichy głos? Zioła. Tematem tego wydania magazynu reporterów Meloradia. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
6: Ludzie z zajawką.
8: W tym wydaniu naszą przewodniczką będzie kobieta żyjąca w rytmie natury. Miłośniczka ziół i gospodyni wyjątkowego spotkania pod hasłem Ziołowe ukojenie kobiet. Spotkanie od 12 do 14 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. Więcej na ten temat zielarka Justyna Morsztyn.
9: Jednak taka refleksja, że ta pradawna wiedza przekazywana z dziada, pradziada miała sens i to jest fajne i ludzie jakby z powrotem wracają do tych metod ludowych, domowych, ale sprawdzonych.
8: Są aplikacje, że robię zdjęcie i mi już pokazuje, jaka to jest roślina, mogę sobie wygooglować, jakie ona ma właściwości, natomiast jeszcze trzeba ją w odpowiednich ilościach podać, trzeba ją jakoś, nie wiem, spreparować, czy jakaś maść, czy nalewka, to też jest takie, wydaje się, dosyć skomplikowane.
9: Tak, dlatego ja proponuję na początek kursy jednak. Zapisać się na jakiś kurs, czy pojechać na jakieś wydarzenie, dlatego że aplikacje nie sprawdzają się w 100%, tak? Dlatego fajne są spacery zielarskie z kimś doświadczonym, kto nam pokaże, jak tą roślinę rozpoznawać, jak właśnie tą roślinę później przygotować, do czego ona służy. A dopiero aplikacjami możemy się wspierać, jak już mamy taką pewną podstawową bazę i wiedzę, bo wtedy też możemy zweryfikować, jaka to jest roślina, dlatego że tak jak mówię, ja też widzę, zazwyczaj aplikacje mają rację, ale nie zawsze, więc nie można na przykład w 100% polegać, tak? Zazwyczaj mówi się, że powinny być dwa niezależne źródła weryfikacji, tym bardziej, że mamy też rośliny trujące, prawda? I jednak można się natknąć i sobie zaszkodzić. Jest takie słynne powiedzenie, że to dawka czyni truciznę, tak?
8: Pamiętam taką książkę na półce u mamy, stała taka książka, to był tytuł Apteka Pana Boga, że w naturze jest tak, że jest, jeśli nie wszystko, to większość tych rzeczy, które rosną niedaleko nas, jest w stanie nas uleczyć, uzdrowić z pewnych chorób.
9: Tak, generalnie to jest właśnie niesamowite, że człowiek z wiekiem poznaje coraz więcej, przynajmniej ja, zastosowań takich zdrowotnych roślin. To mogę powiedzieć na przykładzie mojego ogródka, bo często właśnie mówimy o chwastach, tak, w ogrodzie, a mówi się, że chwasty to są zioła, których nie znamy zastosowania. I po prostu jak się okazuje, w naszych ogrodach jest tyle chwastów w cudzysłowiu, które mają właśnie tę działalność taką prozdrowotną. No jednym z nich to jest właśnie pokrzywa, tak? Którą bardzo dużo ogrodników walczy zapamiętale z tą pokrzywą, a jest to po prostu tak cudowne, wszechstronne zioło o po prostu takim dużym spektrum działania. To jest niesamowite, że właśnie wiosną, kiedy pojawia się pokrzywa, ona jest tak potrzebna dla naszego organizmu. Ona działa wzmacniająco, ma bardzo dużo żelaza, filtruje nam po zimie, po prostu nasz organizm go wzmacnia. Jest bardzo dużo takich roślin wokół nas. No w ogrodzie, no na przykład, już mówię tutaj o tych, które nas leczą i są bardzo blisko, czyli to jest krwawnik na przykład. Teraz jest taka roślina inwazyjna, jest jej dużo, nawłoć, prawda, którą możemy wykorzystać, robi się z niej syropy na przeziębienia, wzmacniające układ moczowy. Także tych roślin faktycznie jest bardzo dużo, bo to rośliny zielarskie to nie tylko są drobne zioła, ale też są drzewa, które możemy wykorzystywać leczniczo, tak? I różnego rodzaju krzewy.
8: Na przykład brzoza?
9: No to brzoza oczywiście. Dziegić to jest taka substancja, taka trochę powiedzmy śmierdząca, którą się robi z kory brzozowej. Bo akurat brzoza jest totalnie rośliną leczniczą, prawda? I ten dziegieć był od zawsze używany, na przykład do odstraszania przed bardzo uciążliwymi komarami czy myszkami w lesie.
8: Stąd to powiedzenie, że ta szczypta dziegciu, czyli czegoś bardzo niedobrego.
9: Tak, tak, tak, bo powiem szczerze, ten zapach na pierwszy... Ja akurat lubię, ale on jest tak specyficzny, silny zapach. Jest przecież, jak ktoś używa mydełka dziegciowego na przykład na choroby skórne. I brzoza jest cudownym drzewem, ale głównie wykorzystuje się jej właściwości w okresie wiosennym, bo ona też jest właśnie wzmacniająca. Młode listki się zbiera właśnie wiosną. One cudownie na nas działają.
8: Jakiej jakości są te nasze zioła na Mazurach? Co można o nich powiedzieć?
9: Zioła są mazurskie, dobrej jakości, prawda? No oczywiście ważne jest właśnie, gdzie się zbiera te zioła. No bo jeżeli centrum Giżycka, to też są Mazury, ale jeżeli tutaj sobie uzbieramy ziół przy głównej drodze, prawda, gdzie jest bardzo duży ruch samochodowy, to możemy się domyśleć, że one nie będą dla nas korzystne, bo rośliny też bardzo dużo pochłaniają. Bo mówi się, że jesteś tym, co jesz, roślina tak samo jest tym, co je. Tak? Czyli jeżeli ona rośnie na jakiejś schemizowanej ziemi, jeżeli rośnie przy asfalcie, no to ona będzie też miała to w sobie. Więc jeżeli zbieramy zioła, to ważne, żeby one były zbierane właśnie na jakichś łąkach czy w lasach z dala od jakichś źródeł zanieczyszczeń. Nie?
8: Jaką tutaj dobroć mamy i w lasach, i na polach, z której warto by było skorzystać?
9: To też właśnie wszystko zależy od potrzeb, jakie mamy. Bo to jest czasami tak, że ktoś całe życie na przykład nie zna jakiegoś zioła, bo ono mu jest w ogóle niepotrzebne. Ja często zbieram tak zioła intuicyjnie. Właśnie mam to szczęście. Każdy ma różne potrzeby, jeżeli chodzi o te zioła. Na pewno oczywiście pokrzywa. Dlatego, że pokrzywa jest wspaniałym ziołem. W nich można zbierać listki, można zbierać ziele. Ono ma bardzo duże zastosowanie. Jest to zioło takie wzmacniające. Mówi się, że krwawnik to jest zioło kobiece, właśnie dla kobiet. Też można z niego robić toniki do twarzy, więc działa zewnętrznie. Babka, bo mamy babkę lancetowatą, która świetnie działa na przeziębienia na przykład, prawda? Na nasze drogi oddechowe.
8: Jak taką babkę spreparować? Bo jak wygląda, to raczej większość chyba wie.
9: To jeżeli chodzi o przerabianie ziół, to jest kilka możliwości, prawda? Dlatego, że najbardziej znane to jest oczywiście suszenie. Akurat babkę się trudno suszy, bo ona jest bardzo wrażliwa, trzeba ją suszyć delikatnie, tak zresztą wszystkie zioła w ciemnym miejscu, bo babka bardzo łatwo ciemnieje i wtedy już jakby się nie nadaje, tak, do użytkowania.
8: Ale można też kupić gotowe zioła.
9: Tak, oczywiście, można też kupić gotowe zioła. Między innymi u nas. Więc oczywiście, jeżeli się ktoś nie zna, no to proponuję zakupy. Można robić octy, można robić maści, więc tych sposobów przetwarzania ziół jest bardzo dużo, nie? No jest oczywiście dziurawiec, wyrotycz, pędy sosny. No naprawdę mamy bardzo dużą... Zazwyczaj tak większość osób zbiera zioła takie na przeziębienie, prawda? No bo to są zioła... No to wtedy lipa.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość, zielarka i organizatorka ziołowego ukojenia kobiet z Republiki Ściborskiej, Justyna Morsztyn. Niedługo będziemy witać lato, przed nami noc świętojańska. I tak może na chwilę zmieniając temat, to między innymi zapraszam do Rynu, bo tam zagra ponownie Megidsa Trio, a i w samym Giżycku ma się dziać. A skoro już o tej nocy świętojańskiej mówimy, to miłość, skoro miłość, to poszukiwania partnera i czy w ogóle da się połączyć te kropki z ziołami?
9: Tak, chociaż kiedyś z ziołami była ta związana właśnie magia, bo kiedyś panny bardzo chciały, bo teraz to mamy zupełnie inne obyczaje, prawda, takie panujące, mamy duży wybór, możemy sobie tego partnera wybrać same, czy sami, kiedyś było inaczej i zioła były mocno związane właśnie z jakby też z magią całą, z taką tajemniczością. Natomiast teraz właśnie można powiedzieć, że wszystkie zioła są na miłość, dlatego że często jest tak, że jak zauważam, ludzie do nas przychodzą, często jakieś takie problemy, powiedzmy, z mniejszym libido, tak, są związane z problemami zdrowotnymi, ze stresem, z napięciem w życiu, tak? Więc często te zioła miłosne to nie będą zioła stricte miłosne, tylko to będą zioła uspokajające. Czy zioła, które są związane na przykład z jakimś wzmocnieniem właśnie naszego organizmu. Dlatego jak zobaczymy często afrodyzjaki, bo to się różnie tak kojarzy, to są często różne rośliny po prostu wzmacniające, tak? Tak jak na przykład pokrzywa. Czy różnego rodzaju przyprawy, takie jak bazylia na przykład, czy anysz, to są po prostu rośliny przyprawowe, aromatyczne, ale one po prostu też działają wzmacniająco na nasz organizm, nie?
8: Tutaj jeszcze na tym końcu tego łańcuszka pozostaje kwestia preferencji, no bo jak ktoś na przykład nie przepada za bazylią, to niekoniecznie może ona mu tam przypasować, może trochę zniechęcić.
9: Tak, ja na przykład nie lubię lubczyku, a lubczyk jest bardzo kojarzony z takim właśnie silnym afrodyzjakiem i co ciekawe, że często też noszenie ziół po prostu przy sobie suszonych miało przynosić te powodzenie w miłości, czyli na przykład korzeń lubczyku gdzieś tam noszony, czy na przykład ziele Bylicy Pospolitej noszone gdzieś w ubraniu albo przy sercu, także to nie tylko spożywanie, ale i same jakby noszenie przy sobie tych ziół. I oczywiście tak jest z każdym ziołem. mamy swoje preferencje, nasz organizm często nam podpowiada różne rzeczy i na przykład jednym z moich ulubionych ziół jest hyzop, to jest akurat roślina, którą się uprawia w ogrodzie, natomiast u mnie chłopcy absolutnie tego hyzopu za nim nie przepadają, więc ja uwielbiam herbatki hyzopowe.
8: Im bliżej rośnie, tym lepiej dla nas.
9: Tak, jest jedna z takich teorii, że natura jest tak cudowna, że to, co rośnie przy nas, to jest nam najbardziej jakby potrzebne. Tylko powiem szczerze, że my na przykład mieszkamy w tak bogatym i żyznym siedlisku, bogatym w rośliny, że mamy tyle tych roślin wokół nas, że jeżeli bym miała tak to interpretować, że wszystko nam jest potrzebne, bym tego wszystkiego nie przejadła, nie? Bo faktycznie jest jedna z takich teorii, która to mówi i to też jest fajne, żeby wspomagać się właśnie tym, co rośnie najbliżej nas, tak? No nie każdy ma taką możliwość. Myślę, że wiele osób na Mazurach ma, dlatego, że mieszkamy na wsiach, mamy swoje ogródki przydomowe, zaraz mamy łąkę, na której rosną dzikie rośliny, zaraz mamy blisko lasy, więc my jesteśmy szczęściarzami, często tutaj w tym rejonie, że wokół siebie mamy tą taką domową aptekę ziołową, nie?
8: To jest pani zdaniem dobra rada, żeby jakby nie bagatelizować tych chwastów, które są w naszym ogrodzie, gdzieś się pojawią, czy na naszym trawniczku, żeby się zainteresować, co to jest za gatunek?
9: Tak, oczywiście, bo no tak jak wspomniałam, pokrzywa, krwawnik, też podagrycznik, przytulia, jest naprawdę dużo tych chwastów, no często mniszek lekarski, przecież babka, no to są często chwasty na naszych działkach, a to są rośliny o cudownych właściwościach leczniczych, komosa na przykład, tak bardzo popularny chwast, więc naprawdę tych takich w cudzysłowie chwastów jest dużo, a często są to rośliny o cudownych właściwościach leczniczych, nie?
8: Zielarstwo albo nauka związana z ziołami to jest przede wszystkim dbanie o własne piękno, czy bardziej o zdrowie?
9: Na pewno jest to tak. U większości osób to wynika z troski o własne zdrowie, prawda? Jedno, czyli chcemy jednak w sposób naturalny się leczyć, a druga rzecz to wynika też, mi się wydaje, że z zainteresowań, dlatego że bardzo ja jeżdżę na dużo spotkań zielarskich i to jest świetne, bo widzę tam akurat głównie kobiety, ale po prostu to jest też forma jakby hobby, zainteresowania. To się wszystko super łączy, bo to jest, może być świetnym hobby.
8: A na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli rozpoczynamy przygodę z ziołami?
9: W dzisiejszych czasach, szczególnie wśród osób starszych, prawda, które wiadomo, że tych leków mają bardzo dużo. Często nawet leki wchodzą w reakcję między samymi sobą. I tak samo zioła, one nie są obojętne, tak? Więc też wspomagając się jakimiś ziołami, szczególnie takimi silniej działającymi, no jakby musimy sobie najpierw przeczytać przeciwwskazania na tych lekach. Jeżeli pierwszy raz bierzemy jakąś mieszankę czy jakieś zioło, warto, żeby to była dawka mniejsza. Dlatego, że właśnie każdy organizm różnie reaguje na jakieś zioło, więc jakby musimy sobie przetestować, czy to zioło jest dla nas odpowiednie.
8: A więcej o ziołach i ich właściwościach już 12 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. To nie będą zwykłe warsztaty w planach. Jest sauna, koncert mis tybetańskich, leśne wyprawy i kobiece kręgi. Zapisy wciąż trwają, szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Republiki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Mazury mają naprawdę bogatą przeszłość i tym razem nie będzie chodzić o krzyżackie zamki. Wiecie, że w historii naszego regionu był taki moment, że żyły tu renifery? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Wycieczka z przewodnikiem.
8: I właśnie tak zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść, bo radiowy wehikuł przeniesie nas kilka tysięcy lat wstecz, a dokładnie do świata po wielkim lodowcu. To właśnie wtedy pojawili się tutaj pierwsi ludzie, zanim jeszcze powstały miasta i granice. Ich ślady do dziś ukrywają ziemia i woda, a archeolodzy odkrywają je bardzo ostrożnie. Bo przeszłość czasem zachowuje się najlepiej tam, gdzie po prostu dajemy jej spokój. co kryją okolice Wydmin i czego o najstarszych Mazurach wciąż jeszcze się uczymy? O tym wasz i mój gość.
10: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
11: No, archeologia jest bardzo dobrym brandem, bardzo dobrze się sprzedaje na poziomie nazwy, na poziomie filmów takich różnych, które niekoniecznie tę archeologię pokazują w sposób prawidłowy. Natomiast jest niezwykle trudna, żeby przekazać to, co naprawdę archeolodzy znajdują pod ziemią. I dzisiejsze spotkanie służy temu, żeby jak najwięcej tych najprostszych prawd o archeologii powiedzieć, żeby pokazać, czym ta archeologia tak naprawdę jest i to, co tu jest najważniejsze, żeby pokazać im najciekawsze odkrycia archeologiczne w terenie, w którym żyją. Od tych najstarszych z epoki kamienia, kiedy tu się po ustąpieniu lodowca pojawili się tu pierwsi ludzie, po czasy niemal współczesne, bo archeologia zajmuje się tym na całej tej przestrzeni. I tu niezwykłe historie. Za chwilkę będziemy mieli cały cykl opowieści o stanowiskach w okolicach Wydmin, gdzie był cmentarz sprzed kilku tysięcy lat i wielka osada, którą potem zalało jezioro, zarosła torfem, przez co zachowały się tam materiały, które na co dzień normalnie się nie zachowują, czyli materiały organiczne, drewniane, kościane. Niesamowita historia.
8: No właśnie, woda. Jak bardzo znaczenie ma dla tego przechowywanego materiału woda? Bo dzisiaj dużo też, że to jest pewnego rodzaju fenomen, że te rzeczy pozostają w jakimś stopniu zachowane.
11: Tak, jest to bardzo prosty mechanizm, który wszyscy zajmują się fizyką i chemią znają. Jeżeli materiały organiczne, a te są dla nas bardzo cenne i one są najmniej trwałe, są pozbawione dostępu tlenu, to zachowują się dobrze. I właśnie jeżeli coś zostało zalane wodą, czy zanurzone w jeziorze, czy poziom jeziora się podniósł i potem jeszcze narósł na to torf, który zrobił taki kożuch izolujący to od tlenu, to wszystko się pięknie zachowuje. Sam osobiście jestem autorem badań w okolicach Ełku, w miejscowości Miluki, gdzie wykopaliśmy denną część chaty sprzed 9 tysięcy lat. I tam były zachowane zęby jeleniowatych, tam były zachowane narzędzia z kości tych jeleniowatych, tam były zachowane fragmenty ogniska, bierwią z ogniska opalonych, z których zrobiliśmy daty bezwzględne, które nam wydatowały to stanowisko. Także woda i wilgoć i torf to są te środowiska, które fantastycznie wpływają w naszym klimacie na zachowanie zabytków archeologicznych.
8: Tak mi się wydaje, że w tej dziedzinie to im jakby starsze znalezisko, tym lepiej. Czy te 9 tysięcy lat wstecz to jest rekord, czy znamy rzeczy wydobyte z dużo jeszcze wcześniejszego okresu?
11: Mazury. Tu sytuacja była prosta. Lodowiec ustąpił gdzieś około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Lodowiec i te utwory, które powstały przy nasunianiu się lodowca, przykryły Mazury i Suwalszczyznę warstwą tak zwanych moren lodowcowych, które miało 20-30 metrów. Podejrzewamy, że wcześniej, bo ten lodowiec się nasuwał, cofał w historii na przestrzeni setek tysięcy lat, że wcześniej mogli tu docierać ludzie, ale te wszystkie ich ślady są przykryte tymi 20-30 metrami na warstwie. W związku z tym to, do czego jesteśmy w stanie na dzisiaj dotrzeć, to są te ślady, które mniej więcej, te najstarsze osadnictwo to jest 11-12 tysięcy lat. I pojedyncze zabytki, najczęściej w postaci poroży reniferów, które wtedy, ponieważ to był ten krajobraz tundrowy,
8: było zimniej.
11: Cofał, było bardzo zimniej. I to zaraz powiem na przykładzie. I te pierwsze społeczności docierały tu mniej więcej 12-11 tysięcy lat przed naszą erą, a świadectwami ich pobytu są m.in. fragmenty poroży reniferów obcinane narzędziami krzemiennymi. Jedno takie poroże zostało znalezione w okolicach dzisiejszego Giżycka. A to, że było zimno, to w tej chacie sprzed 9 tysięcy lat z miejscowości Miluki pod Ełkiem znaleźliśmy dwa bierwiona i proszę sobie wyobrazić,
8: że... Co takiego bierwiona?
11: Fragment drewna.
8: Okay.
11: Taki z ogniska, który się pali w ognisku. Tak się kiedyś mówiło, przepraszam, bo używam archaicznych sformułowań.
8: Nie, no właśnie dobrze wiedzieć.
11: I taki fragment drewna, który miał taką średnicę, około 10 cm, ma 84 przyrosty roczne. Normalnie w dzisiejszych czasach, i to był fragment sosny, sosna, która ma 84 lata, to jest mniej więcej tej średnicy, 20-30 cm.
10: Natomiast wtedy klimat był tak surowy, że w ciągu roku przyrastał milimetr, 2 milimetry. I to między innymi ta średnica i te grubości przyrostów rocznych na tej sośnie świadczą o tym, jak bardzo surowy był wtedy klimat.
8: Jeszcze wracając do tego lodowca 12 tysięcy lat wstecz, ale bardzo możliwe, że jeszcze wcześniej tutaj mieszkali ludzie po prostu.
10: Bo możliwe, że zanim on się nasunął, czyli bardzo, bardzo dużo, dużo, dużo wcześniej, ci ludzie tu docierali, ale ich ślady, ich pobytu są zatarte, przykryte tymi osadami lodowcowymi. Natomiast to, do czego my w tej chwili docieramy, co badamy i co uznajemy za najstarsze ślady udokumentowane przybycia ludzi na nasze ziemię, na ziemię północno-wschodniej Polski, to jest właśnie mniej więcej 12-11 tysięcy.
8: Są jakieś dane albo informacje, które mówią nam, z których kierunków ci ludzie przybywali, albo jakie mieli motywacje?
10: Mechanizm był prosty. Lodowiec sięgał do południowej części Polski. Jak się lodowiec cofał, to nie było szans, żeby oni przyszli z północy, bo tam był lodowiec. Oni szli z południa. Oni szli z południa. I ten jakby kierunek południowy był przez kilka tysięcy lat. Już w czasach, kiedy lodowca dawno nie było, to cywilizacja, nowe trendy docierały nad ziemię polskie właśnie z południa Europy czy gdzieś z Bliskiego Wschodu. Kolejna jakby epoka, bo tu mówimy o tej najstarszej, czyli paleolicie, starszej epoce kamienia, ale neolit, czyli młodsza epoka kamienia i pierwsze rolnictwo, hodowla, uprawa też przyszły do nas gdzieś z załuku Karpat, z terenu dzisiejszych Czech, Moraw i dalej na południe. Także te trendy w owym czasie to wszystko szło z południa.
8: A motywacja jaka była?
10: Zdobywania nowych terenów. Zdobywania nowych terenów. Najprostsza, jeżeli klimat się tu ocieplał, więc ci ludzie, którzy przyzwyczajeni byli do tego ciepła, szli, zdobywali nowe tereny. Na przykład ci pierwsi rolnicy, to jest też niezwykle ciekawe, bo oni dotarli na ziemię polskie gdzieś tam, tak jak mówiłem, z terenu Czech, Moraw i zasiedlili od razu najżyźniejsze gleby. Nie mieli żadnych detektorów i tak dalej, ale gleby lessowe, które są bardzo rzeźne w okolicach Krakowa, Wrocławia. Mało tego, poszli aż na północ, w okolicach Szczecina jest coś, co się nazywa ziemią pyrzycką i są tam niezwykle żyzne czarnoziemy. I oni tam się też osiedlili, tak? Wyczuwali ze względu na to, że bardzo dobrze się tam rodziły te rośliny, które uprawiali, więc zasiedlali te ziemię. Także to były niezwykłe mechanizmy, które można by godzinami tłumaczyć, a które były, no, nie byli to ludzie w jakiś sposób uzbrojeni w narzędzia takie, jakie rozumiemy współczesnie, w jakieś detektory, ale instynkt, doświadczenie powodowało, że wybierali to, co dla nich było najlepsze.
8: I coś, z czego absolutnie wydaje mi się, że Mazury nie są znane, a powinny, przynajmniej dzisiejsze wykłady to pokazują, to te osady nawodne.
10: Nie jest znana szerszej publiczności. Archeolodzy o tym doskonale wiedzą już od końca XIX wieku, wcześniej jeszcze archeolodzy niemieccy, już po wojnie archeolodzy polscy. I to było też niezwykłe zjawisko, bo w pewnym momencie gdzieś, tak przynajmniej interpretujemy to, gdzieś z głębi kontynentu, z terenów dzisiejszej Rosji, z dorzecza Wołgi, Oki, przyszedł na nasze ziemię lud, który przyniósł nowe technologie, nowe umiejętności. I było to między innymi zasiedlanie osiedli takich obronnych na wysoczyznach, na wzgórzach, ciałopalny obrządek pogrzebowy, czyli wcześniej tutaj grzebano zmarłych w całości, a ci palili swoich zmarłych na stosie, budowę osiedli nawodnych, czyli takich osiedli na wypłyceniach gdzieś tam w pewnej odległości od lądu, budowano ruszt i na tym ruszcie budowano całe wioski. To jest fenomen, który jest tu, który jest gdzieś tam na jeziorach w Austrii i w Szwajcarii, w południowych Niemczech.
8: A to tak jakby te części wspólne tych ludzi, którzy właśnie w Szwajcarii i tutaj na Mazurach?
10: To znaczy, to wie pani, to jest coś takiego jak prawo konwergencji, czyli jeżeli pojawiają się podobne warunki, to zwierzęta, ludzie zachowują się w ten sam sposób. Oni mieli takie warunki, takie same warunki mieli ludzie na wybrzeżach Szkocji, takie same warunki, czy podobne warunki mają ludzie w dorzeczu Amazonii, gdzie budują domy na palach, bo chodziło o to, żeby odizolować się od wody, prawda? A jednocześnie, jeżeli to była niewielka wysepka, odległa o 100 metrów od lądu, na której wybudowano taki ruszt i wzniesiono chaty i potem zbudowano most na palach do brzegu, w momencie, kiedy było jakieś zagrożenie, spalano czy zrywano ten most i była naturalna obronność tego miejsca. Także to się też z tym wiąże.
8: Nie tylko dom, forteca, miejsce pochówku być może?
10: Tak. Tak. To, tych kilka takich cech było, i jeszcze mało tego, tych swoich zmarłych spalonych w urnach, czyli w takich naczyniach, przykrywali nasypami kamiennymi, które my nazywamy kurhanami. To było całkowicie nowe zjawisko na tych ziemiach. Wcześniej nie występujące.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość dr Jerzy Brzozowski, archeolog i muzealnik.
8: Poza tym, jak właśnie żyli, to jeszcze wiemy na przykład, w co wierzyli. Czy to już jest jakaś enigma?
10: To znaczy, znajdujemy niektóre z tych przedmiotów, które znajdujemy, są jakieś figurki, czy zwierzęce, czy ludzkie. Podejrzewamy, że były to jakieś elementy związane z kultem. No ale tak naprawdę to cały ten świat wierzeń wychodzi nam przy obrządku pogrzebowym. Bo to, że wkładali do grobu przedmioty codziennego użytku, ozdoby, które były bardzo cenne, świadczy o tym, że ci zmarli mieli swój szacunek. Różnica w tym, jak były wyposażane groby, świadczyło o tym, jakie były różnice w społeczeństwie. Także tak, natomiast same wierzenia dużo bardziej znane są już z epok późniejszych, na przykład wczesnego średniowiecza, bo tu już są zapiski kronikarskie, krzyżackie czy jakiekolwiek inne. Natomiast do tych czasów, czyli tych tuż przed naszą erą i tych pierwszych wieków naszej ery, nie mamy żadnych źródeł pisanych.
8: Czyli bardziej możemy na intuicji polegać.
10: Albo na analogiach. Jeżeli znajdujemy jakieś przedmioty, które mają swoje analogie w kulturach znanych już z etnografii z XIX czy z początku XX wieku, to możemy per analogiam pewne rzeczy o tych kulturach, o ich wierzeniach próbować mówić. Ale to zawsze będzie obarczone dużą granicą błędu.
8: To teraz jak ocalić od zapomnienia, jak się zachować, jeśli na coś natrafimy, bo wydaje mi się, że taka wskazówka zawsze jest cenna. Porada od specjalisty.
10: Tak, ja przez kilkanaście lat byłem konserwatorem do spraw zabytków archeologicznych w byłym już województwie suwalskim, więc zajmowałem się tym na co dzień. I to jest, takich możliwości jest dużo. Pierwsze, w szkole zgłosić nauczycielowi od historii. Ten mechanizm przed wojną tu na Mazurach działał perfekcyjnie. Dzięki temu setki stanowisk archeologicznych zostały odkryte. Drugie, zgłosić do najbliższego muzeum, do najbliższego urzędu, bo one są każdemu, kto jakby jest urzędnikiem czy funkcjonariuszem publicznym, bo on ma obowiązek, żeby to dalej zgłosić, żeby się tym zainteresować, żeby się tym zaopiekować. Także każdy mechanizm jest dobry. W tej chwili jest internet, każdy urząd konserwatorski ma swoje strony www, ma swojego Facebooka, więc można nawet tam sygnał.
8: Co więcej, można też fotografować swoje znalezisko i
10: dokładnie,
8: w czasie rzeczywistym.
10: Dokładnie, dokładnie, i można to wysłać i wtedy na pewno urzędnicy zareagują.
8: Czy technologia jeszcze nam więcej pokaże niż do tej pory wiedzą specjaliści?
10: Wie pani, archeolodzy od dawna mają taką, ci myślący oczywiście, taką tendencję, że starają się nie wykopywać wszystkiego, że fragmenty części stanowisk zostawiają, bo wiedzą. Zresztą ja w archeologii pracuję już ponad 40 lat i to, co było 40 lat temu, a to jest teraz, to jest, są naprawdę diametralne różnice. Możliwości stały się niezwykle dużo większe i myślę, że za kolejne 40 lat te możliwości analiz tego wszystkiego, co kryje Ziemia, będą jeszcze dużo, dużo większe. Także na pewno ten postęp jest. Zostawianie przynajmniej części stanowisk posłuży temu, że można będzie coraz to nowe elementy, coraz to nowe wiadomości o tych stanowiskach odkrywać.
6: To jest tydzień.

0: uzyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Radaja, 15.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Łóżka polowe, prowiant z długim terminem, telefony satelitarne i leki. Ponad 3 miliony złotych ze środków wojewody na doposażenie magazynu kryzysowego w tym roku trafiło do Giżycka. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
7: Dziennikarski przegląd tygodnia.
8: Zakupy trwają, a zajmuje się nimi Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej.
9: Co w ramach dofinansowania od wojewody warmińsko-mazurskiego z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy na potrzeby naszego miasta Giżycka i coś, co się znajdzie w naszym magazynie, który będzie w przyszłym roku.
10: No właśnie, tutaj mamy różne

0: medyczni, jak i strażacy jadąc do wypadku. Taka torba jest wyposażona w bardzo dobre rzeczy, które nam ratują życie, między innymi i podzielona zarówno na kolory i na sytuacje, z którymi możemy mieć do czynienia podczas wypadku. Mamy sprzęt do krwotoków, mamy sprzęt do złamań, mamy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy również dla dziecka przeznaczoną, dedykowaną maseczkę na przykład, tak, bo tu chodzi o rozmiar buzi. Mamy też na różne skaleczenia, mamy stabilizatory, mamy właśnie, tak jak pani wspomniała, płyny. Także to wszystko jest potrzebne do tego, żeby ratować poszkodowaną osobę. Najpierw oceniamy oczywiście stan osoby poszkodowanej, a później bierzemy odpowiednią część torby i udzielamy pierwszej pomocy.
1: I hasło, które brzmi, znowuż może trochę bardziej tajemniczo niż reszta, bo reszta jest oczywista, trauma. O co chodzi?
0: No trauma to oczywiście, jesteśmy niby świadomi, że jesteśmy uczestnikami wypadku, ale tak naprawdę nasza psychika nie jest do tego absolutnie przygotowana, w związku z czym znajdują się tutaj też leki na uspokojenie, różne okłady, które pozwolą nam jakby powrócić w miarę możliwości do stanu pierwotnego, więc chodzi o to, żeby zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
1: To jest wszystko, składa się na jedną właśnie taką dużą torbę, jak to zamkniemy, to jest to, co widzimy u ratowników. Lekkie nie jest na pewno. Ile to waży?
0: Około 35 kilo.
1: Około 35 kilo, tak. I to oznacza, że ten sprzęt, który zawsze widzimy, mam nadzieję, że najczęściej gdzieś i tak w filmach, to jest ten sprzęt, który na co dzień muszą dźwigać właśnie ratownicy.
0: Tak, oczywiście, i rzeczywiście też zrobiłam taką próbę w urzędzie z poziomu minus 1, czyli z piwnicy. Weszłam na samą górę, żeby zobaczyć, jak to jest. Mimo tego, że jestem silną osobą, to muszę przyznać, że nie było to lada wyzwanie dla mnie, bo rzeczywiście ta torba jest ciężka i przy takim obciążeniu wchodzić na czwarte piętro, no to naprawdę szapoba dla wszystkich ratowników i strażaków. Oczywiście mamy telefony i satelitarne, mamy również radiotelefony nasobne. Będzie nam to potrzebne, jest to wszystko nowe, tak jak pani widzi, będzie nam to potrzebne do tego, żeby po pierwsze na tych już zakupionych rzeczach ćwiczyć w terenie, a po drugie, żeby nam się, jeżeli będzie taka sytuacja, miejmy nadzieję, że nie, żebyśmy potrafili się tym posługiwać i ze sobą komunikować podczas kryzysów. Tutaj jeszcze mamy kanadyjkę, czyli tak zwane łóżko polowe. Do tego jest śpiwór i poduszka dmuchana. Jest to taki komplet, który musimy zabezpieczyć jako miasto na wypadek zorganizowania ewakuacji bądź też przemieszczenia się, więc jeżeli będzie taka sytuacja, że muszę przygotować pomieszczenia czy miejsca dla osób, które muszą tam przebywać ileś godzin bądź kilka dni, no to takie urządzenia i takie sprzęty będziemy mieli w naszym magazynie. Jeszcze oczywiście mamy powerbanki jako zapasowe źródło energii, a tu jeszcze mamy porcje żywnościowe, które bardzo, bardzo dobrze są wykorzystywane przez wojsko przede wszystkim. Tutaj mamy akurat obiad. Ma on odpowiednią liczbę kalorii, ma on odpowiednie przeliczenia też białka i tak dalej, więc jest to długoterminowa żywność.
2: Przypomnieć, że godzimy się na festynie.
0: Także tak to mniej więcej wygląda.
2: Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.
3: Jest dobre jadło?
0: Jadło mi bardzo dobre.
3: Jadło ci bardzo dobre. Ale w ogóle na wolnym rynku możemy takie coś kupić?
0: Tak.
3: No to dobra rada, jak ktoś nie wie, co się zabezpieczyć, to takie rzeczy też są ważne. To
0: w ramach ochrony ludności, obrony cywilnej z województwa przyjechały do nas dzisiaj właśnie takie kolorowanki i instrukcje dla dzieci z klas 1-3. Zostaną takie książeczki rozdysponowane właśnie po wszystkich naszych szkołach podstawowych. Łącznie uczniów mamy około 900 osób, więc te książeczki trafią do klas 1-3. A dzisiaj również możemy rozdawać je też starszakom, ponieważ mimo, że jest dedykowane 1-3, to informacje w nich zawarte są bardzo potrzebne dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych.
3: Czyli to jest taki poradnik bezpieczeństwa dla najmłodszych.
0: No tak możemy w skrócie to nazwać. Z 80 paru pozycji, które mam zakupione na stan magazynu, tutaj mogłam wystawić tylko niestety część.
4: Fundusze pozwolą też na modernizację systemu ostrzegania w mieście. Projekt jest warty blisko 4,5 miliona złotych. Zdecydowanie mniej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przeznaczyła na walkę ze skutkami działalności wilków. To 1 000 000 złotych na elektryczne ogrodzenia i fladry. Rolnicy z Warmii i Mazur już mogą składać wnioski o przekazanie pieniędzy. Równolegle w gminach trwają spotkania informacyjne na temat działalności wilków. Zenon Iwanowski, Izba Rolnicza.
5: No, wilki są już w tej chwili wielkim zagrożeniem, bo po prostu jest ich dużo. Jest ich dużo i jest, przychodzi jesień, schodzą uprawy i te wilki są widoczne. Nie? Podchodzą po prostu blisko gospodarstw. No, w

0: Tylko ostatnio to chyba w siedliskach widzieli wilka i gdzieś tutaj na obrzeżach Szczepanek, Miłkach, nie, tam no, na ogół jak jeździ na polu, czy gdzieś na jakichś tam uprawach, to można zauważyć tego wilka.
1: Jest pewna optymistyczna prognoza, bo w minionym roku rolnicy z województwa zgłosili 162 szkody wyrządzone przez wilki. To o 65 mniej niż rok wcześniej. W powiecie giżyckim w ostatnich latach ataki wilków na stado odnotowano m.in. w Szczepankach i w Miłkach. O pieniądze z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mogą starać się też rolnicy, którzy potrzebują zamontowania urządzeń obniżających poziom wody w bobrowych rozlewiskach. Tymczasem w samym Giżycku nie milkną echa ostatniego spotkania z byłymi i obecną burmistrz miasta. W wydarzeniu wzięli udział Jan Grabowski, Marian Lemecha, Jolanta Piotrowska, Wojciech Iwaszkiewicz.
2: No a ponieważ jest maj, to mi się od razu skojarzyło, że jest ogólnopolska akcja Rowerowy Maj. Powstają piosenki, teledyski, fajne niektóre, naprawdę super. I ja lubiłem spędzać tu czas na rowerze. Tak sobie stawiałem takie zadanie, że minimum 25 km po mieście muszę sobie tym rowerem objeździć. Nie lubię szosówki. Pracownicy urzędu, niektórzy mogę zdradzić taką tajemnicę, o 4 rano wstają, robią 30 km na szosie i później przychodzą, mówią, o Jezu. Ja nie lubię z tymi samochodami się mijać, tam z tymi ciężarówkami. Ja wolę sobie jechać te 5 km 10 na godzinę, ale po górkach na przykład albo nad jeziorem. No i tak robiłem. Jeździłem sobie, więc czułem się w każdym miejscu dobrze, ale w każdym miejscu byłem tylko chwilę. 25 km to nie jest dużo. Kiedyś myślałem, że przejechanie rowerem 100 km to jest wyczyn. Później się okazało, że 50 pękło i można drugie 50 jeszcze pojechać, więc to nie jest tak, ale Giżycko to jest raj na ziemi, naprawdę. Tu się świetnie można realizować, jeżeli chodzi o te walory przyrodnicze. Czy rowerem, czy popływać sobie w pław, czy żaglówką i naprawdę oddycha się tutaj świeżym powietrzem. Pani senator nawiązała do Warszawy, no, hałas. Hałas, proszę Państwa, jest drugim co do szkodliwości czynnikiem, tak? Pierwszym jest to zatrute powietrze, a drugim jest hałas. Hałas jest strasznie toksyczny. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, nawet jak hałas może doprowadzić do somatycznych schorzeń, więc naprawdę tu jest świetny. To jest raj na ziemi, naprawdę możecie mi wierzyć. Natomiast jako burmistrz, ja powiem tak, miałem takie dwa dni, które lubiłem spędzać. To były tak, poniedziałki, kiedy przychodzili do mnie mieszkańcy z różnymi problemami, a to w łazience kapie woda albo coś tam, albo poważniejsze. I świętym dla mnie był wtorek 8.15. To wszyscy naczelnicy mogą potwierdzić. 8.15 u mnie było tak. To, co się wydarzyło, analiza tego, co się wydarzyło tydzień temu, co zostało zrobione, co w tym tygodniu. Interpelacje, zapytania radnych, wszystko było mówione. Naprawdę to świetna forma. Pożartowaliśmy, pośmieliśmy się, czasami powkurzaliśmy, ale policzyłem do 10 zawsze w myślach i to się udawało. I ten dzień był dla mnie zawsze zawodowo najcenniejszy. Naprawdę najcenniejszy. Ja zawsze mówiłem tak, my niby jesteśmy organem administracji, ale naprzeciwko jest Urząd Skarbowy, to też jest organ administracji. Tylko, że tam błąd, który popełni pracownik, to wie o tym podatnik, pracownik, naczelnik. Koniec, 3 osoby. Nasz błąd widzi całe miasto i z reguły miasto wie szybciej niż my. Więc musimy dbać o to, żeby tych nie było tego. I jeżeli ktoś idzie do pracy, tak wymagałem, i widzi na przykład pęknięta rura, leje się woda, nie pracuje w PWiK-u, to co mnie to obchodzi? Nie. Jego obowiązkiem było właśnie zawiadomić PWiK, bo jesteśmy drużyną. Każdy za siebie odpowiada. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. I to starałem się wpoić właśnie w każdy wtorek 8.15. Każdy, kto był u mnie naczelnikiem, to wie, 8.15 to były dosyć długie, czasem 4 godziny spotkania. Później ludzie się rzucali na prowiant. Ale trudno, trzeba było to przeżyć. Ja to bardzo lubiłem, także to było miejsce i czas, które chciałem spędzić.
1: I oczywiście Ewa Ostrowska. Wydarzenie zapełniło całą salę GCK, a już 5 czerwca miejmy nadzieję, że zapełni się nie tyle sala GCK, ile amfiteatr w Twierdzy Bojen. Dokładnie wtedy ruszy trzecia edycja charytatywnej imprezy Dance Ma Sens. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz giżyckich inicjatyw. W planach muzyka na żywo, taneczna energia i wspólne pomaganie. A na scenie pojawi się prawdziwa legenda muzyki disco polo, czyli zespół Boys. Ale to nie wszystko. Podczas imprezy będzie promowana zbiórka na rzecz 6-letniej Kingi. Dziewczynka z rodziną i wolontariuszami będą gośćmi specjalnymi wydarzenia. Datki można wrzucać do specjalnie oznaczonych puszek z logo miasta. Zebrane pieniądze trafią na rehabilitację i sprzęt wspierające dalszy rozwój dziewczynki. Mama Kingi Sylwia Płatosz.
3: Doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana, plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
4: Jaką dziewczynką jest Kinga?
3: A koniec, chcesz do domu? A właśnie taką jest, kapryśną, charakterną, ale jest też... Tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to ja mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co? No i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to jestem wiecznie w rozjazdach. No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma. Jej rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
4: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt, czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Down? No to o to chodzi?
3: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy.
1: Szczegóły dotyczące imprezy znajdziecie na gizycko.pl. A 7 czerwca mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją. Tym razem impreza w Młynie Kulturalnym w Budrach. W planach gotowanie na żywo mazurskiej zupy rybnej, oczywiście z degustacją. Występy estradowe zespołów i solistów, koncert szantowy i biesiada przy ognisku. Oczywiście to nie wszystko. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, co w planach, zajrzyjcie na stronę organizatora lokalnej grupy rybackiej. Miejmy tylko nadzieję, że na imprezy dopisze pogoda, a możemy ją teraz monitorować w bardziej profesjonalny sposób, bo ratownicy MOPR zamontowali specjalne stacje pogodowe na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. System ma poprawić bezpieczeństwo na wodzie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. Żadne urządzenie nie zastąpi jednak zdrowego rozsądku. Kapitan Piotr Lewandowski.
5: Tak głęboko gdzieś, jak pogoda ma nasze plany, to nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przykład silny wiatr, no to ja się muszę zastanowić, czy ja muszę płynąć.
4: Słyszałam taki argument, ale ja zapłaciłem 1500 zł za dobę, ja muszę wypłynąć do tych Mikołajek z Giżycka. Nie muszę.
5: Nie muszę. Ja pracuję też na morzu jako kapitan i zazwyczaj jak podejmuję decyzję o zostaniu w porcie, to też czasami dostaję taki argument, że my ci płacimy za pływanie. Nie, kapitanowi nie płaci się za pływanie, tylko za podejmowanie decyzji.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Zazwyczaj mają służyć do cumowania łodzi albo komfortowego przebywania nad brzegiem jeziora. Pomosty przy mazurskich szlakach rosną jak grzyby po deszczu. Problem w tym, że nie wszystkie są legalne. Wody Polskie wciąż kontrolują i tylko w ubiegłym roku rozebrano około 70 takich pomostów. Były też legalizacje i kary, bo jak się okazuje, idea moja działka, moje jezioro nie do końca działa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
6: Mokry temat.
1: W tym wydaniu głównie o nielegalnych pomostach, ale będzie też o tym, co zrobić, by pomost legalny się stał. Wody Polskie ruszyły z kampanią pod hasłem Pomost z głową.
7: Wody Polskie rozpoczęły kampanię informacyjną.
1: Joanna Szerenos-Pawlicz, rzeczniczka państwowej firmy.
7: Przypomnijmy, że budowa pomostu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a obowiązujące przepisy nie mają na celu utrudniania inwestycji, lecz służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, ochronie środowiska oraz zachowaniu możliwości wspólnego korzystania z wód. W ramach kampanii wyjaśniamy, jak w możliwie najprostszy sposób przejść przez cały proces formalny. Informujemy, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty przygotować oraz gdzie konkretnie je złożyć. Z pewnością wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami formalnymi pozwoli sprawniej przejść procedury administracyjne i bez przeszkód cieszyć się własnym, legalnie wybudowanym pomostem.
1: O tym, w jak bardzo kreatywny sposób prawo potrafią obchodzić sami użytkownicy, wie dobrze Krzysztof Stachowski, również z Wód Polskich.
8: To są po prostu pomosty, czyli urządzenia wodne. I one wymagają warunków zabudowy, czyli uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a potem zgłoszenia bądź pozwolenia wodnoprawnego. Mało tego, to nie jest ostatni etap. Potem trzeba też uzyskać pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenie w Wydziale Starostwa, Wydziale Budownictwa. Natomiast ludzie obchodzą to, robiąc tak, że pomosty pływające idą na przykład do starostwa i rejestrują to jako jednostki pływające. Jako na przykład jacht rekreacyjny, czy jakąś jednostkę.
1: Czyli po prostu robią to jako na przykład jakieś takie jednostki komercyjne, tak?
8: Tak, oczywiście. I to jest obchodzenie prawa i wymogów. Wtedy jak gdyby żaden organ nie ma tutaj nic do powiedzenia. Nikt nie określa tej lokalizacji, gdzie to ma być. Nie wypowiada się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na etapie warunków zabudowy. Taki delikwent, który zarejestruje taką jednostkę pływającą, w cudzysłowie, która tak naprawdę jest urządzeniem wody, ją lokalizuje, gdzie mu się to podoba.
1: Pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, że południe szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to tam sytuacja jest już naprawdę bardzo zła. Północ jest trochę lepiej. Z czego to wynika?
8: Z tego przede wszystkim, że północne jeziora, one są objęte też Naturą 2000. Mniej jest działek przyległych do tych jezior. Duża połać jest też lasów państwowych. I jakoś tak wyszło, że te jeziora północne nie są tak zabudowane, jeszcze nie uległy tej zabudowie, jak jeziora tutaj w dół od Giżycka, czyli od Niegocina aż po Roś. Dlatego mówię, że tutaj duży nacisk trzeba by było położyć na to, żeby ochronić te jeziora, czyli od Kisajna aż po Mamry.
1: Nielegalne pomosty to zaledwie promil problemów, z którymi stykają się mazurskie jeziora. Coraz częściej słyszymy o zakwitach sinic, spadku bioróżnorodności, zanieczyszczeniach z pól, a także presji tysięcy łodzi i turystów, która nie pozostaje bez wpływu na ekosystem. Czy Mazury dadzą radę udźwignąć ten ciężar? Na to pytanie starali się odpowiedzieć eksperci podczas mazurskiej narady o zrównoważonej turystyce wodnej w Węgorzewie.
9: Mateusz Hoffman, koordynator Fundacji Żeglarstwa Jezdeckiego. Mazurska narada o zrównoważonej turystyce wodnej, więc ten temat zadbaliśmy o to, żeby wybrzmiał w samym tytule.
1: I oczywiście ważnym elementem tejże jest pana prelekcja, która dotyczy pewnego rodzaju monitoringu, który odbył się właśnie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
9: To jest bardzo ciekawa akcja, w którą zaangażowaliśmy ponad 20 różnych partnerów, szkoły żeglarstwa, kluby studenckie, ale też różne instytucje, na przykład ratownicze, w badanie przejrzystości wody na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przez całe wakacje. Do tej pory dokonaliśmy ponad 200 pomiarów. Wakacje 2025, w 2024 też badaliśmy. To wolontariusze dokonują pomiarów przejrzystości wód. Przy okazji sami dostrzegają różnice pomiędzy różnymi jeziorami. To jest taki pretekst do rozmowy o tym, jak te jeziora się zmieniają, jak się od siebie różnią. I rozmowy o ekologii po prostu. My dostarczamy materiały edukacyjne, szkolimy, no i dostarczamy krążki Seckiego, którymi bada się tę przejrzystość, a rezultaty tych badań, czyli wyniki, dostarczamy naukowcom właśnie z Zakładu Ochrony Ekosystemów Wodnych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, którzy robią na podstawie tego już prawdziwe badania naukowe.
1: I co widać po tej wstępnej jakby analizie tych partnerów, po tych wstępnych badaniach? Są już jakieś wnioski?
9: To jest trudne, żeby to tak zmierzyć. Generalnie na pierwszy rzut oka widać, że te wyniki są zgodne z badaniami naukowymi na przykład. Widać też, że, co mnie szczególnie cieszy, może nie cieszy mnie to, że południowe Mazury są mniej czyste i przejrzyste, ale cieszy mnie to, że te północne Mazury, jezioro Dargin, Kisajno czy Mamry są tymi najbardziej przejrzystymi na Mazurach.
1: Czyli to, o czym dzisiaj właśnie między innymi mówił pan z Wód Polskich, rzeczywiście się pokrywa, że południe jest, już są trochę mniejsze szanse na to, żeby było lepiej.
9: Tak, i to czasem zaskakujące. Na przykład też pan doktor wspominał o tym, że jezioro Chojnickie, które jest jednym z piękniejszych, najbardziej uroczych na Mazurach, na samym południu, jest najbardziej zanieczyszczonym jeziorem na Mazurach.
4: Też pojawiły się takie głosy, że po prostu właśnie to południe jest bliżej Warszawy, to dlatego tam jest tak, jak jest.
9: Nie jest to niestety tak proste, ale na pewno tam brzegi są bardziej zabudowane. To, co mnie zaciekawiło też, i nie wiem, z czego to jeszcze wynika, to, że na północy mieliśmy dużo większe zagęszczenie badań niż na południu, ale to jeszcze będziemy analizować.
4: I jeszcze o jedną rzecz chciałabym się zapytać, mianowicie o tą technikę badawczą, czyli ten krążek. Na czym w ogóle polega to badanie?
9: To jest bardzo proste badanie. Mamy taki krążek, który jest biało-czarny, 20 cm średnicy. Zanurza się go w wodzie na takiej miarce i w momencie, kiedy on zniknie z oczu, trzeba go troszeczkę podnieść, żeby znowu go zobaczyć. I to będzie nasza pozorna przejrzystość wody. Następnie ten wynik przesyła nam się przez formularz, klika się taki guzik z lokalizacją. On ląduje w naszej bazie danych, a na naszej stronie mamy taką mapę, gdzie te wszystkie wyniki są na bieżąco raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie podsumowywane. Podsumowujemy też na Facebooku, żeby wszyscy żeglarze mieli do tego dostęp.
4: Jeżeli chodzi o tych partnerów, to tak jak pan powiedział, bardzo ich dużo mieli jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, tak jak zostali już wysłani, oddelegowani do jakiejś akcji sprawdzenia czegokolwiek, dzielili się jeszcze jakimiś innymi refleksjami?
9: No, natura tych rejsów polega na tym, że tam się cały czas zmieniają załogi. Tak naprawdę myśmy przeszkolili 200 osób, ale myślę, że dużo więcej było na łódkach, które badały tę przejrzystość wody, więc nie mamy takich konkretnych wniosków od osób, które, nie wiem, płyną cały rok i mierzą. To właśnie chodzi o ten kolektywny wysiłek, żebyśmy kolektywnie, wspólnie, razem dokonali tego aktu przebadania jezior na bieżąco, zebrania maksymalnie dużej liczby danych i podzielenia się nimi z naukowcami, może odkryją coś ciekawego.
10: Mateusz Adziewicz, radny Rady Miejskiej w Węgorzowie. No ja się skupiłem w walce na temat tutaj zanieczyszczenia Wielkich Jezior Mazurskich, na sanitacji jezior, a przede wszystkim na te zrzuty nieczystości z jachtów. I tutaj ciągle jest problem dotyczący tego plombowania, tak, że są te zawory, które są otwarte, łódki przepływają i teraz to jest problem dwustronny. Tak? Z jednej strony osób, które wynajmują te łódki, które być może troszeczkę wiedząc, jak te łódki działają, same to robią, a z drugiej strony firm czarterujących. Tak?
4: Jeżeli chodzi o zagospodarowywanie brzegów, to pana zdaniem gdzie tkwi największy problem, że wygląda to tak, że na południe już jest coraz gorzej, na północy jeszcze jest szansa.
10: Położenia w tym momencie my mamy te większe szanse, żeby tutaj na północy, tak, jeszcze nie jesteśmy zabudowani, bo leżymy dalej od Warszawy, przysłowiowej Warszawy, tak. Jednak no, każdy, kto miał do tej pory jakieś środki, tak, no, kupował te działki bliżej Warszawy, żeby no, godzinę drogi sobie skrócić. W tym momencie już tych działek na południu zaczyna brakować, no to się rozszerza tutaj na północ, tak? Tak dla nas ważne jest to, że powinniśmy obronić jezioro Mamry, tak? Jezioro Mamry powinno być nadal tym jeziorem naturalnym, bo jeśli wypływamy na jezioro Mamry, widzimy, że te brzegi dalej są zarośnięte, są lasy, tak? No już jezioro Święcajty, tak? Wpływamy na jezioro Święcajty, no to tu musimy mieć świadomość, że to jezioro będzie takim jeziorem. Zresztą ono od zawsze było, tak? Czy wioska Ogonki, czy Kal, czy Kolonia Rybacka, wszystko leży nad jeziorem, tak? Te zabudowania powstają nad jeziorem. I tutaj, brutalnie mówiąc, te jezioro będzie poświęcone na infrastrukturę turystyczną, tak? Jednakże Mamry powinniśmy chronić jak najbardziej, żeby no, to było dalej naturalne jezioro.
4: To jeszcze zapytam o sprawy z pana podwórka. Co tutaj się dzieje takiego, że to już tak naprawdę jest ten moment, kiedy należy się zatroszczyć o to konkretne miejsce?
10: To są te inwestorzy, którzy chcą dzielić duże działki na coraz mniejsze działki, tak? Aby pomnożyć zyski, tak? Obchodzenie prawa dotyczące właśnie budowania małych siedlisk wiejskich, dotyczące, no to jest ten największy problem, tak, tutaj w tym momencie, że być może miejscowe plany zabraniają takich inwestycji, ale tu jest próba już obchodzenia prawa.
4: I teraz zatrzymajmy się, bo mamy przecież XXI wiek, sztuczną inteligencję, automatyczne laboratoria pływające i technologie, które potrafią w czasie rzeczywistym sprawdzać jakość wody w jeziorze. A jednak natura wciąż przegrywa z prozą życia i prywatnym kawałkiem brzegu. Naprawdę nie da się pogodzić człowieka z przyrodą? Okazuje się, że są rozwiązania. Jednym z nich jest na przykład projekt WaterSense, czyli inteligentny monitoring jakości wód śródlądowych. Więcej na ten temat Jan Budny.
11: Najsłabszym punktem jednak w tej chwili to jest monitoring. W ten sposób powstało takie przedsięwzięcie, które zostało nazwane WaterSense. I ta firma w zasadzie startupowa rozpoczęła budowę pierwszej na świecie i europejską sieć danych jakości wody. I chcą zapewnić instytucjom, miastom, przemysłowym, wszystkim szybki dostęp ogromną precyzją wykonywanych na bieżąco badań. Polega to na tym, że oni opracowali i w tej chwili są w trakcie, można powiedzieć, takiego dopracowywania urządzenie, które po prostu wygląda jak taka bojka, która sobie może pływać po jeziorze, po rzece, po każdym zbiorniku wodnym. I ta bojka ma w sobie cały zespół urządzeń, które przygotowane do tego, żeby w czasie rzeczywistym dzień i noc wykonywać badania wody. I te badania, które oni wykonują, de facto są badaniami porównywalnymi i mają wartość absolutnie porównywalną z tymi badaniami, które wykonywane są przez sanepid. Przy czym, praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, 24 godziny na dobę stworzyli system inteligentny, odczytujący, następnie przekazujący do sieci i w ten sposób tak naprawdę doprowadzili do sytuacji, w której możemy śledzić i monitorować jakość wody praktycznie non-stop w czasie rzeczywistym. Więc to jest dopiero, wydaje mi się, taka idea i im się wydawało, że to jest dopiero idea, którą w praktyce uda się osiągnąć, to jest dopiero źródło rozwiązania, które spowoduje, że będziemy wiedzieli na bieżąco, gdzie są jakieś problemy, jak z dnia na dzień de facto, z tygodnia na tydzień w poszczególnych miejscach zmieniają się te warunki, gdzie się polepszają, gdzie się pogarszają i w ten sposób de facto możemy zacząć na to wpływać i reagować w stosownym czasie i w stosowny sposób. Co te boje badają, czyli temperaturę, głębokość, przewodność, pH, tlen rozpuszczony, redox, zasolenie. No, jest tego naprawdę bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, jakie są słabe punkty tego rozwiązania. Nie są badane bakterie, na przykład coli, legionelli. A dlaczego? Dlatego, że jest to również problem dla sanepidu, bo żeby to zbadać, to tak naprawdę sanepid namnaża te bakterie. Oni są w trakcie pracy nad tym, ale na dzień dzisiejszy to jest pewien słaby punkt. Wszystkie pozostałe parametry, które są na bieżąco badane przez sanepid, również są efektem jakby pracy tego urządzenia. Oczywiście do tego wszystkiego w tej chwili już oni zaczęli angażować sztuczną inteligencję, ponieważ im więcej będzie zainstalowanych tego typu boi, tego typu urządzeń, tym powstaje możliwość, żeby to monitorowanie, można powiedzieć, globalizować. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
1: A Wy jak uważacie, czy sztuczna inteligencja pomoże ocalić nam Mazurskie Jeziora? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy wiecie, że na Mazurach możemy skorzystać z wycieczki psim zaprzęgiem i to w takich okolicznościach przyrody, które doskonale oddają charakter Skandynawii? To Republika Ściborska. Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów.
6: Ludzie z pasją.
1: A na antenie Justyna Morsztyn, mieszkanka magicznego miejsca na Ziemi.
12: Dzień dobry.
1: No właśnie, Republika Ściborska, co się tutaj dokładnie takiego dzieje?
12: W Republice Ściborskiej realizujemy różne nasze pasje. Moją miłością są koty.
4: Jak widać na załączonym obrazku, Państwo nie widzicie, ja zaręczam, że tak jest. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest jedno z muzeów, które się tutaj znajduje w otoczeniu psów z psiego zaprzęgu.
12: Tak, mamy też psy, mamy około 40 psów zaprzęgowych rasy Alaska. Jeden z budynków naszego gospodarstwa, ponieważ my się śmiejemy, że naszych gości prowadzamy po stodołach, po oborach, ponieważ są to budynki starego siedliska, które zaadoptowaliśmy właśnie na cele muzealne. Więc za nami jest chata maszera. Maszer jest to osoba, która powozi psimi zaprzęgami, więc jest to takie pomieszczenie z jednej strony użytkowe, a z drugiej strony właśnie są w nim sprzęty do jazdy psimi zaprzęgami, różne pamiątki z zawodów, z różnych wyjazdów do Norwegii. I kiedy przyjeżdżają do nas turyści, bardzo ich też ten temat interesuje. Ej, psi koć!
4: Tak jak Państwo słyszą, no koty po prostu są zainteresowane bardzo i mikrofonem, no i nową osobą, już Windus.
12: Tak, chcę coś do kamery.
4: Chcesz coś powiedzieć, do proszę mikrofonu. Bardzo. To są te sytuacje, kiedy trzeba dać się po prostu wypowiedzieć.
12: No, nie wiem, czy mikrofon zbiera, jak mruczy.
4: Myślę, że tak. Natomiast my nie o kotach, a właśnie o psach i to psach z psiego zaprzęgu, czyli zmierzamy do chaty Maszera.
12: Tak, to zaadoptowana stara stodoła. Znajdują się tu różnego rodzaju sprzęty do jazdy, czyli wózki, sanie. No niestety w dzisiejszych czasach sanie i jazda na śniegu to już jest luksus. Mamy tutaj sanie po lewej stronie, nawet takie najzwyklejsze sanki, od których zaczynaliśmy, ponieważ naszą przygodę z psami zaczęliśmy ponad 30 lat. Oczywiście od jednego psa.
4: Jak się zaczyna tylko jeden, no ale tak. Jednak żeby ten zaprzęg ruszył, to chyba jest potrzebnych więcej tych czworonogów.
12: Tak, ponieważ Darek, mój mąż, jeździ na wyścigi długodystansowe i tam się jeździ w około 14 psów. Więc my w tej chwili mamy około 24 psów biegających, natomiast pozostałe psiaki to są już nasi emeryci i renciści, ponieważ u nas wszystkie pieski dożywają starości, więc tych starszych piesków też mamy sporo.
4: A te starsze psy, tak już z ciekawości, to są też takie zwierzaki, które no może nie, już nie są używane do zaprzęgów, natomiast wciąż mają taką chęć powożenia?
12: To znaczy my to nazywamy, u nas jest wiek przedemerytalny i emerytalny. Przedemerytalny to są takie psy mniej więcej od 9-10 roku życia, które faktycznie jeszcze biegają, natomiast już nie, prawda, nie nadążają na przykład za takimi 2-3-letnimi psami, więc one trenują mniej, jeżdżą na krótkie dystanse. Więc te psy też nadal mają ruch. Natomiast już też są psiaki w wieku emerytalnym, czyli to już są takie właśnie staruszki. Jak już widzimy, że te psy już nie mają chęci, nie mają siły do biegania, no to już przechodzą na taką emeryturę. Tylko jeszcze dodam, że one wszystkie uwielbiają biegać. Po prostu w pewnym momencie życia już przychodzi taki etap, że już nie ma jednak tej siły i tej kondycji do biegania.
4: No to tak jak chyba z każdym stworzeniem boskim, jak to się mówi. Tak. W jakimś czasie kończy się ta witalność i po prostu trzeba to przyjąć i zaakceptować. I tutaj jak najbardziej na taką zmianę w życiu tych zwierząt Państwo są otwarci.
12: Tak, oczywiście.
4: Jeżeli chodzi o te przedmioty, które się tutaj znajdują, to tak jak pani powiedziała, przedmioty, które są używane do psiego zaprzęgu, ale też takie, które pochodzą z zagranicy i to są pamiątki stanowiące właśnie takie dowody uczestnictwa w tych zawodach.
12: Tak, tutaj mamy taką gablotkę z pamiątkami z wyjazdu właśnie Darka do Norwegii, ponieważ można tak powiedzieć, był pierwszym Polakiem, który zaczął jeździć na wyścigi długodystansowe. Długi dystans to jest powyżej 500 km w północnej Norwegii.
4: Pamiętam, że jak ostatnio się widzieliśmy, to mówił, że nawet udało mu się podczas takiego powożenia nawet przymknąć oko.
12: Tak, tak, tak. Może tu zejdziemy dalej. Tak, jak najbardziej. Zdarza się, ponieważ już jest zmęczenie zawodników czasami tak duże, że przysypiają na tych saniach.
4: To, co jest fajne tutaj i robi klimat, to Państwo nie widzą, to ja powiem, kominek wymurowany jakby w sercu tego miejsca.
12: Tak, kominek powstał już dawno temu, ponieważ początkowo było to też takie pomieszczenie spotkań. I faktycznie w tym kominku paliliśmy. Teraz już jest rzadziej używany, ponieważ jakby mamy inne takie, powiedzmy, fajniejsze już miejsca na spotkanie, więc już tutaj się rzadziej spotykamy.
4: I skoro rozmawiamy o psim zaprzęgu, to jeszcze tylko może powiedzmy właściwie na jakich trasach, jeżeli chodzi tutaj o Republikę Ściborską, z pieskami można podróżować, bo jest taka możliwość.
12: Tak, i ponieważ im cieplej, tym psy są bardziej leniwe, więc w okresie letnim psy nie jeżdżą, nie trenują, ponieważ nie mają takiej potrzeby ruchu, jest po prostu za ciepło. Natomiast generalnie mamy tu wspaniałe miejsca do trenowania z psami. Jest to taki teren dosyć odludny, mocno zalesiony, więc mamy tu wspaniałe trasy. W sumie najbliższa trasa jest po naszej ziemi, tak zwana trasa traperska, to jest taka dwukilometrowa trasa, którą jakby najczęściej wybierają turyści, jeżeli do nas przyjeżdżają na przejażdżki. Natomiast mamy też wspaniałe zimowe trasy, idealne, kiedy jest śnieg w Górach Klewińskich. I tu naprawdę widokowo nie odbiegamy od Skandynawii. Ale warunek jeden, musi być śnieg.
4: Czyli tak naprawdę, przepraszam tutaj, jeśli skopię tę lekcję geografii, na Mazurach też mamy góry. Zapraszamy do Republiki Ściborskiej. Tutaj momentami można się poczuć jak w Skandynawii, a już jak jest śnieg, ten luksusowy, to w ogóle.
12: Tak, jak najbardziej. Szczególnie jeżeli przejdziemy później w tę drugą część naszego gospodarstwa, gdzie będziemy mieli skansen chat traperskich, więc jest to faktycznie taki klimat Skandynawii. Mhm. Ten klimat możemy poczuć również, jak pójdziemy po schodach na górę.
4: Tylko parę kroków i tak naprawdę przenosimy się w osobną opowieść. I o czym jest ta opowieść? Co to za miejsce?
12: Ta opowieść dotyczy, tak jak wszystko w Republice, ponieważ wszystko, co tutaj jest, to są nasze pasje. To pasje są różne na różnych etapach życia, wiadomo, bo człowiek się zmienia, ale generalnie to, co tutaj się znajduje, dotyczy różnych ludów tubylczych. Nas zawsze interesowały rdzenne ludy, początkowo byli to Indianie Ameryki Północnej. Natomiast tu, właśnie w tej części, mamy kolekcję, myślę, że największą w Polsce, strojów, elementów strojów samskich. Samowie w Polsce są bardziej znani jako Lapończycy, prawda? Po Laponia, Święty Mikołaj w Laponii. Natomiast fachowa nazwa to są Samowie. Skandynawia to jest takie nasze ulubione miejsce wyjazdów wakacyjnych. Jak to mówią Polacy, lubią jeździć nad morze, tylko że u nas to jest Morze Barentsa, Morze Północne.
4: Im zimniej, tym lepiej, jednym słowem.
12: To już bardziej nie chodzi o zimno, ale właśnie w Skandynawii jest to, co my kochamy, czyli dzikość. Dlatego też tu się przeprowadziliśmy właśnie do Ściborek, bo ten rejon jest bardzo dziki, dlatego nas zafascynował. Jest tutaj wspaniale zachowana przyroda i to samo mamy tam właśnie. Dużo przestrzeni, mało ludzi, jeżeli już są, to są wspaniali. Więc jakby naprawdę Skandynawia ma wszystkie te cechy, które lubimy.
4: Jeżeli chodzi o te eksponaty, które się znajdują tutaj, pani mówi Samowie, znani nam jako Lapończycy, to są oryginalne, że tak powiem, przedmioty, które pochodzą od tych ludzi?
12: Tak, właśnie to jest też fajne w naszych wyjazdach wakacyjnych, żeby bardzo dużo stamtąd przywozimy eksponatów. Na szczęście mamy duży samochód. Mhm. Mamy też już tam bardzo wielu znajomych.
4: Właśnie, to jest droga kupna i sprzedaży, czy czasem jest to droga sympatii albo barteru? Jak to wygląda?
12: Bardzo różnie. Właśnie o każdym eksponacie można by było jakąś historię opowiedzieć, więc są rzeczy, które kupujemy, ale na przykład tutaj te piękne sanie, które ciągnie renifer, na przykład wymieniliśmy się za nasze miody z Republiki Ściborskiej.
4: Więc potwierdzę, tu jest świadek, tak było.
12: Więc jest to tak, jest to droga wymiany. Co roku jeździmy na taki jarmark samski właśnie, na północ, gdzie też Darek prowadzi różne zajęcia i tam też właśnie się wymieniamy na różnego rodzaju stroje, pamiątki, ale też i kupujemy. I to jest fajne, że właśnie większość tych strojów to są stroje używane.
4: Czyli takie już, powiedzmy, przesiąknięte energią Samów, tak, Lapończyków.
12: Tak, więc dla nas to też jest właśnie cenniejsze do muzeum, że to są stroje po kimś, czyli ktoś je uszył dla siebie, to nie jest z takich sklepów typu Cepelia, że dla turystów, tylko po prostu to są faktycznie ubrania, które przez kogoś były używane.
4: Nie? No, takie zawierające, takie mam wrażenie właśnie energię, prawdę, która z nich pochodzi.
12: Tak, i to jest dla nas cenne właśnie. W naszych muzeach lubimy, jeżeli jakiś eksponat ma swoją historię, tak, jeżeli jest związany z konkretnym człowiekiem, więc jakby to dla nas dodaje mu takiej wartości. Nie?
4: Czym z pani perspektywy charakteryzują się właśnie takie ludy typu Samowie, właśnie ci Lapończycy? Jak można ich opisać? Są może trochę podobni do nas, ludzi, którzy mieszkają na Mazurach? Jakieś cechy nas łączą?
12: Z tej perspektywy to, co nas zafascynowało w tych wszystkich ludach tubylczych, to właśnie łączność z przyrodą. Ludzie, którzy mieszkali jeszcze nawet 50 lat temu na Mazurach, na wsiach, też byli mocno związani z przyrodą, z rytmami przyrody. Zwróćmy uwagę, że rolnictwo jest bardzo zależne od rytmów przyrody, tak? To, czy mamy żywność, czy ona jest droga, wszystko zależy od natury. I tak samo życie ludów tubylczych było stuprocentowo związane z naturą, tak? Wszystko, cała ta kultura ludowa nasza też się stąd wywodzi. To są różne obrzędy związane ze zjawiskami przyrodniczymi, ze zjawiskami, które się dzieją w naturze, ponieważ ludzie byli bardzo od natury uzależnieni. W tej chwili też, tylko ludzie tego nie zauważają, bo pomiędzy nami a naturą jest jakby taka duża przepaść przemysłowa, powiedzmy, ale cały czas jednak jesteśmy cały czas uzależnieni od tej przyrody.
4: Czy tutaj natura, czy też możemy mówić przynajmniej o tych ludziach, z którymi państwo się spotykają tam w Skandynawii i są jakieś takie wymiary, że tak powiem, metafizyczne, magiczne elementy, które nas być może łączą jako Polaków i tamtejszych ludzi?
12: W każdej kulturze są te obrzędy, które się tak jakby przenikają, tak? Obrzędy ludowe mają dużo w sobie z metafizyki i one próbują ludziom tłumaczyć różnego rodzaju zjawiska, które kiedyś były niezrozumiałe, tak? Więc ponieważ ja się też zajmuję zielarstwem, więc to często jakby też widać w tej takiej naprawdę tej najbliższej sercu i takiego praktycznego działania. Co jest fajne, że tam się mocno to zachowało. U nas to wraca do łask. Wracają takie tradycyjne zawody jak plecionkarstwo. Czyli ludzie tak robili rzeczy codziennego użytku z tego, co było wokół, prawda? Z różnych gałęzi. W Skandynawii jest to też bardzo mocno jakby zachowane, tak? Nadal się na przykład wyplata z kory brzozowej różnego rodzaju przedmioty. U nas też to było. U nas akurat ten element zanikł jakby pewnej kultury, ale mam nadzieję, że się też odrodzi.
4: Ja mam takie wyobrażenie, że im dalej na północ, tym mniej rośnie i tym mniej fascynujący potrafi być ten świat roślin. Ale to jest moje wyobrażenie czystego laika. Ale może jest tak, że gdzieś tam właśnie z tej północy Europy udaje się tutaj przywieźć jakieś inspiracje na Mazury?
12: Oczywiście mamy ogródek laponski.
4: Mówisz, masz, proszę bardzo.
12: Tak, więc tak, to właśnie jest tam inaczej, powiedzmy, ponieważ właśnie oni tej roślinności mają mało na daleki. Okres wegetacyjny jest bardzo krótki, oni tym bardziej cenią. Każda roślina jest jakby znalezione dla niej zastosowanie, ponieważ oni bardzo dużo zbierają, przetwarzają, na przykład na północy maliny morożki, czy na przykład barzynę, bo właśnie ta roślinność jest bardzo potrzebna dla uzupełnienia witamin, mikroelementów, tak, więc oni jeszcze bardziej to cenią niż u nas, nie?
4: Wielu jeszcze ogrodników tak pojmuje, że a to jest chwast, ja to wyrzucę, natomiast często jest tak, że to, co jest chwastem, jest być może potencjalnie rośliną, która może poprawić naszą kondycję zdrowotną.
12: Jak najbardziej. Ja też cały czas przechodziłam ten etap. Wiele chwastów wyrywałam z ogrodu, na przykład przytulię, teraz ją zbieram, piję, a pamiętam, jak kiedyś ta przytulia mnie wkurzała. Jak mnie wkurzała Bylica Pospolita, prawda? A teraz właśnie je bardzo cenię i szanuję jako właśnie dla nas bardzo pożyteczne zioła. Ta wiedza właśnie myślę, że na północy Skandynawii jest mocno zachowana.
4: Czyli wniosek jest taki, że im masz mniej, tym bardziej musisz się skupić na zagospodarowywaniu swoich zasobów, po prostu.
12: Tak, jak najbardziej, ale na polskiej wsi też tak było. Przecież tak kobiety uprawiały len, uprawiały konopie, z czego się robiło ubrania, prawda, lniane, no to jeszcze było, czy takie rzeczy były u nas po wojnie, więc ta cała kultura związana z wykorzystaniem tego, co było wokół, jak najbardziej u nas też występowała.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Może być zimna, gorąca albo nawet z gazem. Urzędnicy z giżyckiego ratusza mają nowy sposób na to, by czysta Giżycka smakowała lepiej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Dziennikarski przegląd tygodnia.
4: Nowe urządzenie pojawiło się ostatnio w giżyckim ratuszu.
13: To jest dystrybutor giżyckiej kranówki.
4: Wiceburmistrz Giżycka Mirosław Kastner. Ale to nie jest taki zwykły dystrybutor, bo można się napić wody jakiej?
13: Można się napić wody niegazowanej, wody gazowanej i wody schłodzonej.
4: W dobie ostatnich zmian, które dotyczą plastikowych butelek, takie rozwiązanie to jest chyba dosyć fajny pomysł, nawet dla kogoś, kto gazowankę pije.
13: Tak jest, odchodzimy od zwykłych takich dużych, wielkich butli w plastikach. Podłączyliśmy się do giżyckiej kranówki i teraz cały urząd będzie obsługiwał ten dystrybutor. Będziemy pili wodę prosto z giżyckiej kranówki, która jest bardzo dobrą wodą.
4: To poproszę o instrukcję obsługi.
13: Proszę bardzo.
4: Bierzemy kubeczek.
13: Kubeczek albo bidon.
4: O, bidon to jeszcze bardziej eko jest.
13: Zielony świecący przycisk naciskamy i mamy wodę gazowaną. Proszę spróbować, pani redaktor.
4: Już, już.
13: Jak smakuje?
4: Czysta, po prostu.
13: Cieszę się
4: czysta
13: bardzo. Zapraszamy do urzędu.
4: Będzie takich punktów więcej?
13: Jeżeli ten się sprawdzi i mieszkańcy zaakceptują, to tak.
4: Mhm. A co mówią urzędnicy? Korzystają chętnie?
13: Korzystają i myślimy o tym, żeby może w szkołach wstawić takie dystrybutory. Myślę, że to fajny pomysł jest. Odchodzimy od plastikowych butelek. Zachęcam do picia giżyckiej kranówki.
1: A propos tej wody w butelkach, to w naszym regionie pojawiają się już pierwsze głosy krytyki systemu. Nie trzeba było daleko szukać, wystarczy wyjść na ulicę i po prostu zapytać. Zdaniem wielu mieszkańców pomysł kaucja za butelkę to wylanie dziecka z kąpielą.
14: W Rynie nie ma ani jednego butelkomatu, najbliższy butelkomat jest w Mrągowie. I tak, teraz teściowie mieszkają w Rynie, zbierają butelki i muszą jechać specjalnie co autobusem do Mrągowa, ponieważ nie mają auta. To jest strasznie niedopracowane i nieprzemyślane i jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
15: Rynie wygląda tak, jak wszyscy dobrze wiemy, kto korzystał z systemu kaucyjnego, że te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają. I obarczamy tym wszystkich pracowników, aby to oni wzięli odpowiedzialność za to, za coś, za czego nie wymyślili, więc uważam, że to trochę bezsensowne. Na moim przykładzie, jakiś czas temu byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niestety niektórych nie, automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep. Mamy 2026 rok. Czy naprawdę powodem, dla którego jakiś sklep nie przyjmuje butelki, jest tylko to, że zostało kupione u konkurencji? Tak samo bardzo odbija się to na samorządach. Może w Giżycku jeszcze tego nie widzimy, ale już na przykład gmina Kobiór wprost w komunikacie do mieszkańców powiedziała, województwo śląskie, jeśli dobrze pamiętam.
4: No trochę daleko, ale problemy te same.
15: Problemy te same. Jak patrzyłem to bliżej również w Reniewo, w komunikacie prosto do mieszkańców powiedziało, że powodem podniesienia cen za wywóz śmieci jest po prostu system kaucyjny, gdyż z żółtych pojemników wnikają butelki PET i puszki, które stanowiły znaczne źródło balansowania kosztów wydatków na wywóz śmieci po prostu. System kaucyjny do kosza.
1: A do kosza miejmy nadzieję, że nie pójdzie projekt lokalnych samorządów. Chodzi o zieloną infrastrukturę Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Realizacja obejmuje między innymi remont kanału Sztynorskiego. Dzięki przedsięwzięciu zyska też oczywiście Giżycko. Bo jeśli będzie kasa, to brzeg jeziora Niegocin przy kąpielisku zyska zupełnie nowe oblicze. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, bo sam projekt jest warty blisko 170 milionów złotych. Porozumienie to bardzo ważny krok w stronę jakości mazurskiej przyrody. Agnieszka Kąbel-Gawlik, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
16: W tym tkwi ta siła, że staramy się zająć kompleksowo pewnym obszarem problemowym i tak powstają inwestycje na szlaku Wielkich Jezior. To naprawdę trzeba wielu lat, żeby dojść do efektu od planu.
1: A całkiem niezły plan na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka mamy w Giżycku. To już 20 maja. Ma być mnóstwo atrakcji dla dużych i małych, a wydarzenie zagości w giżyckiej Ekomarinie. Co ciekawe, giżyccy strażacy tego dnia zyskają nowy sztandar. O szczegółach Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Giżycku.
17: Na placu Piłsudskiego to już zachęcam wszystkich, bo taka uroczystość na pewno ma dość duży taki splendor i oprawy, więc na pewno będzie msza, przemarsz właśnie na placu Piłsudskiego, całe te święto nadania sztandaru dla komendy, a później przeniesiemy się wszyscy do miasteczka strażackiego, które chcemy stworzyć przy Ekomarinie i to będzie naprawdę fajny dzień, myślę, do poznania naszej pracy. Tak dużo nowoczesnego sprzętu chyba w Giżycku nigdy nie było, bo będą to również obchody wojewódzkie. Święta Ochrony Przeciwpożarowej, tak, to będzie połączone, więc tu będą wszystkie jednostki z całego województwa, no i się będą prezentowały z tym swoim sprzętem, na pewno będą miały stanowiska właśnie te grupy specjalistyczne, to już zachęcam, już mam na to pomysł nawet, że pokażemy pracę nurka, pokażemy te sonary, ale pokażemy też obraz, co my widzimy i właśnie powiemy, co tu trzeba z tych puzli ułożyć, żeby zobaczyć, czy to jest człowiek, czy nie człowiek, bo każdy myśli, że włożymy sonar i on nam pokaże, gdzie jest obiekt, owszem, ale to trzeba rozszyfrować. I teraz niech każdy zobaczy, czy taki szyfr jest prosty, czy łatwy. Czy też drona podwodnego, czyli robota, no to on pokaże nam to, co widzi nurek, tak? No ale fajnie, jak to będzie na ekranie, każdy zobaczy, jak to wygląda, no nie? Wysokościówka, no na pewno super miejsce, bo jest kładka, tak? Także jest gdzie zawiesić te wszystkie zawiesia, liny, pokazać, jak się ewakuuje ludzi z wysokości.
18: Chyba kiedyś MOK miał takie szkolenie, pamiętam, że...
17: Bardzo możliwe, bo oni mieli tam...
18: Akurat właśnie w tamtym miejscu.
17: No bo on pasuje, tak? No na pewno grupy chemiczne, techniczne, sonarowe, więc i na pewno pokaz sprzętu, stoiska na pewno będą promocyjne. Nie chcę mówić na razie o szczegółach, bo sam ich nie znam tak do końca, ale na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie coś dla dzieci.
4: Proszę jeszcze powiedzieć, panie Grzegorzu, ten sztandar, jak to wygląda, bo nie orientuję się, jak wygląda to u was w formacji.
17: To znaczy, komitet składa się właśnie, no, przewodniczącym jest pan starosta, są wszyscy burmistrzowie, wójtowie gmin, no i oczywiście komendant. Jest to taka kapituła tego wszystkiego i pod ich jakby szyldem jest...
4: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dziękuję panu bardzo.
17: Dziękuję również.
4: A jeżeli już wybieracie się między innymi na obchody albo w ogóle do centrum Giżycka, to pamiętajcie, że od 1 maja mamy płatne parkingi. Trochę od ubiegłego roku się pozmieniało. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
19: Marcin Wilczewski, naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego. W tym roku przede wszystkim zmienia się to, że weszła śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli opłaty są pobierane od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do 20. Pojawiły się nowe ulice, m.in. ulica Turystyczna, ulica Wodna oraz nowe miejskie płatne parkingi, m.in. ulica Jeziorna, czyli tam parking na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej i Gdańskiej. Opłaty wzrosły, to są adekwatne do inflacji.
4: Dobrze, na co, jeżeli chodzi o te jakieś ostatnie, że tak powiem, problemy, nie wiem, chociażby z kupnem tej karty, czy to już zostało wyjaśnione, czy jakby, nie wiem, godziny pracy tego biura będą wydłużone, na czym to polega?
19: W związku z problemami technicznymi z funkcjonowaniem strony internetowej portalu klienta zostały dodatkowo zatrudnione dwie osoby. Biuro pracuje w wydłużonych godzinach do godziny 18. Strona płatności ruszyła już, działa.
4: Wiem, że też były pytania co do jakości albo może funkcjonalności tych urządzeń, z których mogą korzystać osoby, które takiego abonamentu nie wykupią. Co pan może powiedzieć na ten temat? Działa to wszystko sprawnie?
19: Wczoraj sprawdzaliśmy, wybrane parkomaty działają sprawnie i tak jak powinny działać, taką funkcję swoją spełniają.
4: Czyli zapłacimy gotówką i kartą?
19: Tak.
4: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
20: Dla mieszkańców, czyli dla posiadaczy giżyckiej karty mieszkańca, pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna. Tak? Chcieliśmy, żeby tutaj ci mieszkańcy, którzy zgłaszali, że mają problem w dotarciu właśnie do jakichś takich ważnych miejsc, instytucji, banku, tak, czy przychodni, żeby podjechać, załatwić sobie jakieś zakupy, zrobić, to właśnie mają tą godzinę bezpłatną. I ta godzina mierzy się od zaparkowania, tak? Czyli w dowolnym parkomacie wykupujecie państwo, jakby odznaczacie się, tak, że jesteście mieszkańcem Giżycka i poprzez tą godzinę można się dowolnie przemieszczać, tak? Czyli podjechać chociażby na inny płatny parking i tam również jakby z tej ciągłości tej godziny skorzystać, tak? To istotne, że najpierw trzeba upewnić się, czy ta karta jest aktywna, tak? Do swojej karty rejestrujecie państwo w punkcie obsługi klienta, rejestrujecie państwo dany samochód, tak? Czyli numer rejestracyjny samochodu. Więc już po tym zarejestrowaniu sprawdźcie, czy na pewno ta karta jest aktywna.
4: Okej, dobra, to ja na swoim przykładzie to wytłumaczę może, bo jeszcze takowej karty nie kupiłam, natomiast mam historię już kupna tej karty z ubiegłego roku, samochód ten sam, że tak powiem, karta ta sama, to co ja mam zrobić teraz? Gdzie mam pójść? Tutaj do ratusza, czy do tego punktu?
19: Z giżycką kartą mieszkańca, dowodem rejestracyjnym pojazdu, bądź umową najmu, bądź umową użyczenia, udać się do biura strefy, zarejestrować samochód i później, tak jak pani burmistrz powiedziała, udać się do parkomatu, wpisać numer rejestracyjny i wyskoczy opcja darmowej jednej godziny.
4: Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie majowego weekendu. Giżycko oficjalnie wkroczyło w sezon turystyczny na Mazurach. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się tej trzydniowej majówkowej uczcie.
21: Jest udana majówka, bardzo udana.
22: Jest cudownie, pogoda dopisuje.
23: Warunki są bardzo dobrze, mamy pogodę piękną.
24: Poprzebierane osoby, przepięknie ustrojone te jednostki, naprawdę cudownie.
25: Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na brzegu.
0: świetnie się dzisiaj bawimy. Jesteśmy tutaj chyba na razie godzinę, ale na razie jest super.
1: Tegoroczną paradę jednostek pływających zdominowały morsy z zimnego ptaka przebrane za Rzymian. Zdjęcia z imprezy znajdziecie m.in. na stronie gizycko.pl. Co ciekawe, drugie miejsce zajęła giżycka grupa regatowa. Tym razem motyw przewodni regatowych przebierańców nie napawa optymizmem, ale odnosi się do bardzo ważnej kwestii. Więcej na ten temat Alicja Klimaszewska, prezeska giżyckiej grupy regatowej.
2: Jeżeli byśmy nie wystartowali w takiej paradzie, to mielibyśmy nieudany sezon, a przecież nie możemy do tego dopuścić.
4: To jest tak jak ta maturalna tradycja z czerwoną podwiązką. A propos maja.
2: Dokładnie tak. Pierwszy raz wystartowaliśmy w 2010 roku, to tak trochę nas sytuacja zmusiła i przyznam się, że to były względy finansowe, bo musieliśmy zamknąć pewien wyjazd, który okazał się bardziej kosztowny niż zaplanowaliśmy, ale od tamtej pory po prostu wkręciliśmy się w tą paradę. I
4: a pamięta pani tą pierwszą?
2: Oczywiście, że pamiętam. To byli piraci. To była Wasia Dziekańska ze swoimi zawodnikami.
4: Poszli złupić finanse.
2: Tak, dokładnie tak. Nie wygraliśmy wtedy, ale byliśmy, tak, zajęliśmy drugie miejsce, absolutnie zasłużenie. Nie zawsze wygrywaliśmy i zawsze było to zasłużenie. W tym roku również. Pomysłów mieliśmy przeróżnych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, za każdym razem inaczej. Ale już myślimy, co będzie za rok.
4: A co w tym roku było?
2: A w tym, no właśnie, w tym roku byliśmy, poszły w ruch bębny i Afryka Dzika pod hasłem Tuna Pinga. Pozwolę sobie powiedzieć, że Tuna Pinga mieliśmy, pierwotny pomysł to był Hakuna Matata, tak naprawdę, ale ponieważ Hakuna Matata oznacza w języku Swahili wszystko w porządku, to, a niekoniecznie jest wszystko w porządku, więc Tuna Pinga oznacza sprzeciwiamy się.
4: O, czyli tak bardzo wymowny występ.
2: To no i czerwone flagi protestowe, tak to takim, tak chcieliśmy trochę zaakcentować, że, no, że nie jest w porządku.
4: No, jak robić protesty z klasą, no to myślę, że chyba nie ma bardziej odpowiedniego miejsca. Nawet nie widziałam, a teraz proszę bardzo, już całe miasto wie. A i warto też, myślę, docenić kontekst.
2: Tak, ale generalnie też przede wszystkim chcemy się bawić, tak? I dla nas jest ważne, że my się bawimy, że bawimy publiczność, która jest widownią w kanale. Bardzo lubimy, jak się odbywa parada właśnie w kanale, bo to jest taka naturalna widownia i ta bliskość z widownią jest niezwykle sympatyczna i wiemy, jak jesteśmy odbierani i też dzieci się bawią przy tym nasze, także to jest sympatyczne i mam nadzieję, że będzie kontynuowane.
4: I zapraszamy do śledzenia, bo te regaty, które się tutaj dzieją, między innymi na jeziorze Niegoci, no tutaj najbliżej przypuszczam, że pewnie wszystkie na jeziorze Niegoci, można śledzić.
2: Tak, oczywiście, tak, zapraszamy tutaj. I jeszcze powiem, że pojawił się nam pomysł o imprezie, która najprawdopodobniej odbędzie się nie w Giżycku, ale w Wilkasach i chcemy reanimować regaty kiedyś nazywane sympatycznych oszołomów. No i jest taki pomysł i już komitet organizacyjny się zawiązał i na Omegach to byłaby końcówka września i na pewno też będziemy informować, że taką imprezę chcemy zrobić. Bardziej impreza dedykowana osobom, które cały sezon pracują przy żeglarstwie, czyli dla czarterowiczów, dla obsługi portów, dla tych, którzy nie mają czasu ścigać się w sezonie, bo na przykład pracują przy regatach albo po prostu przy żeglarstwie, takim turystycznym również.
4: To będzie jak taki poniedziałek w branży gastro, że wtedy zamknięte, ale jakby ludzie się bawią.
2: Dokładnie tak i to jest na koniec sezonu, końcówka września.
6: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.

0: Halo Radia Giżycko.
1: Kolejne fragmenty przeszłości Mazur odkryli archeolodzy z Fundacji Terra Desolata. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Ludzie z pasją.
1: Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały tereny Mazur setki, a nawet tysiące lat temu. Ludy nie były piśmienne, jednak znalezione przedmioty sporo o nich mówią. Archeolożka Monika Radzikowska.
2: Zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie jakiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj też tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że ci Bałtowie miały, żeby tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, a także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu albo właśnie nad Czarne Morze.
1: A wystawę ze znalezionymi podczas badań w Puszczy Boreckiej przedmiotami możemy obejrzeć do końca czerwca w Muzeum Ziemi Gołdapskiej. Wiecie, że Puszcza Borecka pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski. Sam projekt to nie tylko badania naukowe. Zespół organizuje wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców i turystów. Są gry terenowe, są wycieczki prowadzące szlakami lokalnych zabytków i dawnych osad. Ważnym elementem projektu o takiej wdzięcznej nazwie prapuszczy

0: brak twierdzy Bojen. No ale to posłuchajcie.
1: Mirosław Janakowski, warmińsko-mazurski, wojewódzki konserwator zabytków. Planowaliśmy, żeby to nasze wydarzenie, każdy z tych dwóch odsłon było tak samo ważne, bo ono jest skierowane do różnych odbiorców. Wczoraj mówiliśmy do samorządowców, do pracowników różnego rodzaju urzędów, instytucji związanych w jakikolwiek sposób z ochroną zabytków. Natomiast dzisiaj o tyle jest to bardzo ważne, może rzeczywiście najważniejsze, bo mówimy do młodzieży. A edukacja młodzieży to jest edukacja w przyszłość. Jeżeli dzisiaj społeczeństwo wyedukujemy, to nasi następcy nie będą mieli problemów z punktu widzenia ochrony tego dziedzictwa, więc to jest absolutnie najważniejsze.
0: Te wykopaliska, które tuczyły się między innymi w Puszczy Borewskiej, jakie ciekawostki, jakie rzeczy, jakie interwencje konserwatora zabytków, czy często dzwoniły telefony właśnie tutaj z Mazur na Warmię?
1: Przebiegało bardzo, bardzo sprawnie, ponieważ jest to bardzo sprawna grupa, fundacja Terra de Solata. To są doświadczeni ludzie, wiedzą co robią, natomiast jakby dostawaliśmy co jakiś czas informacje o ciekawostkach, które tam się pojawiały. Tyle ciekawy obszar, że jakby porośnięty od wieków puszczą. W związku z tym nie zachodziły tam żadne procesy erozyjne, nie zostały rozorane stanowiska. One są w kapitalnym stanie, jeżeli chodzi o zachowanie i w związku z tym bogactwo informacje, które uzyskujemy, znakomite obiekty są znajdowane. Została otwarta taka mini wystawa, która prezentuje te wyniki badań. Oczywiście to nie jest wszystko i nie może być wszystko, bo tych informacji można było tylko tyle zamieścić, ile się mieściło w tym niewielkim pomieszczeniu. Natomiast on pokazuje to bogactwo i tą różnorodność, ponieważ tam mamy obiekty powiedzmy późno neolityczne, czy przez nie epoki brązu, czyli takie, które mają 2-3 tysiące lat, po takie, które są nawet z ubiegłego wieku.
0: Proszę powiedzieć, czy coś pana zaskoczyło?
1: Przede wszystkim to mnie zaskoczyło to bogactwo, bo troszkę to tak, wie pani, to jest teren zupełnie nierozpoznany, okej, wiemy, że tam też osadnictwo musiało być, natomiast zaskoczyła nas skala tego wszystkiego, no i to jest stan zachowania, to jest coś absolutnie niesamowitego.
0: Stąd ta nazwa taka tutaj, leśna kapsuła czasu, prawda?
1: Tak, tak, bo tak jak mówiłem, obszar, który był puszczą przez setki lat, w związku z tym niektóre rzeczy, tak jak koledzy mówią, wchodzą, zdejmują ściółkę i tam już obiekty są widoczne, już tam są znaleziska, które właściwie wystają z tej ściółki, więc coś niesamowitego.
0: Zdarza się, że tacy po prostu, powiedzmy cywile, osoby niezwiązane w ogóle z branżą, z poszukiwaniami i tak dalej, tego typu rzeczy znajdują, że ziemia je pokazuje i zgłaszają, informują?
1: Tak, może nie na tyle, ile byśmy chcieli, bo mam świadomość, że ta skala odkryć jest całkiem spora, ale to się zdarza właśnie przedwczoraj. W Działdowie spotkaliśmy się, ponieważ był pokazany skarb srebrnych monet, który został znaleziony w Bukowcu, w gminie Janowiec Kościelny. I to osoba prywatna w czasie prac rolnych, rozorując wieloletni użytek, natrafiła na skarb monet. Zorganizowaliśmy badania wykopaliskowe i weryfikację terenu i na dzisiaj mamy ponad 300 monet. Wszystko wskazuje na to, że z dwóch depozytów. W chwili obecnej jest toczone postępowanie w sprawie przyznania nagrody za znalezisko, więc mam nadzieję, że w przeciągu kilku miesięcy osoba zostanie za to uhonorowana. Staraliśmy się, żeby tą postawę nagłosić, no bo to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ no, archeologia znaleziska to jest oczywiście raz jakaś tam wartość materialna, natomiast przede wszystkim to jest informacja o historii. Dla nas z punktu widzenia historyka, konserwatora, archeologa, czasami ważniejsza jest lokalizacja tego znaleziska niż samo znalezisko, ponieważ znalezisko bez kontekstu powie nam tylko tyle, co to jest, natomiast nie powie nam, z czym to jest związane, czyli nie pozwoli nam na odtworzyć historii.
0: Czyli chodzi o to, żeby poznać przeszłość tego miejsca. Każdy przedmiot to jest właśnie wiadomość. Może nie umiem mówić, ale...
1: Dokładnie już... tak, ponieważ jeżeli tylko znajdziemy jakiś obiekt, to okej, wiemy, że coś tam się działo, natomiast nie wiemy, czy to jest związane z stałym pobytem ludzi w tym miejscu, czy przypadkowym. To tak mieliśmy w zeszłym roku, gdzie zostało zgłoszone odkrycie dirhema arabskiego, który wszystko wskazuje na to, że jest XV-wieczny i niektórzy próbują wiązać to z Wielką Wojną, z Zakonem Krzyżackim i z oddziałami posiłkowymi Tatarów, które były w armii Jagiełły.
0: Czyli tak naprawdę ta historia, której uczyliśmy się w szkołach, teraz na nowo są odkrywane kolejne karty, co było jeszcze wcześniej. Im wcześniej, tym lepiej tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie tak, bo w latach 60. były olbrzymie takie badania archeologiczne, milenijne na tysiąclecie państwa polskiego i one poszerzyły naszą wiedzę bardzo. bardzo na temat naszej

0: naszej przyszłości. Natomiast w ostatnich dwudziestoleciu mniej więcej, w momencie kiedy ruszyły te olbrzymie inwestycje, szczególnie drogowe, ilość znalezisk, jakość tych znalezisk powoduje, że my właśnie na nowo musimy naszą historię pisać w dużej części.
1: No i właśnie to, co też jest ważne, nie tylko znaleziska takie, które mają wartość powiedzmy materialną, ale też takie, które są powiedzmy tak bombowe i tutaj też saperzy interweniują, prawda? Pewnie też jest jakaś współpraca.
0: Tak, to znaczy to jest jakby oczywiście obowiązek zawsze kierownika, czy to właśnie prac konserwatorskich, czy to badań archeologicznych, czy też obud budowlanych w sytuacji, jak znajduje taki przedmiot, musi zgłosić, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Znaczy, pomimo tego, że już mamy te 80 kilka lat od zakończenia wojny, to takie rzeczy są nadal znajdowane i tak będzie, no szczególnie w takich miejscach, które przez lata nie były użytkowane, no właśnie przykład chociażby Puszczy Boreckiej, chociaż tam z kolei też tych niewybuchów nie powinno być zbyt dużo, bo też no jakby te działania wojenne tam się nie skupiały, ale tak tych znalezisk. Nieszczęśliwych dla nas całkiem sporo jeszcze się trafia i musimy mieć to na uwadze. Tym bardziej, że bardzo popularnym takim hobby jest są poszukiwania szczególnie tych drugowojennych elementów z wykrywaczami metalu. To, co do zasady jest działalność, która wymaga pozwolenia naszego Urzędu Ochrony Zabytków i jest w jakikolwiek sposób musi być kontrolowana, ale to pozwala na to, że właśnie ci ludzie chodzą po różnych obszarach związanych szczególnie z tymi działaniami wojennymi, to są chyba w sposób najbardziej narażeni na te niewybuchy.
1: I ostatnie pytanie, jako że przyjechaliśmy z Giżycka, tutaj olbrzymie, można powiedzieć, dofinansowanie Feniks, to już na pewno pan konserwator wie, spore znaczenie dla tego giżyckiego obiektu, trochę nas wehikuł czasu przenosi do tej XIX-wiecznej twierdzy. I co pan konserwator na to, czy to ma szansę odmienić los tego obiektu?
0: Znaczy, powiem, że naprawdę bardzo się cieszę, że to się udało. Od samego początku, jak jestem na tym urzędzie, to sprawa twierdzy wojny była dla mnie bardzo ważna, ponieważ to jest absolutnie, tak jak mówiłem niedawno o najbardziej zagrożonym obiekcie dla nas, czyli o zamku w Barcianach, tak, jeżeli mówimy o takich obiektach absolutnie topowych, no to twierdza wojny jest tutaj wyjątkowa. Trochę martwi mnie to, że do dzisiaj nie jest pomnikiem historii, chociaż na to absolutnie zasługuje. Natomiast myślę, że taka nadzieja na to, żeby w ten sposób do tego obiektu podejść nadal jest. Natomiast,
1: to jest jakaś droga legalizacyjna, żeby po prostu takie miejsce stało się pomnikiem?
0: Tak, znaczy formalnie władze musiałyby złożyć wniosek do ministra kultury po procedurze, którą przeprowadzano do Instytutu Dziedzictwa, oceniając i tak dalej. Jeżeli przejdzie tą procedurę, to prezydent w formie zarządzenia nadaje to miano. Natomiast to jest obiekt wyjątkowy, a przez lata nie miał szczęścia do środków, a potrzeby remontowe są olbrzymie. Jeszcze w zeszłym roku, dwa lata temu, mieliśmy kilka takich spotkań i zastanawialiśmy się, co dalej z tym obiektem. Tutaj to jest absolutnie wyjątkowa szansa. Są olbrzymie pieniądze, bo cały projekt jest ponad 86 milionów, więc tutaj też oczywiście gmina musi znaleźć dużo pieniędzy własnych. Natomiast zakres tego, to nie rozwiąże wszystkich problemów, ponieważ projekt nie obejmuje całej twierdzy, natomiast bardzo dużą ją część. Wiemy, że mają powstać dwa muzea, przede wszystkim ma być rewitalizacja przestrzeni, obiektów. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne. Dwa tygodnie temu, o ile dobrze pamiętam, spotkaliśmy się, bo profesor Molski, to jest członek takiej grupy doradczej, profesor Politechniki Warszawskiej, od lat związany z twierdzą Bojen, prezentował strategię dla twierdzy Bojen. Niedawno znowu się spotkaliśmy, żeby zastanowić się nad tym, jak te pewne prace powinny wyglądać, a ponieważ też prace niektóre są prowadzone w chwili obecnej, jest też, żeby zobaczyć. Na pewno jest to kapitalne, ponieważ, a jeszcze jedna rzecz, to trzeba podkreślić, jakby oddać tu honor władzom Giżycka. Na tej liście rankingowej środków przyznanych są na absolutnie pierwszym miejscu, tak? Najlepiej oceniane. No i najwyższe środki przyznane, tak? Czyli to jest bardzo dobrze przygotowany projekt. No i teraz trzeba tylko mieć nadzieję, że uda się znaleźć dobrych wykonawców i to realizować. My deklarujemy swoją pełną współpracę i udział w tym wszystkim na etapie spotkań, kontroli, narad. Natomiast to będą 2-3 lata bardzo trudne.
1: No to koniec 2028. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
2: Co słychać w Giżycku?
1: W magazynie reporterów Melo Radia zmieniamy temat i skoro skoro jesteście bogatsi o wiedzę, to może chcielibyście być szczuplejsi o kilka kilogramów. Między innymi to mieszkańcom Giżycka oferuje AZS Wilkasy, który po raz kolejny deklaruje, że będzie odchudzał mieszkańców Giżycka. To jest taka cykliczna akcja, pewnie już o niej słyszeliście. W planach są spotkania z dietetykami, fizjoterapeutami, ćwiczenia i Nordic Walking. Więcej na ten temat wasz i mój gość Michał Żak, dyrektor AZS Wilkasy.
2: Zaczynamy wszystkie projekty od badania składu ciała i po konsultacji z fizjoterapeutą rozpisujemy plan zabiegów. Po zakończeniu robimy drugą analizę składu ciała i przede wszystkim odbywa się spotkanie z naszym doradcą żywieniowym, który wydaje pisemne zalecenia dotyczące jak zdrowo się odżywiać, to są zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zajęcia stricte na siłowni. Mamy również zajęcia ze zdrowego kręgosłupa oraz wycieczki Nordic Walking, które bardzo są chętnie odbierane. Po zakończeniu robimy drugą analizę składu ciała i przede wszystkim odbywa się spotkanie z naszym doradcą żywieniowym, który wydaje pisemne zalecenia dotyczące jak zdrowo się odżywiać.
1: Co ważne, w tym programie mogą wziąć udział giżyczanie w wieku od 18 do 75 lat. Szczegóły akcji znajdziecie na giżycko.pl. A ja tak sobie myślę, że jeżeli już chcesz zdrowo, ale może nie tak bardzo kalorycznie, chociaż nie, no tutaj to zależy, ale na pewno będzie zdrowo, jak sam sobie przygotujesz, to słoiki na zimę. Już powoli zaczynają się pojawiać pierwsze świeże warzywa i owoce, dlatego posłuchajcie, jak przygotowują te wszystkie domowe przetwory mieszkańcy Giżycka. Jak warzywa i owoce do słoika, to jakie?
3: Wszystkie można do słoika.
1: A pan co najbardziej lubi?
3: Ogórki kiszone, truskawki, wiśnie.
4: Fiksy to dosłownie 15 minut do zagotowania, 3 minuty gotujesz do słoika, wlewasz i masz drzemkę.
5: Tam kiedyś żelfiksów nie było, cukier się dawało. No prawda, były słodkie też, no bo więcej trzeba było cukru, żeby tak. Robiło się, jak dzieci były małe, a teraz w nosie przyjadą raz tam na rok.
1: Owocowo-warzywne przetwory, jest tego sporo. Zimiło tak sobie w grudniu,
3: zimą?
1: Po
3: zimą? O kurczę, sama radość. Otwiera się słoiczek i zapach lata jest.
1: Jedno jest pewne. Mazurska przyroda wyznacza własne tempo, a rolnicy i ogrodnicy od pokoleń dostosowują się do tego rytmu natury. To najlepszy moment, by wybrać lokalne produkty i odwiedzać targowiska, cieszyć się smakami, które, no co tu dużo mówić, po prostu dojrzewają obok. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Żyli, handlowali, łowili, rodzili się i grzebali swoich zmarłych. Choć nie znali pisma, pozostawili po sobie ślady, które do dziś opowiadają ich historię. Każdy wydobyty przedmiot z ziemi, ozdoba, narzędzie czy fragment codziennego życia mówią o nich więcej niż mogłoby się wydawać. Kim zatem byli dawni mieszkańcy Puszczy Boreckiej? Jak wyglądał ich świat i jakie tajemnice skrywają bałtyckie cmentarzyska i osady? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Historia jednego przedmiotu.
1: Archeolodzy z Fundacji Terra de Solata podsumowują dotychczasowe badania w Puszczy Boreckiej i zapraszają do wspólnej i niezwykłej podróży w czasie. Przecież my, mieszkańcy Mazur, jesteśmy w pewnym sensie podobni do archeologów. Na przykład podczas spaceru albo grzybobrania możemy natknąć się na różne zagadki z przeszłości. Jak radzi nasz gość, warto mieć szeroko otwarte oczy.
7: Oczywiście mamy oko archeologa, czyli po prostu idziemy, wędrujemy, patrzymy pod nogi uważnie.
8: Albo nos też.
7: Albo nos, tak. To niektórzy wąchają cerownikę, są tacy ludzie, to prawda. Zdarza się, ale na przykład też na w lesie jest to utrudnione, ale się zdawa, że na przykład kret, prawda, robiąc swoje kopie, w sposób wyrzuci na przykład jakieś kości albo kawałek cerownika. To się zdarza rzadko, ale oczywiście jest taka możliwość.
1: Ale w tym wydaniu nie o kretach i nie o przypadkowych znaleziskach, a o całkiem konkretnych działaniach naukowców. Bałtowie, którzy zamieszkiwali tereny Puszczy Boreckiej, wciąż kryją wiele zagadek. Jedno wiemy na pewno, byli bardziej podobni do nas, niż mogłoby się wydawać.
7: Monika Radzikowska, Fundacja Terra de Solata.
1: I który to już rok, że tak powiem, spędzony w Puszczy Boreckiej, w pani przypadku?
7: W moim przypadku, to już będzie kilkunasty, ponieważ my, jako działacz o fundacji, zaczynaliśmy tutaj naszą przygodę z Puszczą Borecką jako studenci i jeżdżąc właśnie na ekspedycję obecnego Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego do profesora Pawła Szymańskiego. No i właśnie potem, po kilku latach od skończenia studiów, kiedy właśnie fundacja powstała, postanowiliśmy do tej puszczy wrócić, bo to się okazało, że jest jeszcze dużo innych nierozwiązanych tematów. No i jesteśmy już kolejny rok już jako badacze.
1: No przed chwilą właśnie rozmawiałyśmy o tym, że 3 lata temu chyba, jak zaraz będzie, rozmawiałam tutaj z koleżanką z fundacji, z Iwoną Lewoc i pamiętam, że ona powiedziała takie zdanie, że przeszłość tego terenu jest dużo bardziej bogata niż nam się wydaje i tak rzeczywiście jest, bo ja pomimo tego, że pochodzę stąd, to spotykając się właśnie z ludźmi, czy z fundacji, czy właśnie ze specjalistami, z archeologami też, niezrzeszonymi w fundacji, co rusz dowiaduje się zupełnie nowych rzeczy na temat tego terenu. Co jest tutaj takiego najbardziej zaskakującego? O tak.
7: Jeżeli chodzi z naszej działki, no przede wszystkim mamy to osadnictwo bałtyjskie, czyli jest tutaj w starożytności, początki właśnie naszej ery do V wieku, a także potem jeszcze do okresu średniowiecznego, czyli Jadźwingowie. To jest właśnie to, że to osadnictwo jest bardzo długie, dłuższe niż nam się wydaje. No i mamy tutaj też bardzo wiele obiektów, bo często właśnie, jeżeli chodzi o tą przeszłość archeologiczną, to kojarzymy Suwarszczyznę z Jadźwigami, jakieś wielkie grodziska, a w Puszczy Boreckiej mamy na przykład stanowiska kurhanowe, czyli cmentarzyska, właśnie miejsca dawnych pochówków. Mamy także miejsca, gdzie stały kiedyś wioski, pobliżu właśnie jezior dawnych właśnie cieków. Więc to są takie właśnie miejsca, które oni zamieszkiwali, co potem właśnie postęp zarosło lasem, więc o tym mało kto dzisiaj pamięta, ale w tej przeszłości w Puszczy Boreckiej jest bardzo dużo i no my będziemy tutaj mieli pracę na lata na pewno, więc oczywiście tą przeszłość tutaj można badać bardzo, bardzo długo.
1: No i właśnie, tak jak pani wspomniała, pewne prawidłowości, które się pojawiają w wyborze właśnie tych miejsc do życia. Jakie to były kryteria, którymi właśnie kierowali się powiedzmy dawni mieszkańcy Mazur?
7: Dzisiejszych. Tak, dzisiejszych Mazur, kiedyś właśnie to było taki teren zajęty przez taki lud Bałtów. To jest też taka nazwa sztuczna troszeczkę, bo to jest takie określenie, które nadali językoznawcy, bo jak oni nazywali samych siebie, tego niestety nie wiemy, ponieważ Bałtowie pisma nie znali, więc nic o sobie sami nie napisali, więc to, co o nich wiemy, to wiemy właśnie głównie albo z archeologii, albo z tych źródeł pisanych, o których pisali o nich osoby zewnętrzne, niekoniecznie oni sami. Gdzie mieszkali? Przede wszystkim takie wyznaczniki, które myślę, że każdy rozsądny człowiek by wybrał tutaj do osadnictwa, czyli potrzebujemy wody. Więc oni tej wody się trzymali blisko, albo jakieś jezioro, albo właśnie jakaś rzeka, więc tych właśnie cieków się trzymali bardzo mocno. I też, jak pokazuje nasze doświadczenie, jako tutaj na tym terenie, to oni wybierali takie miejsca nieco właśnie wyżej położone, czyli właśnie, żeby ich po prostu nie zalało, żeby było troszeczkę bezpiecznie. I takie właśnie niewielkie wzniesienie, niewielkie wzgórki tutaj w tej Puszczy Boreckiej znajdujemy. Niektóre faktycznie są puste, ale na niektórych rzeczywiście widać, są te ślady osadnicze, więc takich miejsc się zwykle trzymali.
1: Najbardziej przełomowe, najbardziej spektakularne odkrycia podczas tych badań, że tak powiem, boreckich?
7: To chyba są chyba nasze importy, czyli po prostu takie przedmioty, które są sprowadzone. Na przykład zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie jakiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że no ci Bałtowie, mimo że byli tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, a także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu albo właśnie nad Czarne Morze, więc wbrew pozorom oni nie byli taką społecznością, która była tutaj izolowana, tylko no, myślę, że często nie zdajemy z tego sprawy, że oni po prostu żyli tak jak my. Chcieli te kontakty mieć, sięgali daleko, no i ci handlarze podróżowali faktycznie w bardzo odległe tereny, więc nie byli odcięci od świata, jak najbardziej byli częścią tamtego starożytnego świata.
1: Jak oni się ze sobą komunikowali, jak oni nawiązywali chęć w ogóle podjęcia jakiegoś interesu?
7: To jest też wielka tajemnica. Tak, co ja tak mówiłam, oni pisma nie znali, więc wtedy ten temat nic nie zapisali. Wiemy o samej jednej takiej wyprawie, gdzie faktycznie właśnie Rzymianie wybrali się osobiście w czasach właśnie cesarza Nerona, tutaj właśnie po pośpianiu bursztynów, w takiej właśnie wielkiej wyprawie na północ, więc zaraz się fatygowali osobiście, ale przypuszczamy, że pewnie większość tych właśnie relacji handlowych to po prostu była przez pośredników.
1: Czy jest ta wyprawa, o której chyba Iwona Lewoc powiedziała, że awanturnicza misja?
7: Tak, dokładnie, to jest awanturnicza misja rzymskiego Ekwity właśnie, takiego rzymskiego właśnie urzędnika, jeźdźca, ktoś tutaj przybył właśnie po to, żeby ten bursztyn kupić, więc właśnie o tym wiemy ze źródeł historycznych, ale prawdopodobnie taka większość tej wymiany handlowej po prostu była przekazywana taką drogą lokalną, prawda? Czy po prostu Bałtowie sprzedali komuś na południu, do Germanów, potem tamci z kolei jeszcze sprzedawali te ich towary i tak to sobie te towary wędrowały na południe, albo w drugą stronę właśnie z południa z kolei na północ, czyli tutaj do nas na tereny dzisiejszych Mazur, więc pewnie po prostu handlowa jest osobami najbliższymi, ale taka świadomość tego, że świat jest szeroki, wielki i że tam gdzieś mieszkają ludzie, będąc w innym języku, jak najbardziej była. A jak się dogadywali, tego nie wiemy, ale przypuszczenie tak samo jak my z obcokrajowcami, którzy na przykład nie znają języków obcych, to po prostu na migi, żeby właśnie jakieś podstawowe słowa, prawda? Poza tym myślę, że język handlu jest językiem uniwersalnym. Jak ktoś chce po prostu wymienić, to ten sposób znajdzie.
1: Zawsze potrzeba tej łopaty wykrywacza metalu. Czy czasem są takie rzeczy, które widać gołym okiem, których nie zasypała ziemia?
7: Widać głównie takie przedmioty, takie obiekty, które wystają z ziemi. Czyli na przykład wszelkiego rodzaju grodziska, prawda? Czyli pozostałość po dawnych grodach, o jakichś konstrukcjach obronnych, wały, to oczywiście możemy zaobserwować. Oczywiście to też nie jest tak, że każda górka jest od razu grodem, grodziskiem, więc takie przypadki pobyłki też się często zdarzały w archeologii, więc trzeba wszystko zweryfikować. W naszym przypadku w Puszczy Boreckiej mamy też łatwo rozpoznawane kurhany. Czyli są takie właśnie niewielkie nasypy. No i Bałtowie mieli taki zwyczaj, by tych swoich zmarłych chowali pod kurhanami kamiennymi. Czyli po prostu oni sypali te kamienie, więc jeżeli mamy taką górkę z kamieni w miarę regularnie ułożonymi i poprzerastanymi właśnie też tą mchem, no to rzeczywiście takie wprawne oko może takie obiekty zaobserwować, chociaż tylko też oczywiście weryfikacje wykopaliskowe są też niezbędne w wielu przypadkach. Dodatkowo takie tak mamy metody nieinwazyjne tak zwane, czyli na przykład różnego rodzaju zdjęcia satelitarne analizujemy, prawda? Zanim w ogóle gdzieś się udamy, sprawdzamy właśnie, czy tam coś z góry widać. Mamy także badania geofizyczne, gdzie też właśnie nie ingerując za bardzo w tą ziemię, możemy sobie zeskanować jakiś konkretny teren i na przykład sprawdzić, czy w tej ziemi gdzieś tam kryją jakieś anomalie, jakieś właśnie odbiegające od normy obiekty właśnie na tych naszych wykresach, które potem sugerują, że gdzieś tam są jakieś konstrukcje albo na przykład przekopy, tak, wykonane przez tą starożytną ludność. Więc takie metody też mamy. No i oczywiście mamy oko archeologa, czyli po prostu idziemy, wędrujemy, patrzymy pod nogi uważnie.
8: Albo nos też.
7: Albo nos, tak. Niektórzy wąchają cerownikę, są tacy ludzie, to prawda. Starza się, ale na przykład też tam w lesie jest to utrudnione, ale się zdawa, że na przykład kret, prawda, robiąc swoje kopie, w sposób wyrzuci na przykład jakieś kości albo kawałek cerownika. To się zdarza rzadko, ale oczywiście jest taka możliwość. Albo nie wiem, drzewo się przewróci, prawda, albo mamy jakąś żwirownię, gdzie faktycznie ten piasek się wybiera i coś tam się odsłoni właśnie, więc oczywiście to jak uważna obserwacja, to jest przede wszystkim punkt pierwszy, jeżeli chodzi o taki początek badań terenowych.
8: I ogromne szczęście, żeby osoba, która to zauważy, zwróciła na to uwagę i tak poinformowała, kogo trzeba, prawda?
7: Dokładnie, ponieważ oczywiście no, my możemy to sprawdzać jako archeolodzy, ale no, też bardzo potrzebujemy jakiegoś wsparcia po prostu od lokalnej ludności, prawda? Czy od pracowników leśnych, że pracują w tym lesie na co dzień, czy właśnie od właściciela żwirowni, albo po prostu ktoś spacerującego, prawda? Więc też właśnie, kiedy opowiadamy o tej archeologii, na takich właśnie wykładach jak ten tutaj, no to staramy się właśnie pokazywać, jak to wygląda, jak że to każdy właśnie może być odkrywcą czegoś takiego. No i oczywiście też mamy sporo naszych takich odkryć, właśnie miejsc, które wykopalisko badamy, no to jest pokłosie tego, że ktoś tam mnie po prostu wskazał, tak? Bo ktoś po prostu uważał, że ta jakaś sterta kamieni jest podejrzana, więc warto to zwrócić uwagę i gdzieś to po prostu zgłosił. Więc takie zgłoszenia właśnie od po prostu osób, które się interesują, spacerują, pracują w tym lesie, czy też na polu, po prostu są nas no, bezcenne, tak? Bez tego nie ma archeologii.
8: Wiem, że w lesie to tak się każdemu kojarzy, że się nic nie dzieje, nikogo nie można spotkać, głusza i cisza. Czy to naprawdę tak jest? Czy zdarzają się jakieś takie nieoczekiwane spotkania albo z człowiekiem, albo z przyrodą?
7: Zdarzają się oczywiście. Kiedyś na przykład się zdarzyło, jak najbardziej spektakularne dla mnie osobiście, w Puszczy Boreckiej po raz pierwszy i co jedyny w swoim wyjściu widziałam rysia. I to w ogóle przy drodze. Jechałam właśnie z koleżanką tutaj z samochodem i ten ryś po prostu podszedł, popatrzył na nas chwilę, postał przy tej drodze i potem sobie poszedł. Tak samo żubry też się zdarzają w Puszczy Boreckiej, prawda? Jelenie, sary to oczywiście też jak najbardziej dziki, więc te spotkania się zdarzają. Z ludźmi również, w lesie także pracują ludzie, są pracownicy leśni, leśnicy, więc...
8: Grzybiarze
7: o też się
8: pytają.
7: Ramczatem się zdarzyło, chyba w zeszłym sezonie była taka sytuacja, że właśnie pan grzybiarz zaplątał się po prostu nasze okolice i tak się nawzajem obserwowaliśmy w ogóle, o co chodzi, czego my szukamy, a czego on szuka, ale szybko się dogadaliśmy oczywiście, więc nas, jak zawsze, jak ktoś nas odwiedza na wykopaliskach, to my oczywiście nie zatajamy, pokazujemy, o co chodzi.
8: Ludzie są zdziwieni, tacy powiedzmy ludzie z ulicy, z lasu, są zdziwieni, że tutaj takie rzeczy się dzieją, że tutaj takie przedmioty znajdujecie?
7: Chyba najbardziej są zdziwieni tym, że to jest takie stare, bo często właśnie, jak mówimy tutaj o komuś właśnie o przeszłości Mazur, no to zwykle ludzie mają właśnie w głowie ten okres taki niemiecki, prawda, że no to było jakieś niemieckie, to właściwie jest główna wiedza o tej przeszłości mazurskiej, więc właśnie my pokazujemy, że były też inne ludy, że to jest po prostu o wiele starsze, że to się liczy czasami też w tysiącach lat, a są rzeczy jeszcze starsze, z Boki Kameja na przykład, prawda, no to są bardzo właśnie zszokowani, że to właśnie jest takie stare i tu na ich terenie tutaj, więc tak, to wzbudza cały czas emocje i dobrze, bo właśnie dzięki temu to zainteresowanie będzie owocowało, no i też może więcej osób zobaczy, tak, albo dowie się czegoś o swojej przeszłości, bo właściwie my tutaj jesteśmy taką kolejną właśnie społeczność, która przyjęła pałeczkę, prawda, jeżeli chodzi właśnie o zajęcie tych terenów. Byli Bałtowie, potem właśnie byli Prusy, mamy potem na tym terenie, potem mamy właśnie Polskę, więc tutaj jesteśmy kolejną taką społecznością, która te tereny zamieszkuje, a ta historia jest bardzo, bardzo długa.
8: Czyli taki teren pogranicza tak naprawdę, dużo się tutaj dzieje.
7: Częściowo tak. No szczególnie, jeżeli chodzi o Jaćwinków, prawda, to oczywiście ta Puszcza Boreska jest takim granicznym terenem właśnie występowania tej ich kultury jaćwińskiej, to jeszcze jest oczywiście badane, ale tak, to są takie tereny właśnie pograniczne, które była ta migracja ludności, prawda, często właśnie zależnie od tego, jakie były wojny, kto ten teren zajmował, kto też przesiedlał, kto nasiedlał właśnie nowych osób, więc to był taki teren z bardzo taką zmiksowaną historią.
8: To jest magazyn Report
1: reporterów Meloradia, a na antenie Monika Radzikowska z Fundacji Terra Desolata.
8: Czyli im głębiej się wbije ten szpadel, tym więcej widać? Czy to tak nie działa?
7: Zależy gdzie. U nas akurat nie trzeba jakoś bardzo głęboko szukać, bo rzeczywiście zdarzają się obiekty głębsze, ale zwykle na przykład na te nasze nawarstwienia są o wiele płytsze niż na przykład w miastach, prawda? Bo w mieście, gdzie mieszkamy w danym mieście, powiedzmy, jako ludzie 1000 lat, no to oczywiście każda społeczność buduje ulice, niweluje, wyrzuca śmieci, więc tam poziom ziemi nam się bardzo mocno podwyższa, wskutek czego te wykopy sięgające na przykład średniowiecza są bardzo, bardzo głębokie. No u nas tam właśnie w Puszczy Boreckiej raczej są płytsze, bo tam po prostu było to osadnictwo Bałtów, potem właśnie był ten las, więc troszeczkę właśnie ta przyroda wolniej generuje właśnie tą ściółkę niż ludzie generują kolejne warstwy ziemi, więc to się wszystko nawolni na warstwę, więc faktycznie głęboko zależy po prostu od specyfiki stanowiska. Ale generalnie jest tak, że to, co jest głębiej, jest starsze od tego, co jest bliżej powierzchni. To, co jest bliżej powierzchni, jest młodsze.
8: I taka wiedza lakoniczna, jeśli ktoś włączył na przykład radio w tej chwili, to jedna podstawowa rzecz, którą też staracie się przekazać, bo zajęcia edukacyjne równolegle trwają z waszymi działaniami terenowymi. Archeolodzy nie badają dinozaurów.
7: Nie badają, to prawda. Archeolodzy nie są paleontologami. Każdego się dinozaury interesują, ale to jest paleontolog, to jest inna dziedzina nauki. My się zajmujemy ludźmi i właśnie historią ludzi, kulturą ludzi, więc od kiedy właśnie pojawili się ludzie na naszych terenach, od kiedy wytworzyli kulturę, wytwarzają narzędzia, no to już jest właśnie archeologia. Paleontologia to dinozaury, to jest inna gałąź wiedzy, więc to są inne kompletnie studia.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
7: Dziękuję również.
1: Puszcza Borecka obecnie pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski. Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały te tereny setki, a nawet tysiące lat temu, odsłaniając kolejne fragmenty historii regionu. Ważnym elementem są prelekcje i prezentacje archeologicznych odkryć. Sporą skarbnicą wiedzy na ten temat są portale społecznościowe, chociażby Fundacji Terra Desolata. Tam znajdziecie m.in. aktualne zdjęcia z badań i analizy znalezionych przedmiotów. Są też wypowiedzi naukowców i ciekawostki związane z prowadzonymi badaniami, bo jak się okazuje, w Puszczy Boreckiej spotkacie nie tylko żubra i rysia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mija 414. rocznica nadania praw miejskich i 80. rocznica nadania nazwy Giżycko. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Co słychać w Giżycku?
1: Z tej okazji byli i obecna burmistrz spotkali się w Giżyckim Centrum Kultury. Każdy z włodarzy, którzy rządzili po 90 roku, otrzymał taki sam zestaw pytań. Było miejsce na wymianę doświadczeń, wspomnienia i podzielenie się wizją Giżycka.
9: Pracownicy urzędu wybudowali chodnik od urzędu aż do osiedla 30-lecia.
10: Same miasto rzeczywiście się zaangażowało w to, żeby jeden z elementów wyborów Mistrz Świata odbył się w Giżycku. Robiliśmy to u nas na stadionie.
11: Tak to jest, panie burmistrzu. Jednemu się ukłonisz, to drugiemu się wypniesz. I tak to działa. No, jeżeli się zrobi coś... Czyli będąc burmistrzem odpowiedzialnym za 30 tysięcy, albo lepiej nawet, osób i za miasto, w sensie infrastruktury, nie ma nigdy takiej decyzji, proszę mi wierzyć, która by wszystkich zadowoliła. Nie ma takiej możliwości. To każdy, kto idzie do wyborów, musi to o tym wiedzieć. Bo jeżeli nie wie o tym, to się nie nadaje.
1: Na początek nie zabrakło jednak sentymentalnej piosenki o naszym mieście.

0: Jolanta Piotrowska, burmistrzyni Giżycka w latach 2002-2014.
1: Ona była skomponowana na 400-lecie miasta. Słowa ułożyła pani Jadwiga Has, znana autorka tekstów. Śpiewał tę piosenkę przedstawiciel żeglarskiej rodziny Schmidtów. Do tego chór 400 głosów na 400 lat i do tego jeszcze znany aktor Dariusz Kordek. Ale, drodzy Państwo, właśnie nawiązując do tej piosenki Chwytaj w żagle wiatr i do tego chóru, gdzie śpiewali i młodsi, i starsi, pani burmistrz mówiła o tym, że mieszkańcy powinni się czuć dobrze w swoim mieście. I ja myślę, że to jest główny cel. Ja myślę, że tak jak tu siedzimy, każdy z nas pracował, poświęcając dużo czasu kosztem rodziny, właśnie po to, żeby mieszkańcy dobrze się czuli w naszym Giżycku. Bo to jest główny cel. Ale co to znaczy dobrze się czuli? To znaczy, żeby mieli dobrą pracę, dobre miejsce do rekreacji, rozrywki, do spędzania wolnego czasu, dobre miejsce do leczenia, dobre miejsce do spędzania czasu z rodziną. To wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia. I myślę, że jeśli za 20 lat nasze miasto będzie spełniało oczekiwania mieszkańców, to będzie taki główny cel pracy kolejnych burmistrzów. I drodzy Państwo, więc te wszystkie miejsca, które jeszcze potrzebujemy, żeby zmienić, żeby zrobić tak, żeby spełniały oczekiwania mieszkańców, łatwo wymienić, to jest właśnie twierdza, to jest chociażby stadion, to jest nabrzeże. Mamy jeszcze miejsca niezagospodarowane, jeszcze sporo ulic do wyremontowania, chodników. To wszystko jest ważne. Dobrego oświetlenia. Mamy sporo jeszcze do zainwestowania, jeśli chodzi o ochronę środowiska, o czystość, o czyste powietrze, o to, żeby każdy mieszkaniec miał taki komfort, żeby mógł sobie wymienić piec węglowy na piec, który jest ekologiczny. Także to jest naprawdę dużo jeszcze czasu, a z drugiej strony bardzo mało.
2: Około roku 1980, czyli 20 lat przed milenium, mieliśmy na plastyce takie zadanie. Giżycko 2000 roku. Pamiętam. Wieżowce, UFO, latały różne tam pociągi i tak dalej. Tak sobie jako dzieci wyobrażaliśmy wtedy w szkole podstawowej za 20 lat miasto. No widzicie, że minęło więcej. Nie mamy tutaj ani jakichś tam kolejek, ani nie latamy. To jest jakby perspektywa 20 lat nie jest perspektywą wcale taką długą. A co będzie, to możemy już sobie generalnie powoli naświetlać. Te potrzeby będą się na pewno trochę nam ewoluowały, zmieniały, tak jak wszystko musi się zmieniać. Jest powszechna taka opinia, że samorząd to najlepsza reforma z 1999 roku. Tak, ja uważam, że ona jest dobra, natomiast ona już w tej chwili wymaga gruntownej przebudowy, bo widać, że pewne rzeczy się zwyczajnie nie sprawdzają. I ten samorząd właśnie to jest genialna sprawa, bo samorząd, samorządzi, czyli sam ustala priorytety, wie, co w danej chwili jest potrzebne. Do tego oczywiście potrzeba dużo roboty, bo to się nie zrobi samo. To, że my wiemy, to nie znaczy, że ta wiedza od razu się przekłada na coś, co się ziszcza. Więc to trzeba poświęcić naprawdę dużo pracy i energii, pokonać bardzo wiele przeszkód. No i przede wszystkim jest to gra zespołowa. To jest dyscyplina sportu, która jest grą zespołową. Zresztą ja nie wiem, czy istnieją indywidualne, bo nawet używiarstwo figurowe, to widzimy tego solistę czy solistkę, ale tak naprawdę to nie jeździ sama. Czyli burmistrz też nie jeździ sam, tak, na tym lodzie. On potrzebuje trenerów, fizjoterapeutów, kogoś tam od choreografii, od muzyki, od nowy biologicznej, ortopedę potrzebuje na przykład, nie, bo może się przewrócić na twardym lodzie. Więc tego jest sporo. Więc jakby reasumując, chciałbym powiedzieć, że za 20 lat będziemy mniej więcej mogli powiedzieć, ale jak ja to widzę? Przede wszystkim musimy zobaczyć, czym Giżycko jest. Giżycko jest skrawkiem lądu, przeciętym trzema kanałami, otoczony wodą. My sami składamy się fizjologicznie z wody w 70% przyjmijmy w tym wieku i bez wody się nie da żyć, więc to miasto też nie może żyć bez wody. Ja sobie wyobrażam, że to jest miasto oparte na gospodarce wody. Bardzo wszechstronnie, to znaczy tak, jest to centrum żeglarstwa, dużo zostało w tej kwestii zrobione, każdy samorząd coś w tej kwestii robił i jest to miasto, w którym działa dobrze szpital, jest uczelnia, która kształci pielęgniarki na potrzeby tego szpitala. Tak sobie wyobrażam, to są te główne rzeczy.
0: Marian Lemecha, burmistrz Giżycka w latach 1999-2002.
3: Tak się składa, że w roku 1981 zgłosiłem do ministra budownictwa pomysł, żeby zrobić plan, jak ma wyglądać wieżysko za 50 lat. I minister tak się rozśmieszył wtedy, że to zatwierdził i taki plan opracowano. Niedługo będzie właśnie 50 lat. Ale stan wojenny nas wykopał, a następcy po mnie w stanie wojennym zakopali ten plan i go nie ma. A ja co nieco wiem, co w nim było, co mogło być. I teraz, proszę Państwa, 20 lat, co w Giżycku będzie. Myślę, że to, co w Giżycku się stanie, mniej będzie zależało od tego, kto będzie burmistrzem, a bardziej od przenikania cywilizacji. To, co może się zdarzyć i co powinno się zdarzyć, to stworzenie strefy inwestycyjnej wzdłuż torów kolejowych od Giżycka do Wydmin, aby stworzyć miejsca pracy. A w Giżycku za 20 lat będą takie zawody, których jeszcze na świecie nie ma. Dopiero powstaną nowe zawody. I w tych zawodach będą pracować. Jakie będzie wielkie Giżycko? Otóż nie będzie zmiany organizacyjnej państwa. Według mnie dotychczas w Polsce było tak, że restrukturyzacja państwa następowała wtedy, kiedy władza centralna nie mogła sobie poradzić z terenową. Na razie taka rzecz nie istnieje, więc zmian terytorialnych nie będzie. Więc jak będzie się miasto rozwijać? Po prostu tak jak inne miasta na całym świecie, będzie miasto połykać po bliskie tereny. I od inicjatywy tych osób mieszkających w Giżycku i wokół będzie zależało, ile to miasto będzie miało ludności. Życzę. W chwili obecnej w Giżycku jest jeden człowiek, który ma ponad milion. Żeby za 20 lat było ich więcej.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Ewa Ostrowska, obecna burmistrz Giżycka.
4: Każdy burmistrz przychodzi na swoje stanowisko zapewne z jakąś wizją. Przechodzi też z marzeniami, więc no ja też ze swoimi marzeniami tutaj przyszłam. Może nie aż tak dalekosiężnymi, ale 20 lat rzeczywiście to jest pewna perspektywa czasu. Jakie widzę Giżycko za 20 lat? Przede wszystkim zielone, pełne pięknie zagospodarowanej przestrzeni, z czystymi jeziorami, z pięknie zagospodarowaną plażą i takim traktem spacerowym wzdłuż plaży w kierunku Bystrego, poprzez dziką plażę, poprzez planty nad Migociną, być może jakąś infrastrukturą rekreacyjną i w prawo ścieżką spacerowo-rowerową w kierunku Wilkas, tak żeby połączyć tutaj nasze te piękne promenady. Widzę miasto, w którym mieszkają szczęśliwi mieszkańcy, mieszkańcy różnych pokoleń, od małego, poprzez osoby dorosłe, poprzez seniorów. I każdy tutaj znajduje swoje własne miejsce. To są żłobki, przedszkola, jest też uczelnia dla seniorów, ale także są miejsca pracy. Czyli takie miejsce, w którym chce się żyć, w którym chce się odpoczywać, zrównoważonego rozwoju, w którym każdy czuje się po prostu dobrze. Aktywnie działają organizacje pozarządowe, organizują szereg aktywności dla mieszkańców. Prężnie działa kultura. Mamy fantastyczny, piękny amfiteatr i salę widowiskową, w której przez cały rok odbywają się różnego rodzaju imprezy. Nasze miasto tętni sportem, jest szereg różnego rodzaju obiektów, w których można uprawiać sporty. Jest to miasto też z pięknie odrestaurowaną twierdzą Bojen, tętniącą mieszkańcami, gdzie mieszkańcy mają swoje miejsce do rozwijania pasji, do tego, żeby spędzać tam aktywnie czas. Jest to też miejsce, do którego chętnie przyjeżdżają nasi goście. Goście, którzy lubią Giżycko, którzy kochają je, którzy chętnie wracają, ale także nowi, którzy wciąż się tutaj pojawiają i przeprowadzają z innych części Polski. Takie właśnie Giżycko widzę. Uważam, że możemy osiągnąć, żeby takie Giżycko było. Przede wszystkim piękne, zielone, z czystymi jeziorami, czystą wodą. Takie, które służy zdrowiu naszych mieszkańców. Czyli każdy mieszkaniec ma też zapewnioną opiekę zdrowotną. No, trochę się rozmarzyło, szczególnie tak, ale myślę, że o takie miasto nam chodzi, miasto, w którym każdy czuje się po prostu dobrze i szczęśliwie.
5: Patrząc dziś z perspektywy lat, z którego projektu zrealizowanego za swojej kadencji są Państwo najbardziej dumni?
0: Jan Grabowski, burmistrz Giżycka w latach 1995-1999.
6: Miałem szczęście, miałem możliwość przewodzić zarządowi miasta Giżycka przez 8 lat. Więc przez 8 lat naprawdę sporo się działo w naszym mieście, ale dzisiaj gdybym tak na gorąco chciał powiedzieć, co było najważniejszym wydarzeniem w tym czasie, to myślę, że mimo wszystko chyba nasza oczyszczalnia ścieków, która wtedy została zbudowana. Rozpoczęliśmy w momencie, kiedy ta oczyszczalnia była niby budowana. Niby, ale tak naprawdę nie była budowana. Wtedy słynne Hydrocentrum Warszawa funkcjonowało na budowie. Pierwsza rzecz, którą należało zrobić, to trzeba było zmienić absolutnie cały projekt, dlatego że ten, który był realizowany do roku 90, nie odpowiadał absolutnie najlepszym osiągnięciom technologicznym w ówczesnym czasie. To przeprojektowanie nastąpiło i rozpoczęła się budowa, która trwała chyba 4 lata. Ja Państwu tylko powiem, że w dniu przecinania wstęgi. Nie ryzykowałem, bo wiedziałem, co robię, ale wypiłem szklankę wody. Oczywiście wcześniej tej wody zbadanej, ale to był poziom oczyszczonych ścieków z miasta Giżycka, które wpływały z powrotem do jeziora Miłości. I to było chyba takie największe wydarzenie i największe osiągnięcie, jakie nam się w tej naszej 8-letniej pracy udało zrealizować.
0: Wydarzenie odbyło się przy pełnej sali GCK, a spotkanie poprowadziła radna i animatorka kultury Grażyna Darska.

0: magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co dziś zachęca, a co zniechęca do podjęcia pracy? Z czym najczęściej mierzą się sami bezrobotni, a z czym coraz częściej muszą walczyć pracodawcy? I dlaczego lokalny rynek pracy w ostatnich miesiącach tak wyraźnie się zmienił? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Co słychać w Giżycku?
1: W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy m.in. o tym, czy sztuczna inteligencja pomaga dziś w odnalezieniu się na rynku pracy. Na początek jednak sprawdzimy, jak zmiany w prawie pracy i sytuacja gospodarcza odbiły się na statystykach bezrobocia w powiecie giżyckim. Choć ostatnie miesiące przyniosły wzrost liczby osób pozostających bez pracy, najnowsze dane dają ostrożny powód do optymizmu. Na koniec kwietnia w rejestrach PUP znajdowało się 1872 osoby bezrobotne, ale po raz pierwszy od czerwca ubiegłego roku odnotowano spadek ich liczby. Co ważne, aż 185 osób podjęło zatrudnienie, choć ofert pracy było mniej niż rok temu. Co stoi za tymi liczbami i jakie wyzwania czekają dziś zarówno na pracowników, jak i pracodawców? O tym Małgorzata Żukowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.
2: Poprzednia ustawa mówiła, że ktoś może się zarejestrować w Urzędzie Pracy pod warunkiem, że posiada stały lub tymczasowy meldun. Obecna ustawa zniosła to, więc każdy, kto przebywa na naszym terenie, może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Musi nam tylko podać adres do korespondencji. Mamy sporą grupę osób, która się w ten sposób zarejestrowała, ponieważ sami dokładnie wiemy z życia, że część osób wynajmuje jakieś mieszkania i tym podobne rzeczy i właściciele tych mieszkań nie chcą meldować osób z różnych powodów. Mamy dużo jednostek wojskowych, więc tutaj, jak ja mówię, żołnierze zawodowi też się przemieszczają w różnych, mają żony, partnerki, które się też tutaj, załóżmy, nie meldują albo nie mają tego meldunku, więc też się rejestrują. Drugą grupą, która nam zasila, to są osoby, które prowadziły gospodarstwo rolne, ponieważ w tej chwili też ustawa pozwala wszystkim rolnikom, niezależnie ile posiadają hektarów przeliczeniowych, zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne i korzystać ze wszystkich form wsparcia, które są przeznaczone dla osób bezrobotnych. Więc to też zasila jakby Urząd Pracy. Kryzys w niektórych miejscach w Polsce, gdzie były jakieś tam zwolnienia duże, grupowe i tym podobne, też powodują, że część, szczególnie młodych osób, jakby wraca na łono swojego tutaj adresu zamieszkania, bo potracili pracę, bo chcą przejść, zmienić, bo sytuacja rodzinna, więc to powoduje, że wzrasta. Ustawa bardzo podchodzi liberalnie do osób bezrobotnych obecna, ponieważ w tej chwili jest sytuacja taka, że osoba bezrobotna nie traci statusu osoby bezrobotnej z powodu odmowy przyjęcia oferty pracy, co było w poprzednich ustawie. W tej chwili tak naprawdę kontakt osoby bezrobotnej to jest kontakt ustalony z doradcą do spraw zatrudnienia poprzez maila, telefonicznie. On nie musi się stawiać na wizyty osobiście. My jakby też mamy problemy, bo wydanie skierowania do pracy na rozmowę z pracodawcą, kiedy mamy ofertę pracy, nie jest takie proste, bo osoba bezrobotna musi nam wyrazić zgodę na to, że weźmie skierowanie do pracy. Więc nasi przedsiębiorcy też muszą wiedzieć o tym, że jeżeli złożą ofertę pracy u nas, to tak naprawdę my informujemy osoby zarejestrowane w urzędzie o tym, że jest taka oferta. Oczywiście do osób, które spełniają kryteria do tej oferty, że jest, że gdzie ma się zgłosić taka osoba, z kim rozmawiać. Jeżeli ktoś z bezrobotnych powie, ja chcę skierowanie, to my je wydamy. Natomiast większość ma się skontaktować bezpośrednio z pracodawcą. I tutaj mamy problem, bo większość tych osób nie kontaktuje się nawet z pracodawcą. Więc mamy trudności ze zrealizowaniem oferty pracy. W poprzedniej ustawie było, że jeżeli ktoś przebywał na zasiłku chorobowym, tracił status osoby bezrobotnej, po 90 dniach przebywania na zasiłku chorobowym. Obecnie jest to 180 dni, czyli osoba bezrobotna może na zwolnieniu lekarskim przebywać pół roku i ona nie utraci statusu osoby bezrobotnej. Status osoby bezrobotnej tak naprawdę można stracić po przerwaniu indywidualnego planu działania. To jest taka forma, gdzie doradca do spraw zatrudnienia razem z osobą bezrobotną planuje mu ścieżkę zawodową. I w momencie, jeżeli taka osoba nie wywiąże się z tego albo nie utrzyma kontaktu w ciągu 90 dni z Urzędem Pracy, wówczas taka osoba straci status osoby bezrobotnej. Poprzednia ustawa była bardzo rygorystyczna w stosunku do osób bezrobotnych. Co chodzi o przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze, to tutaj, to tam było tak, jak ja mówię, umiarkowanie. Natomiast ta ustawa jakby daje odwrotnie. Jest bardzo liberalna w stosunku do osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Dość rygorystycznie podchodzi do uzyskania środków publicznych, co chodzi o przedsiębiorstwa. No i dlatego tak się dzieje, a nie inaczej na tym rynku.
1: A kto ma obecnie największe problemy, żeby na tym rynku pracy się u nas odnaleźć? Może to jest jakaś grupa wiekowa, może to jest jakiś, chodzi o płeć?
2: My mamy cały czas ten problem, bo tak naprawdę na liczbę osób, która jest zarejestrowana w urzędzie, to ponad 50% to stanowią kobiety. Więc dla kobiet jest bardzo trudno wejść na rynek pracy, ponieważ mamy bardzo mało ofert pracy ogólnie dla kobiet. Dla mężczyzn nie. Ja zawsze mówię, że mężczyzna może naprawdę znaleźć ofertę pracy, czy to poprzez urząd, czy na ogólnie wolnym rynku. Problemy chyba stanowią w tej chwili najbardziej, co chodzi o wejście na rynek pracy, to osoby długotrwale bezrobotne. Nam wzrasta ta grupa, wzrosła w porównaniu do 2025 roku o prawie 3 punkty procentowe, ale to też jest związane z tym, że w tej grupie znajdują się specyficzne osoby. Też, gdybyśmy przeanalizowali całą tą grupę i tylko tą grupę, to tam by ponad 50% by stanowiły również kobiety, ale kobiety, które tak naprawdę nie są aktywne zawodowo ze względu na opiekę nad dziećmi albo osobą zależną. Druga grupa to jest taka grupa, którą my nie jesteśmy nawet w stanie zaktywizować, ponieważ no tutaj jest problem znów z różnego rodzaju uzależnieniami. Staramy się, mówiąc szczerze, staramy się, jeżeli widzimy, że osoba jest uzależniona od czegoś, już nie będę mówić od czego, staramy się rozmawiać z tymi osobami, mamy przecież swoich doradców zawodowych, mamy doświadczonych specjalistów do spraw zatrudnienia, oni też znają swoich klientów, ale no, jak to w życiu bywa? Dopóki osoba sama nie zechce, to tak naprawdę żadna instytucja nie przymusi osoby do tego, żeby leczyła się czy to z problemów alkoholowych, czy to z problemów uzależnień od jakichś środków. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej w tej chwili. Będziemy starali się pomalutku te osoby, które korzystają z opieki społecznej i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, w jakiś sposób je integrować i społecznie, i zawodowo. To będą malutkie grupy na początku, bo chcemy sprawdzić, jak ta współpraca będzie tak naprawdę wyglądała, bo rzetelnie chcemy do tego, obie instytucje chcą rzetelnie do tego podejść. Będą spotkania pracowników socjalnych z pracownikami z działu obsługi klienta. Będziemy ustalali, co, w jaki sposób możemy pomóc. Zaangażujemy w to oczywiście Centrum Integracji Społecznej.
1: Takie wyobrażenie, że to są, nie wiem, osoby gdzieś tam starsze. Czy to w ogóle nie jest tak? Czy to jest jakieś mylne wyobrażenie?
2: Nie, wie pani, te czasy już się skończyły, że to są osoby starsze. My mamy taki największy problem, widzimy. Owszem, w wieku osób po 50, czy ten, zresztą uzależnienia nie są jakby, tu nieważny jest wiek. Natomiast my widzimy ze swojej strony dość znaczną grupę osób, młody, do 30 roku życia. I tak jak kiedyś tak naprawdę uzależnienia były od alkoholu i one były jakby widoczne dla nas, w tej chwili to owszem, zdarzają się nam osoby uzależnione od alkoholu, ale wśród młodzieży widzimy w ogóle inny problem. Uzależnienie od środków odurzenia wszelkiego rodzaju, uzależnienia od mediów społecznościowych są ogromnym problemem, bo stanowią dość znaczne zaburzenia psychiczne później tych osób. Jeżeli ktoś jest uzależniony od komunikacji medialnej, nie mamy tutaj nawet specjalistów, którzy takie uzależnienia potrafiliby wspomóc takie osoby, bo to jest problemowe, bo w ogóle w całym kraju nie ma jeszcze takich specjalistów, psychologów, psychiatrów, terapeutów, którzy leczyliby młodych ludzi od uzależnień typu telefon, internet, social media i tym podobne. To znaczy my nawet nie jesteśmy tą instytucją, która to by kontrolowała, natomiast my cały czas mówimy, że tu stanowi to problem i to będzie stanowiło też przełożenie miało na rynek pracy, ponieważ cały czas mówię, to ma się zmienić. Czy te młode pokolenie uzależnione właśnie od tych telefonów, social mediów, czy przedsiębiorcy? Uważam, że niestety, ale jesteśmy już w takich czasach, że to przedsiębiorcy będą musieli pomału zmieniać podejście do pewnych grup osób młodych, bo inaczej nie będą mieli pracowników.
1: Czy są takie zawody teraz w Giżycku, w których brakuje rąk do pracy?
2: Tak, to są przede wszystkim zawody, gdzie wymagana jest duża wiedza i doświadczenie. I to są na pewno zawody wszelkie budowlane, gdzie doświadczenie przynajmniej minimum 5-10 lat potrzebują. To są na pewno główne księgowe, które zawsze też są potrzebne, ale główne księgowe i księgowe, które mają dość duże doświadczenie zawodowe.
1: To podobnie jak wy, urzędnicy Urzędu Powiatowego Urzędu Pracy, wciąż te osoby muszą nadążać za tym dynamicznie zmieniającym się prawem.
2: Tak, bo to się wszystko zmienia, więc na pewno muszą być kwalifikacje dotyczące, cyfrowe kwalifikacje są wymagane na rynku pracy, bo coraz częściej przedsiębiorcy branż wchodzą i w jakieś usługi internetowe, i w promocje internetowe, żeby znaleźć sobie szerszego klienta na szerszym terenie. Więc tu te umiejętności są cały czas potrzebne, a muszę pani powiedzieć z ciekawości, że mimo, że nasza młodzież i młodzi ludzie są uzależnieni od social mediów i innych tam portali społecznościowych i telefonów, to takie rzeczywiste umiejętności cyfrowe, gdzie złożyć CV, jak złożyć CV, jak założyć sobie aplikację, załóżmy M-Obywatel, jak ją obsługiwać, w jaki sposób przesłać informacje do różnych instytucji, bo coraz więcej instytucji tak naprawdę bazuje na obsłudze teleinformatycznej. I tu się okazuje, że oni tych umiejętności nie posiadają. I to jest też problem, szczególnie, że nasze ministerstwo planuje, że w ciągu 2 lat obsługa klienta będzie cyfrowa.
1: To wszystko się opiera na takim czytaniu ze zrozumieniem.
2: Oczywiście, ale też musimy wziąć pod uwagę, że teraz jest sztuczna inteligencja i wszystko wytłumaczy. I bardzo często się zdarza tak, że widzimy jakieś pismo, które tak naprawdę od razu wiemy, że to napisała sztuczna inteligencja, a nie ktoś usiadł i sam stworzył jakieś pismo.
1: Właściwie mówią, że to sztuczna półinteligencja.
2: Tak, zresztą ludzie czasami korzystając z tego nawet nie czytają, co ta sztuczna inteligencja im stworzyła, tylko po prostu z tego korzysta bardzo często młodzież, więc to jest to. Ale w tym zakresie sztuczna inteligencja nam nie zastąpi tak naprawdę człowieka, bo sztuczną inteligencję też musi obsługiwać człowiek.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: były obecne w domowej apteczce, kuchni, rytuałach i chwilach ukojenia. Ale czy dziś w świecie pełnym pośpiechu i nadmiaru bodźców potrafimy jeszcze usłyszeć ich cichy głos? Zioła. Tematem tego wydania magazynu reporterów Meloradia. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
1: Ludzie z zajawką.
0: W tym wydaniu naszą przewodniczką będzie kobieta żyjąca w rytmie natury. Miłośniczka ziół i gospodyni wyjątkowego spotkania pod hasłem Ziołowe ukojenie kobiet. Spotkanie od 12 do 14 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. Więcej na ten temat zielarka Justyna Morsztyn.
2: Jednak taka refleksja, że ta pradawna wiedza przekazywana z dziada pradziada miała sens i to jest fajne i ludzie jakby z powrotem wracają do tych metod ludowych, domowych, ale sprawdzonych.
0: Są aplikacje, że robię zdjęcie i mi już pokazuje, jaka to jest roślina, mogę sobie wygooglować, jakie ona ma właściwości, natomiast jeszcze trzeba ją w odpowiednich ilościach podać, trzeba ją jakoś, nie wiem, spreparować, czy jakaś maść, czy nalewka, to też jest tak. Takie wydaje się dosyć skomplikowane.
2: Tak, dlatego ja proponuję na początek kursy jednak. Zapisać się na jakiś kurs, czy pojechać na jakieś wydarzenie, dlatego że aplikacje nie sprawdzają się w 100%, tak? Dlatego fajne są spacery zielarskie z kimś doświadczonym, kto nam pokaże, jak tą roślinę rozpoznawać, jak właśnie tą roślinę później przygotować, do czego ona służy. A dopiero aplikacjami możemy się wspierać, jak już mamy taką pewną podstawową bazę i wiedzę, bo wtedy też możemy zweryfikować, jaka to jest roślina, dlatego że tak jak mówię, ja też widzę, zazwyczaj aplikacje mają rację, ale nie zawsze, więc nie można

0: Pana Boga. Że w naturze jest tak, że jest, jeśli nie wszystko, to większość tych rzeczy, które rosną niedaleko nas, jest w stanie nas uleczyć, uzdrowić z pewnych chorób.
1: Tak, generalnie to jest właśnie niesamowite, że człowiek z wiekiem poznaje coraz więcej, przynajmniej ja, zastosowań takich zdrowotnych roślin. To mogę powiedzieć na przykładzie mojego ogródka, bo często właśnie mówimy o chwastach, tak, w ogrodzie, a mówi się, że chwasty to są zioła, których nie znamy zastosowania. I po prostu, jak się okazuje, w naszych ogrodach jest tyle chwastów w cudzysłowiu, które mają właśnie tę działalność taką prozdrowotną. No jednym z nich to jest właśnie pokrzywa, tak, którą bardzo dużo ogrodników walczy zapamiętale z tą pokrzywą, a jest to po prostu tak cudowne, wszechstronne zioło, o po prostu takim dużym spektrum działania. To jest niesamowite, że właśnie wiosną, kiedy pojawia się pokrzywa, ona jest tak potrzebna dla naszego organizmu. Ona działa wzmacniająco, ma bardzo dużo żelaza, filtruje nam po zimie, po prostu nasz organizm go wzmacnia. Jest bardzo dużo takich roślin wokół nas. No w ogrodzie, no na przykład, już mówię tutaj o tych, które nas leczą i są bardzo blisko, czyli to jest krwawnik na przykład. Teraz jest taka roślina inwazyjna, jest jej dużo, nawłoć, prawda, którą możemy wykorzystać, robi się z niej syropy na przeziębienia, wzmacniające układ moczowy. Także tych roślin faktycznie jest bardzo dużo, bo to rośliny zielarskie to nie tylko są drobne zioła, ale też są drzewa, które możemy wykorzystywać leczniczo, tak, i różnego rodzaju krzewy.
0: Na przykład brzoza?
1: No to brzoza oczywiście. Dziegić to jest taka substancja, taka trochę powiedzmy śmierdząca, którą się robi z kory brzozowej. Bo akurat brzoza jest totalnie rośliną leczniczą, prawda? I ten dziegieć był od zawsze używany, na przykład do odstraszania przed bardzo uciążliwymi komarami czy myszkami w lesie.
0: Stąd to powiedzenie, że ta szczypta dziegciu, czyli czegoś bardzo niedobrego.
1: Tak, tak, tak, bo powiem szczerze, ten zapach na pierwszy rzut, ja akurat lubię, ale on jest tak specyficzny, silny zapach, jest przecież jak ktoś używa mydełka dziegciowego na przykład na choroby skórne. I brzoza jest cudownym drzewem, ale głównie wykorzystuje się jej właściwości w okresie wiosennym, bo ona też jest właśnie wzmacniająca. Młode listki się zbiera właśnie wiosną. One cudownie na nas działają.
0: Jakiej jakości są te nasze zioła na Mazurach? Co można o nich powiedzieć?
1: Zioła są mazurskie, dobrej jakości, prawda? No oczywiście ważne jest właśnie, gdzie się zbiera te zioła. No bo jeżeli centrum Giżycka, to też są Mazury, ale jeżeli tutaj sobie uzbieramy ziół przy głównej drodze, prawda, gdzie jest bardzo duży ruch samochodowy, to możemy się domyśleć, że one nie będą dla nas korzystne, bo rośliny też bardzo dużo pochłaniają. Bo mówi się, że jesteś tym, co jesz, roślina tak samo jest tym, co je. Tak? Czyli jeżeli ona rośnie na jakiejś schemizowanej ziemi, jeżeli rośnie przy asfalcie, no to ona będzie też miała to w sobie. Więc jeżeli zbieramy zioła, to ważne, żeby one były zbierane właśnie na jakichś łąkach czy w lasach z dala od jakichś źródeł zanieczyszczeń. Nie?
0: Jaką tutaj dobroć mamy i w lasach, i na polach, z której warto by było skorzystać?
1: To też właśnie wszystko zależy od potrzeb, jakie mamy. Bo to jest czasami tak, że ktoś całe życie na przykład nie zna jakiegoś zioła, bo ono mu jest w ogóle niepotrzebne. Ja często zbieram tak zioła intuicyjnie. Właśnie mam to szczęście. Każdy ma różne potrzeby, jeżeli chodzi o te zioła. Na pewno oczywiście pokrzywa, dlatego że pokrzywa jest wspaniałym ziołem. Pawnik, można zbierać listki, można zbierać ziele, ono ma bardzo duże zastosowanie, jest to zioło takie wzmacniające. Mówi się, że krwawnik to jest zioło kobiece, właśnie dla kobiet. Też można z niego robić toniki do twarzy, więc działa zewnętrznie. Babka, bo mamy babkę lancetowatą, która świetnie działa na przeziębienia na przykład, prawda, na nasze drogi oddechowe.
0: Jak taką babkę spreparować? Bo jak wygląda, to raczej większość chyba wie.
1: Jeżeli chodzi o przerabianie ziół, to jest kilka możliwości, prawda? Dlatego, że najbardziej znane to jest oczywiście suszenie. Akurat babkę się trudno suszy, bo ona jest bardzo wrażliwa, trzeba ją suszyć delikatnie, tak zresztą wszystkie zioła w ciemnym miejscu, bo babka bardzo łatwo ciemnieje i wtedy już jakby się nie nadaje, tak, do użytkowania.
0: Ale można też kupić gotowe zioła.
1: Tak, oczywiście, można też kupić gotowe zioła, między innymi u nas. Więc oczywiście, jeżeli się ktoś nie zna, no to proponuję zakupy, można robić octy, można robić maści, więc tych sposobów przetwarzania ziół jest bardzo

0: bardzo dużo, nie? No jest oczywiście dziurawiec, wyrotycz, pędy sosny, no naprawdę mamy bardzo dużą, zazwyczaj tak większość osób zbiera zioła takie na przeziębienie, prawda? No bo to są zioła, no to wtedy lipa.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość, zielarka i organizatorka ziołowego ukojenia kobiet z Republiki Ściborskiej, Justyna Morsztyn. Niedługo będziemy witać lato, przed nami noc świętojańska i tak może na chwilę zmieniając temat, to między innymi zapraszam do Rynu, bo tam zagra ponownie Megidsa Trio, a i w samym Giżycku ma się dziać. A skoro już o tej nocy świętojańskiej mówimy, to miłość, skoro miłość, to poszukiwania partnera i czy w ogóle da się połączyć te kropki właśnie z ziołami?
0: Tak, chociaż kiedyś z ziołami była ta związana właśnie magia, bo kiedyś panny bardzo chciały, bo teraz to mamy zupełnie inne obyczaje, prawda, takie panujące, mamy duży wybór, możemy sobie tego partnera wybrać same, czy sami, kiedyś było inaczej i zioła były mocno związane właśnie z jakby też z magią całą, z taką tajemniczością. Natomiast teraz właśnie można powiedzieć, że wszystkie zioła są na miłość, dlatego że często jest tak, że jak zauważam, ludzie do nas przychodzą, często jakieś takie problemy, powiedzmy, z mniejszym libido, tak, są związane z problemami zdrowotnymi, ze stresem, z napięciem w życiu, tak, więc często te zioła miłosne to nie będą zioła stricte miłosne, tylko to będą zioła uspokajające. Czy zioła, które są związane na przykład z jakimś wzmocnieniem właśnie naszego organizmu. Dlatego jak zobaczymy często afrodyzjaki, bo to się różnie tak kojarzy, to są często różne rośliny po prostu wzmacniające, tak? Tak jak na przykład pokrzywa. Czy różnego rodzaju przyprawy, takie jak bazylia na przykład, czy anysz, to są po prostu rośliny przyprawowe, aromatyczne, ale one po prostu też działają wzmacniająco na nasz organizm, nie?
1: Tutaj jeszcze na tym końcu tego łańcuszka pozostaje kwestia preferencji, no bo jak ktoś na przykład nie przepada za bazylią, to niekoniecznie może ona mu tam przypasować, może trochę zniechęcić.
0: Tak, ja na przykład nie lubię lubczyku, a lubczyk jest bardzo kojarzony z takim właśnie silnym afrodyzjakiem i co ciekawe, że często też noszenie ziół po prostu przy sobie suszonych miało przynosić te powodzenie w miłości, czyli na przykład korzeń lubczyku gdzieś tam noszony, czy na przykład ziele Bylicy Pospolitej noszone gdzieś w ubraniu albo przy sercu, także to nie tylko spożywanie, ale i same jakby noszenie przy sobie tych ziół. I oczywiście tak jest z każdym ziołem. Mamy swoje preferencje, nasz organizm często nam podpowiada różne rzeczy i na przykład jednym z moich ulubionych ziół jest chyzop, to jest akurat roślina, którą się uprawia w ogrodzie, natomiast u mnie chłopcy absolutnie tego chyzopu za nim nie przepadają, więc ja uwielbiam herbatki chyzopowe.
1: Im bliżej rośnie, tym lepiej dla nas.
0: Tak, jest jedna z takich teorii, że natura jest tak cudowna, że to, co rośnie przy nas, to jest nam najbardziej jakby potrzebne. Tylko powiem szczerze, że my na przykład mieszkamy w tak bogatym i żyznym siedlisku, bogatym w rośliny, że mamy tyle tych roślin wokół nas, że jeżeli bym miała tak to interpretować, że wszystko nam jest potrzebne, bym tego wszystkiego nie przejadła, nie? Bo faktycznie jest jedna z takich teorii, która to mówi i to też jest fajne, żeby wspomagać się właśnie tym, co rośnie najbliżej nas, tak? No nie każdy ma taką możliwość. Myślę, że wiele osób na Mazurach ma, dlatego, że mieszkamy na wsiach, mamy swoje ogródki przydomowe, zaraz mamy łąkę, na której rosną dzikie rośliny, zaraz mamy blisko lasy, więc my jesteśmy szczęściarzami, często tutaj w tym rejonie, że wokół siebie mamy tą taką domową aptekę ziołową, nie?
1: To jest pani zdaniem dobra rada, żeby jakby nie bagatelizować tych chwastów, które są w naszym ogrodzie, gdzieś się pojawią, czy na naszym trawniczku, żeby się zainteresować, co to jest za gatunek?
0: Tak, oczywiście, bo no tak jak wspomniałam, pokrzywa, krwawnik, też podagrycznik, przytulia, Jest naprawdę dużo tych chwastów, no często mniszek lekarski, przecież babka, no to to są często chwasty na naszych działkach, a to są rośliny o cudownych właściwościach leczniczych, komosa na przykład, tak, bardzo popularny chwast, więc naprawdę tych takich w cudzysłowie chwastów jest dużo, a często są to rośliny o cudownych właściwościach leczniczych, nie?
1: Zielarstwo albo nauka związana z ziołami to jest przede wszystkim dbanie o własne piękno czy bardziej o zdrowie?
0: Na pewno jest to tak. U większości osób to wynika z troski o własne zdrowie, prawda? Jedno, czyli chcemy jednak w sposób naturalny się leczyć, a druga rzecz to wynika też, mi się wydaje, że z zainteresowań, dlatego że bardzo ja jeżdżę na dużo spotkań zielarskich i to jest świetne, bo widzę tam akurat głównie kobiety, ale po prostu to jest też forma jakby hobby, zainteresowania. To się wszystko super łączy, bo to jest, może być świetnym hobby.
1: A na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli rozpoczynamy przygodę z ziołami?
0: W dzisiejszych czasach, szczególnie wśród osób starszych, prawda, które wiadomo, że tych leków mają bardzo dużo. Często nawet leki wchodzą w reakcję między samymi sobą. I tak samo zioła, one nie są obojętne. Tak, więc też wspomagając się jakimiś ziołami, szczególnie takimi silniej działającymi, no jakby musimy sobie najpierw przeczytać przeciwwskazania na tych lekach. Jeżeli pierwszy raz bierzemy jakąś mieszankę czy jakieś zioło, warto, żeby to była dawka mniejsza. Dlatego, że właśnie każdy organizm różnie reaguje na jakieś zioło, więc jakby musimy sobie przetestować, czy to zioło jest dla nas odpowiednie.
1: A więcej o ziołach i ich właściwościach już 12 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. To nie będą zwykłe warsztaty w planach. Jest sauna, koncert mis tybetańskich, leśne wyprawy i kobiece kręgi. Zapisy wciąż trwają, szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Republiki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mazury mają naprawdę bogatą przeszłość i tym razem nie będzie chodzić o krzyżackie zamki. Wiecie, że w historii naszego regionu był taki moment, że żyły tu renifery? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Wycieczka z przewodnikiem.
1: I właśnie tak zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść, bo radiowy wehikuł przeniesie nas kilka tysięcy lat wstecz, a dokładnie do świata po wielkim lodowcu. To właśnie wtedy pojawili się tutaj pierwsi ludzie, zanim jeszcze powstały miasta i granice. Ich ślady do dziś ukrywają ziemia i woda, a archeolodzy odkrywają je bardzo ostrożnie, bo przeszłość czasem zachowuje się najlepiej tam, gdzie po prostu dajemy jej spokój. Co kryją okolice Wydmin i czego o najstarszych Mazurach wciąż jeszcze się uczymy? O tym wasz i mój gość.
3: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
4: No, archeologia jest bardzo dobrym brandem, bardzo dobrze się sprzedaje na poziomie nazwy, na poziomie filmów takich różnych, które niekoniecznie tę archeologię pokazują w sposób prawidłowy. Natomiast jest niezwykle trudna, żeby przekazać to, co naprawdę archeolodzy znajdują pod ziemią. I dzisiejsze spotkanie służy temu, żeby jak najwięcej tych najprostszych prawd o archeologii powiedzieć, żeby pokazać, czym ta archeologia tak naprawdę jest i to, co tu jest najważniejsze, żeby pokazać im najciekawsze odkrycia archeologiczne w terenie, w którym żyją. Od tych najstarszych z epoki kamienia, kiedy tu się po ustąpieniu lodowca pojawili się tu pierwsi ludzie, po czasy niemal współczesne, bo archeologia zajmuje się tym na całej tej przestrzeni. I tu niezwykłe historie. Za chwilkę będziemy mieli cały cykl opowieści o stanowiskach w okolicach Wydmin, gdzie był cmentarz sprzed kilku tysięcy lat i wielka osada, którą potem zalało jezioro, zarosła torfem, przez co zachowały się tam materiały, które na co dzień normalnie się nie zachowują, czyli materiały organiczne, drewniane, kościane. Niesamowita historia.
1: No właśnie, woda. Jak bardzo znaczenie ma dla tego przechowywanego materiału woda? Bo dzisiaj dużo też, że to jest pewnego rodzaju fenomen, że te rzeczy pozostają w jakimś stopniu zachowane.
4: Tak, jest to bardzo prosty mechanizm, który wszyscy, którzy zajmują się fizyką i chemią, znają. Jeżeli materiały organiczne, a te są dla nas bardzo cenne i one są najmniej trwałe, są pozbawione dostępu tlenu, to zachowują się dobrze. I właśnie jeżeli coś zostało zalane wodą, czy zanurzone w jeziorze, czy poziom jeziora się podniósł i potem jeszcze narósł na to torf, który zrobił taki kożuch izolujący to od tlenu, to to wszystko się pięknie zachowuje. Sam osobiście jestem autorem badań w okolicach Ełku, w miejscowości Miluki, gdzie wykopaliśmy denną część chaty sprzed 9000 lat. I tam były zachowane zęby jeleniowatych, tam były zachowane narzędzia z kości tych jeleniowatych, tam były zachowane fragmenty ogniska, bierwią z ogniska opalonych, z których zrobiliśmy daty bezwzględne, które nam wydatowały to stanowisko. Także woda i wilgoć i torf to są te środowiska, które fantastycznie wpływają w naszym klimacie na zachowanie zabytków archeologicznych.
1: Tak mi się wydaje, że w tej dziedzinie to im jakby starsze znalezisko, tym lepiej. Czy te 9 tysięcy lat wstecz to jest rekord, czy znamy rzeczy wydobyte z dużo jeszcze wcześniejszego okresu?
4: Mazury. Tu sytuacja była prosta. Lodowiec ustąpił gdzieś około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Lodowiec i te utwory, które powstały przy nasunianiu się lodowca, przykryły Mazury i Suwalszczyznę warstwą tak zwanych moren lodowcowych, które miało 20-30 metrów. Podejrzewamy, że wcześniej, bo ten lodowiec się nasuwał, cofał w historii na przestrzeni setek tysięcy lat, że wcześniej mogli tu docierać ludzie, ale te wszystkie ich ślady są przykryte tymi 20-30 metrami na warstwie. W związku z tym, to, do czego jesteśmy w stanie na dzisiaj dotrzeć, to są te ślady, które mniej więcej, te najstarsze osadnictwo to jest 11-12 tysięcy lat. I pojedyncze zabytki, najczęściej w postaci poroży reniferów, które wtedy, ponieważ to był ten krajobraz tundrowy,
1: było zimniej.
4: Było bardzo zimniej. I to zaraz powiem na przykładzie. I te pierwsze społeczności docierały tu mniej więcej 12-11 tysięcy lat przed naszą erą, a świadectwami ich pobytu są między innymi fragmenty poroży reniferów obcinane narzędziami krzemiennymi. Jedno takie poroże zostało znalezione w okolicach dzisiejszego Giżycka. A to, że było zimno, to w tej chacie sprzed 9 tysięcy lat w miejscowości Miluki pod Ełkiem znaleźliśmy dwa bierwiona i proszę sobie wyobrazić,
1: co to takiego bierwiona?
4: Fragment drewna.
1: Okay.
4: Taki z ogniska, który się pali w ognisku. Tak się kiedyś mówiło, przepraszam, bo używam archaicznych sformułowań.
1: Nie, no właśnie dobrze wiedzieć.
4: I taki fragment drewna, który miał taką średnicę, około 10 cm, ma 84 przyrosty roczne. Normalnie w dzisiejszych czasach, i to był fragment sosny, sosna, która ma 84 lata, to jest mniej więcej tej średnicy, 20-30 cm. Natomiast wtedy klimat był tak surowy, że w ciągu roku przyrastał milimetr, 2 milimetry. I to między innymi ta średnica i te grubości przyrostów rocznych na tej sośnie świadczą o tym, jak bardzo surowy był wtedy klimat.
1: Jeszcze wracając do tego lodowca 12 tysięcy lat wstecz, ale bardzo możliwe, że jeszcze wcześniej tutaj mieszkali ludzie po prostu.
4: Bo możliwe, że zanim on się nasunął, czyli bardzo, bardzo dużo wcześniej, ci ludzie tu docierali, ale ich ślady, ich pobytu są zatarte, przykryte tymi osadami lodowcowymi. Natomiast to, do czego my w tej chwili docieramy, co badamy i co uznajemy za najstarsze ślady udokumentowane przybycia ludzi na nasze ziemię, na ziemię północno-wschodniej Polski, to jest właśnie mniej więcej 12-11 tysięcy.
1: Są jakieś dane albo informacje, które mówią nam, z których kierunków ci ludzie przybywali, albo jakie mieli motywacje?
4: Mechanizm był prosty. Lodowiec sięgał do południowej części Polski. Jak się lodowiec cofał, to nie było szans, żeby oni przyszli z północy, bo tam był lodowiec. Oni szli z południa. I to, i ten jakby kierunek południowy był przez kilka tysięcy lat. Już w czasach, kiedy lodowca dawno nie było, to cywilizacja, nowe trendy docierały nad ziemię polskie właśnie z południa Europy czy gdzieś z Bliskiego Wschodu. Kolejna jakby epoka, bo tu mówimy o tej najstarszej, czyli paleolicie, starszej epoce kamienia, ale neolit, czyli młodsza epoka kamienia i pierwsze rolnictwo, hodowla, uprawa też przyszły do nas gdzieś z załuku Karpat, z terenu dzisiejszych Czech, Moraw i dalej na południe. Także te trendy w owym czasie to wszystko szło z południa.
1: A motywacja jaka była?
4: Zdobywania nowych terenów. Zdobywania nowych terenów.
1: Najprostsza.
4: Jeżeli klimat się tu ocieplał, więc ci ludzie, którzy przyzwyczajeni byli do tego ciepła, szli, zdobywali nowe tereny. Na przykład ci pierwsi rolnicy, to jest też niezwykle ciekawe, bo oni dotarli na ziemię polskie gdzieś tam, tak jak mówiłem, z terenu Czech Moraw, i zasiedlili od razu najżyźniejsze gleby. Nie mieli żadnych detektorów i tak dalej, ale gleby lessowe, które są bardzo rzeźne w okolicach Krakowa, Wrocławia. Mało tego, poszli aż na północ. W okolicach Szczecina jest coś, co się nazywa ziemią pyrzycką i są tam niezwykle żyzne czarnoziemy. I oni tam się też osiedlili, tak? Wyczuwali ze względu na to, że bardzo dobrze się tam rodziły te rośliny, które uprawiali, więc zasiedlali te ziemię. Także to były niezwykłe mechanizmy, które można by godzinami tłumaczyć, a które były, no, nie byli to ludzie w jakiś sposób uzbrojeni w narzędzia takie, jakie rozumiemy współczesnie, w jakieś detektory, ale instynkt, doświadczenie powodowało, że wybierali to, co dla nich było najlepsze.
5: I coś, z czego absolutnie wydaje mi się, że Mazury nie są znane, a powinny, przynajmniej dzisiejsze wykłady to pokazują, to te osady nawodne.
4: Nie jest znana szerszej publiczności. Archeolodzy o tym doskonale wiedzą już od końca XIX wieku, wcześniej jeszcze archeolodzy niemieccy, już po wojnie archeolodzy polscy. I to było też niezwykłe zjawisko, bo w pewnym momencie gdzieś, tak przynajmniej interpretujemy to, gdzieś z głębi kontynentu, z terenów dzisiejszej Rosji, z dorzecza Wołgi, Oki, przyszedł na nasze ziemie lud, który przyniósł nowe technologie, nowe umiejętności. I było to między innymi zasiedlanie osiedli takich obronnych na wysoczyznach, na wzgórzach, ciałopalny obrządek pogrzebowy, czyli wcześniej tutaj grzebano zmarłych w całości, a ci palili swoich zmarłych na stosie, budowę osiedli nawodnych, czyli takich osiedli na wypłyceniach gdzieś tam w pewnej odległości od lądu, budowano ruszt i na tym ruszcie budowano całe wioski. I to jest fenomen, który jest tu, który jest gdzieś tam na jeziorach w Austrii i w Szwajcarii, w południowych Niemczech.
5: A to są tak jakby te części wspólne tych ludzi, którzy właśnie w Szwajcarii i tutaj na Mazurach?
4: To znaczy, to wie pani, to jest coś takiego jak prawo konwergencji, czyli jeżeli pojawiają się podobne warunki, to zwierzęta, ludzie zachowują się w ten sam sposób. Oni mieli takie warunki, takie same warunki mieli ludzie na wybrzeżach Szkocji, takie same warunki, czy podobne warunki mają ludzie w dorzeczu Amazonii, gdzie budują domy na palach, bo chodziło o to, żeby odizolować się od wody, prawda? A jednocześnie, jeżeli to była niewielka wysepka, odległa o 100 metrów od lądu, na której wybudowano taki ruszt i wzniesiono chaty i potem zbudowano most na palach do brzegu, w momencie, kiedy było jakieś zagrożenie, spalano czy zrywano ten most i była naturalna obronność tego miejsca. Także to się też z tym wiąże.
5: Nie tylko dom, forteca, miejsce pochówku być może?
4: Tak, tak, tak, tak. To, tych kilka takich cech było, i jeszcze mało tego, tych swoich zmarłych spalonych w urnach, czyli w takich naczyniach, przykrywali nasypami kamiennymi, które my nazywamy kurhanami. To było całkowicie nowe zjawisko na tych ziemiach, wcześniej nie występujące.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość dr Jerzy Brzozowski, archeolog i muzealnik.
5: Poza tym, jak właśnie żyli, to jeszcze wiemy na przykład, w co wierzyli, czy to już jest jakaś enigma?
4: To znaczy, znajdujemy niektóre z tych przedmiotów, które znajdujemy, są jakieś figurki, czy zwierzęce, czy ludzkie. Podejrzewamy, że były to jakieś elementy związane z kultem. No ale tak naprawdę to cały ten świat wierzeń wychodzi nam przy obrządku pogrzebowym. Bo to, że wkładali do grobu przedmioty codziennego użytku, ozdoby, które były bardzo cenne, świadczy o tym, że ci zmarli mieli swój szacunek. Różnica w tym, jak były wyposażane groby, świadczyło o tym, jakie były różnice w społeczeństwie. Także tak, natomiast same wierzenia dużo bardziej znane są już z epok późniejszych, na przykład wczesnego średniowiecza, bo tu już są zapiski kronikarskie, krzyżackie czy jakiekolwiek inne. Natomiast do tych czasów, czyli tych tuż przed naszą erą i tych pierwszych wieków naszej ery, nie mamy żadnych źródeł pisanych.
5: Czyli bardziej możemy na intuicji polegać.
4: Albo na analogiach. Jeżeli znajdujemy jakieś przedmioty, które mają swoje analogie w kulturach znanych już z etnografii z XIX czy z początku XX wieku, to możemy per analogiam pewne rzeczy o tych kulturach, o ich wierzeniach próbować mówić. Ale to zawsze będzie obarczone dużą granicą błędu.
5: To teraz jak ocalić od zapomnienia, jak się zachować, jeśli na coś natrafimy, bo wydaje mi się, że taka wskazówka zawsze jest cenna. Porada od specjalisty.
3: Tak, ja przez kilkanaście lat byłem konserwatorem do spraw zabytków archeologicznych w byłym już województwie suwalskim, więc zajmowałem się tym na co dzień. I to jest, takich możliwości jest dużo. Pierwsze, w szkole zgłosić nauczycielowi od historii. Ten mechanizm przed wojną tu na Mazurach działał perfekcyjnie. Dzięki temu setki stanowisk archeologicznych zostały odkryte. Drugie, zgłosić do najbliższego muzeum, do najbliższego urzędu, bo one są każdemu, kto jakby jest urzędnikiem czy funkcjonariuszem publicznym, bo on ma obowiązek, żeby to dalej zgłosić, żeby się tym zainteresować, żeby się tym zaopiekować. Także każdy mechanizm jest dobry. W tej chwili jest internet, każdy urząd konserwatorski ma swoje strony www, ma swojego Facebooka, więc można nawet tam sygnał.
5: Co więcej, można też fotografować swoje znalezisko i dokładnie, w czasie rzeczywistym.
3: Dokładnie, dokładnie, i można to wysłać i wtedy na pewno urzędnicy zareagują.
5: Czy technologia jeszcze nam więcej pokaże niż do tej pory wiedzą specjaliści?
3: Wie pani, archeolodzy od dawna mają taką, ci myślący oczywiście, taką tendencję, że starają się nie wykopywać wszystkiego, że fragmenty części stanowisk zostawiają, bo wiedzą, zresztą ja w archeologii pracuję już ponad 40 lat i to, co było 40 lat temu, a to jest teraz, to jest, są naprawdę diametralne różnice, możliwości stały się niezwykle dużo większe i myślę, że za kolejne 40 lat te możliwości analiz tego wszystkiego, co kryje Ziemia, będą jeszcze dużo, dużo większe. Także na pewno ten postęp jest. Zostawianie przynajmniej części stanowisk posłuży temu, że można będzie coraz to nowe elementy, coraz to nowe wiadomości o tych stanowiskach odkrywać.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Łóżka polowe, prowiant z długim terminem, telefony satelitarne i leki. Ponad 3 miliony złotych ze środków wojewody na doposażenie magazynu kryzysowego w tym roku trafiło do Giżycka. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
2: Dziennikarski przegląd tygodnia.
1: Zakupy trwają, a zajmuje się nimi Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej.
6: Co w ramach dofinansowania od wojewody warmińsko-mazurskiego z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy na potrzeby naszego miasta Giżycka i coś, co się znajdzie w naszym magazynie, który będzie w przyszłym roku.
5: No właśnie, tutaj mamy różne torby swoją drogą nie tak bardzo tajemniczymi nazwami, bo na przykład hasło płyny. No to chyba każdy wie, o co chodzi. Nie wiem, jakaś sól fizjologiczna, coś do dezynfekcji.
6: Tak, oczywiście, akurat tutaj pani redaktor, mamy torbę R1 PSP. Według wymogów jest to najnowszy wypust torby, którą posiadają zarówno ratownicy medyczni, jak i strażacy jadąc do wypadku. Taka torba jest wyposażona w bardzo dobre rzeczy, które nam ratują życie. Między innymi i podzielona zarówno na kolory i na sytuacje, z którymi możemy mieć do czynienia podczas wypadku. Mamy sprzęt do krwotoków, mamy sprzęt do złamań, mamy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy również dla dziecka przeznaczoną, dedykowaną maseczkę, na przykład tak, bo tu chodzi o rozmiar buzi. Mamy też na różne skaleczenia, mamy stabilizatory, mamy właśnie, tak jak pani wspomniała, płyny. Także to wszystko jest potrzebne do tego, żeby ratować poszkodowaną osobę. Najpierw oceniamy oczywiście stan osoby poszkodowanej, a później bierzemy odpowiednią część torby i udzielamy pierwszej pomocy.
5: I hasło, które brzmi znowuż może trochę bardziej tajemniczo niż reszta, bo reszta jest oczywista, trauma. O co chodzi?
6: No trauma to oczywiście jesteśmy niby świadomi, że jesteśmy uczestnikami wypadku, ale tak naprawdę nasza psychika nie jest do tego absolutnie przygotowana, w związku z czym znajdują się tutaj też leki na uspokojenie, różne okłady, które pozwolą nam jakby powrócić w miarę możliwości do stanu pierwotnego, więc chodzi o to, żeby zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
5: To jest wszystko, składa się na jedną właśnie taką dużą torbę, jak to zamkniemy, to jest to, co widzimy u ratowników. Lekkie nie jest na pewno. Ile to waży?
6: Około 35 kilo.
5: Około 35 kilo i to oznacza, że ten sprzęt, który zawsze widzimy, mam nadzieję, że najczęściej gdzieś i tak w filmach, to jest ten sprzęt, który na co dzień muszą dźwigać właśnie ratownicy.
6: Tak, oczywiście i rzeczywiście też zrobiłam taką próbę w urzędzie z poziomu minus 1, czyli z piwnicy, weszłam na samą górę, żeby zobaczyć, jak to jest. mimo tego, że jestem silną osobą, to muszę przyznać, że nie było to lada wyzwanie dla mnie, bo rzeczywiście ta torba jest ciężka i przy takim obciążeniu wchodzić na czwarte piętro, no to naprawdę szapoba dla wszystkich ratowników i strażaków. Oczywiście mamy telefony i satelitarne, mamy również radiotelefony nasobne, będzie nam to potrzebne, jest to wszystko nowe, tak jak pani widzi, będzie nam to potrzebne do tego, żeby po pierwsze na tych już zakupionych rzeczach ćwiczyć w terenie, a po drugie, żeby nam się, jeżeli będzie taka sytuacja, miejmy nadzieję, że nie, żebyśmy potrafili się tym posługiwać i ze sobą komunikować podczas kryzysów. Tutaj jeszcze mamy kanadyjkę, czyli tak zwane łóżko polowe, do tego jest śpiwór i poduszka dmuchana, jest to taki komplet, który musimy zabezpieczyć jako miasto na wypadek zorganizowania ewakuacji bądź też przemieszczenia się, więc jeżeli będzie taka sytuacja, że muszę przygotować pomieszczenia czy miejsca dla osób, które muszą tam przebywać ileś godzin bądź kilka dni, no to takie urządzenia i takie sprzęty będziemy mieli w naszym magazynie. Jeszcze oczywiście mamy powerbanki jako zapasowe źródło energii, a tu jeszcze mamy porcje żywnościowe, które bardzo, bardzo dobrze są wykorzystywane przez wojsko przede wszystkim. Tutaj mamy akurat obiad. Ma on odpowiednią liczbę kalorii, ma on odpowiednie przeliczenia też białka i tak dalej, więc jest to długoterminowa żywność. Także tak to mniej więcej wygląda.
7: Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.
8: Jest dobre, jadło mi bardzo dobre. Jadło ci bardzo dobre. Ale w ogóle na wolnym rynku możemy takie coś kupić?
6: Tak.
8: No to dobra rada, jak ktoś nie wie, co się zabezpieczyć, to takie rzeczy też są ważne. To
6: w ramach ochrony ludności obrony cywilnej z województwa przyjechały do nas dzisiaj właśnie takie kolorowanki i instrukcje dla dzieci z klas 1-3. Zostaną takie książeczki rozdysponowane właśnie po wszystkich naszych szkołach podstawowych. Łącznie uczniów mamy około 900 osób, więc te książeczki trafią do klas 1-3. A dzisiaj również możemy rozdawać je też starszakom, ponieważ mimo, że jest dedykowane 1-3, to informacje w nich zawarte są bardzo potrzebne dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych.
8: Czyli to jest taki poradnik bezpieczeństwa dla najmłodszych.
6: No tak możemy w skrócie to nazwać. Z 80 paru pozycji, które mam zakupione na stan magazynu, tutaj mogłam wystawić tylko niestety część.
1: Fundusze pozwolą też na modernizację systemu ostrzegania w mieście. Projekt jest warty blisko 4,5 miliona złotych. Zdecydowanie mniej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przeznaczyła na walkę ze skutkami działalności wilków. To 1 000 000 złotych na elektryczne ogrodzenia i fladry. Rolnicy z Warmii i Mazur już mogą składać wnioski o przekazanie pieniędzy. Równolegle w gminach trwają spotkania informacyjne na temat działalności wilków. Zenon Iwanowski, Izba Rolnicza.
9: No wilki są już w tej chwili wielkim zagrożeniem, bo po prostu jest ich dużo i przychodzi jesień, schodzą uprawy i te wilki są widoczne. Nie podchodzą po prostu blisko gospodarstw. No, jak przykład ostatnio to chyba w siedliskach widzieli wilka i gdzieś tutaj na obrzeżach Szczepanek, w Miłkach, nie tam. No na ogół jak jest się na polu czy gdzieś na jakichś tam uprawach, to można zauważyć tego wilka.
1: Jest pewna optymistyczna prognoza, bo w minionym roku rolnicy z województwa zgłosili 162 szkody wyrządzone przez wilki. To o 65 mniej niż rok wcześniej. W powiecie giżyckim w ostatnich latach ataki wilków na stado odnotowano m.in. w Szczepankach i w Miłkach. O pieniądze z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mogą starać się też rolnicy, którzy potrzebują zamontowania urządzeń obniżających poziom wody w bobrowych rozlewiskach. Tymczasem w samym Giżycku nie milkną echa ostatniego spotkania z byłymi i obecną burmistrz miasta. W wydarzeniu wzięli udział Jan Grabowski, Marian Lemecha, Jolanta Piotrowska, Wojciech Iwaszkiewicz.
10: No a ponieważ jest maj, to mi się od razu skojarzyło, że jest ogólnopolska akcja Rowerowy Maj. Powstają piosenki, teledyski, fajne niektóre, naprawdę super. I ja lubiłem spędzać tu czas na rowerze. Tak sobie stawiałem takie zadanie, że minimum 25 km po mieście muszę sobie tym rowerem objeździć. Nie lubię szosówki. Pracownicy urzędu, niektórzy mogę zdradzić taką tajemnicę, o 4 rano wstają, robią 30 km na szosie i później przychodzą, mówią, o Jezu. Ja nie lubię z tymi samochodami się mijać, tam z tymi ciężarówkami. Ja wolę sobie jechać te 5 km, 10 na godzinę, ale po górkach na przykład albo nad jeziorem. No i tak robiłem. Jeździłem sobie, więc czułem się w każdym miejscu dobrze, ale w każdym miejscu byłem tylko chwilę. 25 km to nie jest dużo. Kiedyś myślałem, że przejechanie rowerem 100 km to jest wyczyn. Później się okazało, że 50 pękło i można drugie 50 jeszcze pojechać, więc to nie jest tak. Ale Giżycko to jest raj na ziemi, naprawdę. Tu się świetnie można realizować, jeżeli chodzi o te walory przyrodnicze. Czy rowerem, czy popływać sobie w pław, czy żaglówką i naprawdę oddycha się tutaj świeżym powietrzem. Pani senator nawiązała do Warszawy, no, hałas. Hałas, proszę Państwa, jest drugim co do szkodliwości czynnikiem. Tak? Pierwszym jest to zatrute powietrze, a drugim jest hałas. Hałas jest strasznie toksyczny. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, nawet jak hałas może doprowadzić do somatycznych schorzeń, więc naprawdę tu jest świetnie. To jest raj na ziemi, naprawdę możecie mi wierzyć. Natomiast jako burmistrz, ja powiem tak. Miałem takie dwa dni, które lubiłem spędzać. To były tak, poniedziałki, kiedy przychodzili do mnie mieszkańcy z różnymi problemami, a to w łazience kapie woda albo coś tam, albo poważniejsze. I świętym dla mnie był wtorek 8.15. To wszyscy naczelnicy mogą potwierdzić. 8.15 u mnie było tak. To, co się wydarzyło, analiza tego, co się wydarzyło tydzień temu, co zostało zrobione, co w tym tygodniu. Interpelacje, zapytania radnych, wszystko było mówione. Naprawdę to świetna forma. Pożartowaliśmy, pośmieliśmy się, czasami powkurzaliśmy, ale policzyłem do 10 zawsze w myślach i to się udawało. I ten dzień był dla mnie zawsze zawodowo najcenniejszy. Naprawdę najcenniejszy. Ja zawsze mówiłem tak, my niby jesteśmy organem administracji, ale naprzeciwko jest Urząd Skarbowy. To też jest organ administracji. Tylko, że tam błąd, który popełni pracownik, to wie o tym podatnik, pracownik, naczelnik. Koniec. Trzy osoby. Nasz błąd widzi całe miasto i z reguły miasto wie szybciej niż my. Więc musimy dbać o to, żeby tych nie było tego. I jeżeli ktoś idzie do pracy, tak wymagałem, i widzi na przykład pęknięta rura, leje się woda. Nie pracuje w PWiK-u, to co mnie to obchodzi? Nie. Jego obowiązkiem było właśnie zawiadomić PWiK, bo jesteśmy drużyną. Każdy za siebie odpowiada. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. I to starałem się wpoić właśnie w każdy wtorek 8.15. Każdy, kto był u mnie naczelnikiem, to wie, 8.15 to były dosyć długie, czasem 4 godziny spotkania. Później ludzie się rzucali na prowiant. Ale trudno, trzeba było to przeżyć. Ja to bardzo lubiłem, także to było miejsce i czas, które chciałem spędzić.
11: I oczywiście Ewa Ostrowska. Wydarzenie zapełniło całą salę GCK, a już 5 czerwca miejmy nadzieję, że zapełni się nie tyle sala GCK, ile amfiteatr w Twierdzy Bojen. Dokładnie wtedy ruszy trzecia edycja charytatywnej imprezy Dance Ma Sens. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz giżyckich inicjatyw. W planach muzyka na żywo, taneczna energia i wspólne pomaganie. A na scenie pojawi się prawdziwa legenda muzyki disco polo, czyli zespół Boys. Ale to nie wszystko. Podczas imprezy będzie promowana zbiórka na rzecz 6-letniej Kingi. Dziewczynka z rodziną i wolontariuszami będą gośćmi specjalnymi wydarzenia. Datki można wrzucać do specjalnie oznaczonych puszek z logo miasta. Zebrane pieniądze trafią na rehabilitację i sprzęt wspierające dalszy rozwój dziewczynki. Mama Kingi, Sylwia Płatosz.
12: Doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana, plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
11: Jaką dziewczynką jest Kinga?
12: A koniec, chcesz do domu? A właśnie taką jest, kapryśną, charakterną, ale jest też... Tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to ja mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach. No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma. Jej rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej. inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
8: Czyli mówisz, na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt, czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Down, no to o to chodzi?
12: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy.
1: Szczegóły dotyczące imprezy znajdziecie na gizycko.pl. A 7 czerwca mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją. Tym razem impreza w Młynie Kulturalnym w Budrach. W planach gotowanie na żywo mazurskiej zupy rybnej, oczywiście z degustacją. Występy estradowe zespołów i solistów, koncert szantowy i biesiada przy ognisku. Oczywiście to nie wszystko. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, co w planach, zajrzyjcie na stronę organizatora z lokalnej grupy rybackiej. Miejmy tylko nadzieję, że na imprezy dopisze pogoda, a możemy ją teraz monitorować w bardziej profesjonalny sposób, bo ratownicy MOPR zamontowali specjalne stacje pogodowe na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. System ma poprawić bezpieczeństwo na wodzie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. Żadne urządzenie nie zastąpi jednak zdrowego rozsądku. Kapitan Piotr Lewandowski.
13: Tak głęboko gdzieś, jak pogoda ma nasze plany, to nie zdajemy sobie z tego sprawy, przykład silny wiatr, no to ja się muszę zastanowić, czy ja muszę płynąć.
8: Słyszałam taki argument, ale ja zapłaciłem 1500 zł za dobę, ja muszę wypłynąć do tych Mikołajek z Giżycka, nie muszę.
13: Nie muszę. Ja pracuję też na morzu jako kapitan i zazwyczaj jak podejmuję decyzję o zostaniu w porcie, to też czasami dostaję taki argument, że my ci płacimy za pływanie. Nie, kapitanowi nie płaci się za pływanie, tylko za podejmowanie decyzji.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Zazwyczaj mają służyć do cumowania łodzi albo komfortowego przebywania nad brzegiem jeziora. Pomosty przy mazurskich szlakach rosną jak grzyby po deszczu. Problem w tym, że nie wszystkie są legalne. Wody Polskie wciąż kontrolują i tylko w ubiegłym roku rozebrano około 70 takich pomostów. Były też legalizacje i kary, bo jak się okazuje, idea moja działka, moje jezioro nie do końca działa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Mokry temat.
1: W tym wydaniu głównie o nielegalnych pomostach, ale będzie też o tym, co zrobić, by pomost legalny się stał. Wody Polskie ruszyły z kampanią pod hasłem Pomost z głową.
14: Wody Polskie rozpoczęły kampanię informacyjną.
1: Joanna Szerenos-Pawlicz, rzeczniczka państwowej firmy.
14: Przypomnijmy, że budowa pomostu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a obowiązujące przepisy nie mają na celu utrudniania inwestycji, lecz służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, ochronie środowiska oraz zachowaniu możliwości wspólnego korzystania z wód. W ramach kampanii wyjaśniamy, jak w możliwie najprostszy sposób przejść przez cały proces formalny. Informujemy, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty przygotować oraz gdzie konkretnie je złożyć. Z pewnością wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami formalnymi pozwoli sprawniej przejść procedury administracyjne i bez przeszkód cieszyć się własnym, legalnie wybudowanym pomostem.
1: O tym, w jak bardzo kreatywny sposób prawo potrafią obchodzić sami użytkownicy, wie dobrze Krzysztof Stachowski, również z Wód Polskich.
15: To są po prostu pomosty, czyli urządzenia wodne. I one wymagają warunków zabudowy, czyli uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a potem zgłoszenia bądź pozwolenia wodnoprawnego. Mało tego, to nie jest ostatni etap. Potem trzeba też uzyskać pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenie w Wydziale Starostwa, w Wydziale Budownictwa. Natomiast ludzie obchodzą to, robiąc tak, że pomosty pływające idą na przykład do starostwa i rejestrują to jako jednostki pływające. Jako na przykład jacht rekreacyjny, czy jakąś jednostkę.
8: Czyli po prostu robią to jako na przykład jakieś takie jednostki komercyjne, tak?
15: Tak, oczywiście. I to jest obchodzenie prawa i wymogów. Wtedy jak gdyby żaden organ nie ma tutaj nic do powiedzenia. Nikt nie określa tej lokalizacji, gdzie to ma być. Nie wypowiada się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na etapie warunków zabudowy. Taki delikwent, który zarejestruje taką jednostkę pływającą, w cudzysłowie, która tak naprawdę jest urządzeniem wody, ją lokalizuje, gdzie mu się to podoba.
11: Pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, że południe szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to tam sytuacja jest już naprawdę bardzo zła. Północ jest trochę lepiej. Z czego to wynika?
15: Z tego przede wszystkim, że północne jeziora, one są objęte też Naturą 2000. Mniej jest działek przyległych do tych jezior. Duża połać jest też lasów państwowych. I jakoś tak wyszło, że te jeziora północne nie są tak zabudowane, jeszcze nie uległy tej zabudowie, jak jeziora tutaj w dół od Giżycka, czyli od Niegocina aż po Roś. Dlatego mówię, że tutaj duży nacisk trzeba by było położyć na to, żeby ochronić te jeziora, czyli od Kisajna aż po Mamry.
11: Nielegalne pomosty to zaledwie promil problemów, z którymi stykają się mazurskie jeziora. Coraz częściej słyszymy o zakwitach sinic, spadku bioróżnorodności, zanieczyszczeniach z pól, a także presji tysięcy łodzi i turystów, która nie pozostaje bez wpływu na ekosystem. Czy Mazury dadzą radę udźwignąć ten ciężar? Na to pytanie starali się odpowiedzieć eksperci podczas Mazurskiej Narady o zrównoważonej turystyce wodnej w Węgorzewie.
16: Mateusz Hoffman, koordynator Fundacji Żeglarstwa Jezdeckiego. To Mazurska Narada o zrównoważonej turystyce wodnej, więc ten temat zadbaliśmy o to, żeby wybrzmiał w samym tytule.
11: I oczywiście ważnym elementem tejże jest pana prelekcja, która dotyczy pewnego rodzaju monitoringu, który odbył się właśnie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
16: To jest bardzo ciekawa akcja, w którą zaangażowaliśmy ponad 20 różnych partnerów, szkoły żeglarstwa, kluby studenckie, ale też różne instytucje, np. ratownicze, w badanie przejrzystości wody na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przez całe wakacje. Do tej pory dokonaliśmy ponad 200 pomiarów. Wakacje 2025, w 2024 też badaliśmy. To wolontariusze dokonują pomiarów przejrzystości wód. Przy okazji sami dostrzegają różnice pomiędzy różnymi jeziorami. To jest taki pretekst do rozmowy o tym, jak te jeziora się zmieniają, jak się od siebie różnią. I rozmowy o ekologii po prostu. My dostarczamy materiały edukacyjne, szkolimy, no i dostarczamy krążki Seckiego, którymi bada się tę przejrzystość, a rezultaty tych badań, czyli wyniki, dostarczamy naukowcom właśnie z Zakładu Ochrony Ekosystemów Wodnych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, którzy robią na podstawie tego już prawdziwe badania naukowe.
11: I co widać po tej wstępnej jakby analizie tych partnerów, po tych wstępnych badaniach? Są już jakieś wnioski?
16: To jest trudne, żeby to tak zmierzyć. Generalnie na pierwszy rzut oka widać, że te wyniki są zgodne z badaniami naukowymi na przykład. Widać też, że, co mnie szczególnie cieszy, może nie cieszy mnie to, że południowe Mazury są mniej czyste i przejrzyste, ale cieszy mnie to, że te północne Mazury, jezioro Dargin, Kisajno czy Mamry są tymi najbardziej przejrzystymi na Mazurach.
11: Czyli to, o czym dzisiaj właśnie między innymi mówił pan z Wód Polskich, rzeczywiście się pokrywa, że południe jest już, są trochę mniejsze szanse na to, żeby było lepiej.
16: Tak, i to czasem zaskakujące. Na przykład też pan doktor wspomina o tym, że jezioro Nickie, które jest jednym z piękniejszych, najbardziej uroczych na Mazurach, na samym południu, jest najbardziej zanieczyszczonym jeziorem na Mazurach.
11: Też pojawiły się takie głosy, że po prostu właśnie to południe jest bliżej Warszawy, to dlatego tam jest tak, jak jest.
16: Nie jest to niestety tak proste, ale na pewno tam brzegi są bardziej zabudowane. To, co mnie zaciekawiło też, i nie wiem, z czego to jeszcze wynika, to, że na północy mieliśmy dużo większe zagęszczenie badań niż na południu, ale to jeszcze będziemy analizować.
11: Jeszcze o jedną rzecz chciałabym się zapytać, mianowicie o tą technikę badawczą, czyli ten krążek. Na czym w ogóle polega to badanie?
16: To jest bardzo proste badanie. Mamy taki krążek, który jest biało-czarny, 20 cm średnicy. Zanurza się go w wodzie na takiej miarce i w momencie, kiedy on zniknie z oczu, trzeba go troszeczkę podnieść, żeby znowu go zobaczyć. I to będzie nasza pozorna przejrzystość wody. Następnie ten wynik przesyła nam się przez formularz, klika się taki guzik z lokalizacją. On ląduje w naszej bazie danych, a na naszej stronie mamy taką mapę, gdzie te wszystkie wyniki są na bieżąco raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie podsumowywane. Podsumowujemy też na Facebooku, żeby wszyscy żeglarze mieli do tego dostęp.
11: Jeżeli chodzi o tych partnerów, to tak jak pan powiedział, bardzo ich dużo mieli jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, tak jak zostali już wysłani, oddelegowani do jakiejś akcji sprawdzenia czegokolwiek, dzielili się jeszcze jakimiś innymi refleksjami?
16: No, natura tych rejsów polega na tym, że tam się cały czas zmieniają załogi. Tak naprawdę myśmy przeszkolili 200 osób, ale myślę, że dużo więcej było na łódkach, które badały tą przejrzystość wody, więc nie mamy takich konkretnych wniosków od osób, które, nie wiem, płyną cały rok i mierzą. to właśnie chodzi o ten kolektywny wysiłek, żebyśmy kolektywnie, wspólnie, razem dokonali tego aktu przebadania jezior na bieżąco, zebrania maksymalnie dużej liczby danych i podzielenia się nimi z naukowcami, może odkryją coś ciekawego.
17: Mateusz Radziewicz, radny Rady Miejskiej w Węgorzewie. Ja się skupiłem w walce na temat tutaj zanieczyszczenia Wielkich Jezior Mazurskich, na sanitacji jezior, a przede wszystkim na te zrzuty nieczystości z jachtów. I tutaj ciągle jest problem dotyczący tego plombowania, tak, że są te zawory, które są otwarte, łódki przepływają i teraz to jest problem dwustronny, tak? Z jednej strony osób, które wynajmują te łódki, które być może troszeczkę wiedząc, jak te łódki działają, same to robią, a z drugiej strony firm czarterujących, tak?
18: Jeżeli chodzi o zagospodarowywanie brzegów, to pana zdaniem, gdzie tkwi największy problem, że wygląda to tak, że na południe już jest coraz gorzej, na północy jeszcze jest szansa?
17: Położenia w tym momencie my mamy te większe szanse, żeby tutaj na północy, tak, jeszcze nie jesteśmy zabudowani, bo leżymy dalej od Warszawy, przysłowiowej Warszawy, tak? Jednak no, każdy, kto miał do tej pory jakieś środki, tak, no, kupował te działki bliżej Warszawy, żeby no, godzinę drogi sobie skrócić. W tym momencie już tych działek na południu zaczyna brakować, no to to się rozszerza tutaj na północ, tak? Tak, dla nas ważne jest to, że powinniśmy obronić jezioro Mamry, tak? Jezioro Mamry powinno być nadal tym jeziorem naturalnym, bo jeśli wypływamy na jezioro Mamry, widzimy, że te brzegi dalej są zarośnięte, są lasy, tak? No już jezioro Święcajty, tak, wpływamy na jezioro Święcajty, no to tu musimy mieć świadomość, że to jezioro będzie takim jeziorem. Zresztą ono od zawsze było, tak? Czy wioska Ogonki, czy Kal, czy Kolonia Rybacka, wszystko leży nad jeziorem, tak? Te zabudowania powstają nad jeziorem i tutaj, brutalnie mówiąc, te jezioro będzie poświęcone na infrastrukturę turystyczną, tak? Jednakże Mamry powinniśmy chronić jak najbardziej, żeby no, to było dalej naturalne jezioro.
18: To jeszcze zapytam o sprawy z pana podwórka. Co tutaj się dzieje takiego, że to już tak naprawdę jest ten moment, kiedy należy się zatroszczyć o to konkretne miejsce?
17: To są te inwestorzy, którzy chcą dzielić duże działki na coraz mniejsze działki, tak? Aby pomnożyć zyski, tak? Obchodzenie prawa dotyczące właśnie budowania małych siedlisk wiejskich, dotyczące, no to jest ten największy problem, tak, tutaj w tym momencie, że być może miejscowe plany zabraniają takich inwestycji, ale tu jest próba już obchodzenia prawa.
11: I teraz zatrzymajmy się, bo mamy przecież XXI wiek. Sztuczną inteligencję, automatyczne laboratoria pływające i technologie, które potrafią w czasie rzeczywistym sprawdzać jakość wody w jeziorze. A jednak natura wciąż przegrywa z prozą życia i prywatnym kawałkiem brzegu. Naprawdę nie da się pogodzić człowieka z przyrodą? Okazuje się, że są rozwiązania. Jednym z nich jest na przykład projekt WaterSense, czyli inteligentny monitoring jakości wód śródlądowych. Więcej na ten temat Jan Budny.
19: Najsłabszym punktem jednak w tej chwili to jest monitoring. W ten sposób powstało takie przedsięwzięcie, które zostało nazwane WaterSense i ta firma, w zasadzie startupowa, rozpoczęła budowę pierwszej na świecie i europejską sieć danych jakości wody. I chcą zapewnić instytucjom, miastom, przemysłowym, wszystkim szybki dostęp ogromną precyzją wykonywanych na bieżąco badań. Polega to na tym, że oni opracowali i w tej chwili są w trakcie, można powiedzieć, takiego dopracowywania urządzenie, które po prostu wygląda jak taka bojka, która sobie może pływać po jeziorze, po rzece, po każdym zbiorniku wodnym. I ta bojka ma w sobie cały zespół urządzeń, które przygotowane do tego, żeby w czasie rzeczywistym dzień i noc wykonywać badania wody. I te badania, które oni wykonują, de facto są badaniami porównywalnymi i mają wartość absolutnie porównywalną z tymi badaniami, które wykonywane są przez sanepid. Przy czym, praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, 24 godziny na dobę, stworzyli system inteligentny odczytujący, następnie przekazujący do sieci i w ten sposób tak naprawdę doprowadzili do sytuacji, w której możemy śledzić i monitorować jakość wody praktycznie non-stop w czasie rzeczywistym. Więc to jest dopiero, wydaje mi się, taka idea i im się wydawało, że to jest dopiero idea, którą w praktyce uda się osiągnąć, to jest dopiero źródło rozwiązania, które spowoduje, że będziemy wiedzieli na bieżąco, gdzie są jakieś problemy, jak z dnia na dzień de facto, z tygodnia na tydzień w poszczególnych miejscach zmieniają się te warunki, gdzie się polepszają, gdzie się pogarszają i w ten sposób de facto możemy zacząć na to wpływać i reagować w stosownym czasie i w stosowny sposób. Co te boje badają, czyli temperaturę, głębokość, przewodność, pH, tlen rozpuszczony, redoks, zasolenie. No jest tego naprawdę bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, jakie są słabe punkty tego rozwiązania. Nie są badane bakterie, na przykład coli, legionelli. A dlaczego? Dlatego, że jest to również problem dla sanepidu, bo żeby to zbadać, to tak naprawdę sanepid namnaża te bakterie. Oni są w trakcie pracy nad tym, ale na dzień dzisiejszy to jest pewien słaby punkt. Wszystkie pozostałe parametry, które są na bieżąco badane przez sanepid, również są efektem jakby pracy tego urządzenia. Oczywiście do tego wszystkiego w tej chwili już oni zaczęli angażować sztuczną inteligencję, ponieważ im więcej będzie zainstalowanych tego typu boi, tego typu urządzeń, tym powstaje możliwość, żeby to monitorowanie, można powiedzieć, globalizować. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
11: A Wy jak uważacie, czy sztuczna inteligencja pomoże ocalić nam Mazurskie Jeziora? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
12: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, to na pewno się pojawi, będzie też Anima i Georgie i Beautiful, i to jest naprawdę piękny utwór.
1: Melo Radio Giżycko na 107 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo
12: i gotowe!
11: Jesteśmy w salonie Chery.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: O reklamie.
15: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
14: Autopromocja.

Young Leosia, BFF, chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl. Tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Digitalizacji Pryska on the move. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy, You Turn Me, obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money. To jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now. Tak właśnie podkręcamy tempo w Maloradiu. Za chwilę Thomas Gray, Rumors.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Dive Into Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Ale Farben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeated w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

0: ten kawałek. Punktualnie o 12, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. I have a dream. One day.

0: One day, this nation will rise up.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3.
1: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
12: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
13: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
12: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem. Kungs i to Willis Nolan Galaxy, oczywiście obiecane. Holy Molly, Shot a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Aben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, ba, pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover. Ale teraz wam sprzedam info, takie z zakulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca. Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

0: Reklama. Kto zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
1: Fundary!
2: Fundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
12: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.

Ciemek, Big Sighty Days, to anioły i demony w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze. No w końcu to Andy Dusty, Charis, Zocaria. Już teraz.

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
9: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
10: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
8: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
10: A miałbyś takie piękne życie.
11: No dramat.
9: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
10: Maracin
8: i Daria.

13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam, no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki włodarskie w Meloradiu, lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera, już za chwilę w Melo.

0: tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
8: O reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia, a za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Illenium, Don't Want Your Love.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tigo i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
1: Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: 107 FM. Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dax 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octavia.com.pl.
8: Skoda.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
19: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
20: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
21: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
22: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
21: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
22: Super, kiedy płyniemy?
23: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
24: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
25: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
26: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. W wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: O reklamie.

Carla Fernandez, Melo Radio, co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, You Turn Me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

0: autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Po reklamie.
1: Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Foder, I Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: beautiful.
1: To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA. No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii, a wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Joki Szycko.
1: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben z Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.

Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: promocja. Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś?
14: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
15: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
17: No to jedziemy.
18: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
19: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tigo i odbierz ofertę specjalną. Chery, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Melo Radio na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bebe Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Ellis Baxter tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%. Złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
18: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie Estończyk Jan Rozę. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: to Modelki i Włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
18: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
17: Mów szybko, gdzie byłaś?
18: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
17: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
18: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
17: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
19: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Martin Solveig, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

Informacja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: 321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 321-321-77. Dzwoncie. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

0: wyzwanie. Felix Jenny, Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
1: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
0: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
1: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystam z pogody.
0: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
1: Jestem za.
0: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
1: Polska, Polska, mistrze Polski.
0: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
0: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: tak podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: dziecka to Allegro.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: Jedziemy?
23: Dziś ja prowadzę.
24: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
25: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
26: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
27: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
28: Po reklamie. Autopromocja.
29: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
30: Meloradio.
29: Ale proszę uzasadnić.
30: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
29: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
30: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
28: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
29: Iga Dudziuk
30: i Mikołaj Kujawiński.
28: Autopromocja. Meloradio Giżycka.

Tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek i Nel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.
1: Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tigo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
10: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
11: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
10: O, dziękuję.
9: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: 107 FM.
1: Oj, się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanberry, a to wszystko przed 20. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Really Happy Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: O reklamie.

0: Gabry Ponte i Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka, Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
5: Czy wiecie, że na Mazurach możemy skorzystać z wycieczki psim zaprzęgiem i to w takich okolicznościach przyrody, które doskonale oddają charakter Skandynawii? To Republika Ściborska. Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów.
4: Ludzie z pasją.
5: A na antenie Justyna Morsztyn, mieszkanka magicznego miejsca na ziemi.
6: Dzień dobry.
5: No właśnie, Republika Ściborska, co się tutaj dokładnie takiego dzieje?
6: W Republice Ściborskiej realizujemy różne nasze pasje. Moją miłością są koty.
7: Jak widać na załączonym obrazku, państwo nie widzicie, ja zaręczam, że tak jest. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest jedno z muzeów, które się tutaj znajduje w otoczeniu psów z psiego zaprzęgu.
6: Tak, mamy też psy, mamy około 40 psów zaprzęgowych rasy Alaskan Husky. Jeden z budynków naszego gospodarstwa, ponieważ my się śmiejemy, że naszych gości prowadzamy po stodołach, po oborach, ponieważ są to budynki starego siedliska, które zaadoptowaliśmy właśnie na cele muzealne. Więc za nami jest chata maszera. Maszer jest to osoba, która powozi psimi zaprzęgami, więc jest to takie pomieszczenie z jednej strony użytkowe, a z drugiej strony właśnie są w nim sprzęty do jazdy psimi zaprzęgami, różne pamiątki z zawodów, z różnych wyjazdów do Norwegii i kiedy przyjeżdżają do nas turyści, bardzo ich też ten temat interesuje. Ej, psi kocie!
7: Tak jak państwo słyszą, no koty po prostu są zainteresowane bardzo i mikrofonem, no i nową osobą, już Findus.
6: Tak, chcę coś do kamery.
7: Chcesz coś powiedzieć,
6: do
7: proszę
6: mikrofonu.
7: Bardzo. To jest sytuacja, kiedy trzeba dać się po prostu wypowiedzieć.
6: No, nie wiem, czy mikrofon zbiera, jak mruczy.
7: Myślę, że tak. Natomiast my nie o kotach, a właśnie o psach i to psach z psiego zaprzęgu, czyli zmierzamy do chaty maszera.
6: Tak, jest to zaadoptowana stara stodoła. Znajdują się tu różnego rodzaju sprzęty do jazdy, czyli wózki, sanie. No niestety w dzisiejszych czasach sanie i jazda na śniegu to już jest luksus. Mamy tutaj sanie po lewej stronie, nawet takie najzwyklejsze sanki, od których zaczynaliśmy, ponieważ naszą przygodę z psami zaczęliśmy ponad 30 lat. Oczywiście od jednego psa.
7: Jak się zaczyna tylko jeden, no ale jednak żeby ten zaprzęg ruszył, to chyba jest potrzebnych więcej tych czworonogów.
6: Tak, ponieważ Darek, mój mąż, jeździ na wyścigi długodystansowe i tam się jeździ w około 14 psów. Więc my w tej chwili mamy około 24 psów biegających, natomiast pozostałe psiaki to są już nasi emeryci i renciści, ponieważ u nas wszystkie pieski dożywają starości, więc tych starszych piesków też mamy sporo.
7: A te starsze psy, tak już z ciekawości, to są też takie zwierzaki, które no może już nie są używane do zaprzęgów, natomiast wciąż mają taką chęć powożenia?
6: To znaczy my to nazywamy, u nas jest wiek przedemerytalny i emerytalny. Przedemerytalny to są takie psy mniej więcej od 9-10 roku życia, które faktycznie jeszcze biegają, natomiast już nie nadążają na przykład za takimi 2-3-letnimi psami, więc one trenują mniej, jeżdżą na krótkie dystanse. Więc te psy też nadal mają ruch. Natomiast już też są psiaki w wieku emerytalnym, czyli to już są takie właśnie staruszki. Jak już widzimy, że te psy już nie mają chęci, nie mają siły do biegania, no to już przechodzą na taką emeryturę. Tylko jeszcze dodam, że one wszystkie uwielbiają biegać. Po prostu w pewnym momencie życia już przychodzi taki etap, że już nie ma jednak tej siły i tej kondycji do biegania.
7: No to tak jak chyba z każdym stworzeniem boskim, jak to się mówi. W jakimś czasie kończy się ta witalność i po prostu trzeba to przyjąć i zaakceptować. I tutaj jak najbardziej na taką zmianę w życiu tych zwierząt państwo są otwarci.
6: Tak, oczywiście.
7: Jeżeli chodzi o te przedmioty, które się tutaj znajdują, to tak jak pani powiedziała, przedmioty, które są używane do psiego zaprzęgu, ale też takie, które pochodzą z zagranicy i to są pamiątki stanowiące właśnie takie dowody uczestnictwa w tych zawodach.
6: Tak, tutaj mamy taką gablotkę z pamiątkami z wyjazdu właśnie Darka do Norwegii, ponieważ można tak powiedzieć, był pierwszym Polakiem, który zaczął jeździć na wyścigi długodystansowe. Długi dystans to jest powyżej 500 kilometrów w północnej Norwegii.
7: Pamiętam, że jak ostatnio się widzieliśmy, to mówił, że nawet udało mu się podczas takiego powożenia nawet przysnąć, przymknąć oko.
6: Tak, tak, tak. Może tu zejdziemy dalej. Tak, jak najbardziej. Zdarza się, ponieważ już jest zmęczenie zawodników czasami tak duże, że przysypiają na tych saniach.
7: To, co jest fajne tutaj i robi klimat, to państwo nie widzą, to ja powiem, kominek wymurowany jakby w sercu tego miejsca.
6: Tak, kominek powstał już dawno temu, ponieważ początkowo było to też takie pomieszczenie spotkań i faktycznie w tym kominku paliliśmy. Teraz już jest rzadziej używany, ponieważ jakby mamy inne takie, powiedzmy, fajniejsze już miejsca na spotkania, więc już tutaj się rzadziej spotykamy.
7: I skoro rozmawiamy o psim zaprzęgu, to jeszcze tylko może powiedzmy właściwie na jakich trasach, jeżeli chodzi tutaj o Republikę Ściborsk, z pieskami można podróżować, bo jest taka możliwość.
6: Tak, ponieważ im cieplej, tym psy są bardziej leniwe, więc w okresie letnim psy nie jeżdżą, nie trenują, ponieważ nie mają takiej potrzeby ruchu, jest po prostu za ciepło. Natomiast generalnie mamy tu wspaniałe miejsca do trenowania z psami. Jest tu taki teren dosyć odludny, mocno zalesiony, więc mamy tu wspaniałe trasy. W sumie najbliższa trasa jest po naszej ziemi, tak zwana trasa traperska, to jest taka dwukilometrowa trasa, którą jakby najczęściej wybierają turyści, jeżeli do nas przyjeżdżają na przejażdżki. Natomiast mamy też wspaniałe zimowe trasy, idealne, kiedy jest śnieg w górach klewińskich. I tu naprawdę widokowo nie odbiegamy od Skandynawii. Ale warunek jeden, musi być śnieg.
7: Czyli tak naprawdę, przepraszam tutaj, jeśli skopię tę lekcję geografii, na Mazurach też mamy góry. Zapraszamy do Republiki Ściborskiej. Tutaj momentami można się poczuć jak w Skandynawii, a już jak jest śnieg, ten luksusowy, to w ogóle.
6: Tak, jak najbardziej. Szczególnie jeżeli przejdziemy później w tę drugą część naszego gospodarstwa, gdzie będziemy mieli skansen chat traperskich, więc jest to faktycznie taki klimat Skandynawii. Mhm. A ten klimat możemy poczuć również, jak pójdziemy po schodach na górę.
7: Tylko parę kroków i tak naprawdę przenosimy się w osobną opowieść. I o czym jest ta opowieść? Co to za miejsce?
6: Ta opowieść dotyczy, tak jak wszystko w Republice, ponieważ wszystko, co tutaj jest, to są nasze pasje. Te pasje są różne na różnych etapach życia, wiadomo, bo człowiek się zmienia, ale generalnie to, co tutaj się znajduje, dotyczy różnych ludów tubylczych. Nas zawsze interesowały rdzenne ludy. Początkowo byli to Indianie Ameryki Północnej. Natomiast tu, właśnie w tej części, mamy kolekcję, myślę, że największą w Polsce strojów, elementów strojów samskich. Samowie w Polsce są bardziej znani jako Lapończycy, prawda? Po Laponia, Święty Mikołaj w Laponii. Natomiast fachowa nazwa to są Samowie. Skandynawia to jest takie nasze ulubione miejsce wyjazdów wakacyjnych. Jak to mówią Polacy, lubią jeździć nad morze, tylko że u nas to jest Morze Barentsa, Morze Północne.
7: Im zimniej, tym lepiej, jednym słowem.
6: Tuż bardziej nie chodzi o zimno, ale właśnie w Skandynawii jest to, co my kochamy, czyli dzikość. Dlatego też tu się przeprowadziliśmy właśnie do Ściborek, bo ten rejon jest bardzo dziki, dlatego nas zafascynował. Jest tutaj wspaniale zachowana przyroda i to samo mamy tam właśnie. Dużo przestrzeni, mało ludzi, jeżeli już są, to są wspaniali. Więc jakby naprawdę Skandynawia ma wszystkie te cechy, które lubimy.
7: Jeżeli chodzi o te eksponaty, które się znajdują tutaj, pani mówi Samowie, znani nam jako Lapończycy, to są oryginalne, że tak powiem, przedmioty, które pochodzą od tych ludzi?
6: Tak, właśnie to jest też fajne w naszych wyjazdach wakacyjnych, żeby bardzo dużo stamtąd przywozimy eksponatów. Na szczęście mamy duży samochód. Mhm. Mamy też już tam bardzo wielu znajomych.
7: Właśnie, to jest droga kupna i sprzedaży, czy czasem jest to droga sympatii albo barter?

0: Co roku jeździmy na taki jarmark samski właśnie, na północ, gdzie też Darek prowadzi różne zajęcia i tam też właśnie się wymieniamy na różnego rodzaju stroje, pamiątki, ale też i kupujemy. I to jest fajne, że właśnie większość tych strojów to są stroje używane.
1: Czyli takie już powiedzmy przesiąknięte energią samów Lapończyków.
0: Tak, więc dla nas to też jest właśnie cenniejsze do muzeum, że to są stroje po kimś, czyli ktoś je uszył dla siebie, to nie jest z takich sklepów typu Cepelia, że dla turystów, tylko po prostu to są faktycznie ubrania, które przez kogoś były używane. Nie?
1: No, takie zawierające, takie mam wrażenie właśnie energię, prawdę, która z nich pochodzi.
0: Tak, i to jest dla nas cenne właśnie. W naszych muzeach lubimy, jeżeli jakiś eksponat ma swoją historię, tak, jeżeli jest związany z konkretnym człowiekiem, więc jakby to dla nas dodaje mu takiej wartości. Nie?
1: Czym z pani perspektywy charakteryzują się właśnie takie ludy typu Samowie, właśnie ci Lapończycy? Jak można ich opisać? Są może trochę podobni do nas, ludzi, którzy mieszkają na Mazurach? Jakieś cechy nas łączą?
0: Z tej perspektywy to, co nas zafascynowało w tych wszystkich ludach tubylczych, to właśnie łączność z przyrodą. Ludzie, którzy mieszkali jeszcze nawet 50 lat temu na Mazurach, na wsiach, też byli mocno związani z przyrodą, z rytmami przyrody. Zwróćmy uwagę, że rolnictwo jest bardzo zależne od rytmów przyrody, tak? To, czy mamy żywność, czy ona jest droga, wszystko zależy od natury. I tak samo życie ludów tubylczych było stuprocentowo związane z naturą, tak? Wszystko, cała ta kultura ludowa nasza też się stąd wywodzi. To są różne obrzędy związane ze zjawiskami przyrodniczymi, ze zjawiskami, które się dzieją w naturze, ponieważ ludzie byli bardzo od natury uzależnieni. W tej chwili też, tylko ludzie tego nie zauważają, bo pomiędzy nami a naturą jest jakby taka duża przepaść przemysłowa, powiedzmy, ale cały czas jednak jesteśmy cały czas uzależnieni od tej przyrody.
1: Czy tutaj natura, czy też możemy mówić przynajmniej o tych ludziach, z którymi państwo się spotykają tam w Skandynawii i są jakieś takie wymiary, że tak powiem, metafizyczne, magiczne elementy, które nas być może łączą jako Polaków i tamtejszych ludzi?
0: W każdej kulturze są te obrzędy, które się tak jakby przenikają, tak? Obrzędy ludowe mają dużo w sobie z metafizyki i one próbują ludziom tłumaczyć różnego rodzaju zjawiska, które kiedyś były niezrozumiałe, tak? Więc, ponieważ ja się też zajmuję i zielarstwem, więc to często jakby też widać w tej takiej naprawdę tej najbliższej sercu i takiego praktycznego działania. Co jest fajne, że tam się mocno to zachowało. U nas to wraca do łask. Wracają takie tradycyjne zawody jak plecionkarstwo. Czyli ludzie tak robili rzeczy codziennego użytku z tego, co było wokół, prawda? Z różnych gałęzi. W Skandynawii jest to też bardzo mocno jakby zachowane, tak? Nadal się na przykład wyplata z kory brzozowej różnego rodzaju przedmioty. U nas też to było. U nas akurat ten element zanikł jakby pewnej kultury, ale mam nadzieję, że się też odrodzi.
1: Ja mam takie wyobrażenie, że im dalej na północ, tym mniej rośnie i tym mniej fascynujący potrafi być ten świat roślin. Ale to jest moje wyobrażenie czystego laika. Ale może jest tak, że gdzieś tam właśnie z tej północy Europy udaje się tutaj przywieźć jakieś inspiracje na Mazury.
0: Oczywiście mamy ogródek lapoński.
1: Mówisz, masz, proszę bardzo.
0: Tak, więc tak, to właśnie jest tam inaczej, powiedzmy, ponieważ właśnie oni tej roślinności mają mało na daleki. Okres wegetacyjny jest bardzo krótki, oni tym bardziej cenią. Każda roślina jest jakby znalezione dla niej zastosowanie, ponieważ oni bardzo dużo zbierają, przetwarzają, na przykład na północy maliny morożki, czy na przykład barzynę, bo właśnie ta roślinność jest bardzo potrzebna dla uzupełnienia witamin, mikroelementów, tak, więc oni jeszcze bardziej to cenią niż u nas, nie?
1: Wielu jeszcze ogrodników tak pojmuje, że a to jest chwast, ja to wyrzucę, natomiast często jest tak, że to, co jest chwastem, jest być może potencjalnie rośliną, która może poprawić naszą kondycję zdrowotną.
0: Jak najbardziej. Ja też cały czas przechodziłam ten etap. Wiele chwastów wyrywałam z ogrodu, na przykład przytulię, teraz ją zbieram, piję, a pamiętam, jak kiedyś ta przytulia mnie wkurzała. Jak mnie wkurzała Bylica Pospolita, prawda? A teraz właśnie je bardzo cenię i szanuję jako właśnie dla nas bardzo pożyteczne zioła. Ta wiedza właśnie myślę, że na północy Skandynawii jest mocno zachowana.
1: Czyli wniosek jest taki, że im masz mniej, tym bardziej musisz się skupić na zagospodarowaniu swoich zasobów, po prostu.
0: Tak, jak najbardziej, ale na polskiej wsi też tak było. Przecież tak kobiety uprawiały len, uprawiały konopie,

0: z czego się robiło ubrania, prawda, lniane, no to jeszcze było, czy takie rzeczy były u nas po wojnie, więc ta cała kultura związana z wykorzystaniem tego, co było wokół, jak najbardziej u nas też występowała.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Może być zimna, gorąca albo nawet z gazem. Urzędnicy z giżyckiego ratusza mają nowy sposób na to, by czysta Giżycka smakowała lepiej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
1: Dziennikarski przegląd tygodnia.
2: Nowe urządzenie pojawiło się ostatnio w giżyckim ratuszu.
3: To jest dystrybutor giżyckiej kranówki.
2: Wiceburmistrz Giżycka Mirosław Kastner.
4: Ale to nie jest taki zwykły dystrybutor, bo można się napić wody jakiej?
3: Można się napić wody niegazowanej, wody gazowanej i wody schłodzonej.
4: W dobie ostatnich zmian, które dotyczą plastikowych butelek, takie rozwiązanie to jest chyba dosyć fajny pomysł, nawet dla kogoś, kto gazowankę pije.
3: Tak jest, odchodzimy od zwykłych takich dużych, wielkich butli w plastikach, podłączyliśmy się do giżyckiej kranówki i teraz cały urząd będzie obsługiwał ten dystrybutor, będziemy pili wodę prosto z giżyckiej kranówki, która jest bardzo dobrą wodą.
4: To poproszę o instrukcję obsługi.
3: Proszę bardzo.
4: Bierzemy kubeczek.
3: Kubeczek albo bidon.
4: O, bidon to jeszcze bardziej eko jest.
3: Zielony świecący przycisk naciskamy i mamy wodę gazowaną. Proszę spróbować, pani redaktor.
4: Już, już.
3: Jak smakuje?
4: Czysta, po prostu.
3: Cieszę się
4: czysta
3: bardzo.
4: Giżycka.
3: Zapraszamy do urzędu.
4: Będzie takich punktów więcej?
3: Jeżeli ten się sprawdzi i mieszkańcy zaakceptują, to tak.
4: Mhm. A co mówią urzędnicy? Korzystają chętnie?
3: Korzystają i myślimy o tym, żeby może w szkołach wstawić takie dystrybutory. Myślę, że to fajny pomysł jest. Odchodzimy od plastikowych butelek. Zachęcam do picia giżyckiej kranówki.
2: A propos tej wody w butelkach, to w naszym regionie pojawiają się już pierwsze głosy krytyki systemu. Nie trzeba było daleko szukać, wystarczy wyjść na ulicę i po prostu zapytać. Zdaniem wielu mieszkańców pomysł kaucja za butelkę to wylanie dziecka z kąpielą.
5: W Rynie nie ma ani jednego butelkomatu, najbliższy butelkomat jest w Mrągowie. I tak, teraz teściowie mieszkają w Rynie, nazbierają butelki i muszą jechać specjalnie co autobusem do Mrągowa, ponieważ nie mają auta. To jest strasznie niedopracowane i nieprzemyślane i jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
6: Pranie wygląda tak, jak wszyscy dobrze wiemy, kto korzystał z systemu kaucyjnego, że te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają. I obarczamy tym wszystkich pracowników, aby to oni wzięli odpowiedzialność za to, za coś, za czego nie wymyślili, więc uważam, że to trochę bezsensowne. Na moim przykładzie, jakiś czas temu byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niestety niektórych automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep. Mamy 2026 rok. Czy naprawdę powodem, dla którego jakiś sklep nie przyjmuje butelki, jest tylko to, że zostało kupione u konkurencji? Tak samo bardzo odbija się to na samorządach. Może w Giżycku jeszcze tego nie widzimy, ale już na przykład gmina Kobiór wprost w komunikacie do mieszkańców powiedziała, województwo śląskie, jeśli dobrze pamiętam.
4: No trochę daleko, ale problemy te same.
6: Problemy te same. Jak patrzyłem to bliżej również w Reniewo, w komunikacie prosto do mieszkańców powiedziało, że powodem podniesienia cen za wywóz śmieci jest po prostu system kaucyjny, gdyż z żółtych pojemników wnikają butelki PET i puszki, które stanowiły znaczne źródło balansowania kosztów wydatków na wywóz śmieci po prostu. System kaucyjny do kosza.
2: A do kosza miejmy nadzieję, że nie pójdzie projekt lokalnych samorządów. Chodzi o zieloną infrastrukturę Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Realizacja obejmuje między innymi remont kanału Sztynorskiego. Dzięki przedsięwzięciu zyska też oczywiście Giżycko. Bo jeśli będzie kasa, to brzeg jeziora Niegocin przy kąpielisku zyska zupełnie nowe oblicze. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, bo sam projekt jest warty blisko 170 milionów złotych. Porozumienie to bardzo ważny krok w stronę jakości mazurskiej przyrody. Agnieszka Kąbel-Gawlik, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
7: W tym tkwi ta siła, że staramy się zająć kompleksowo pewnym obszarem problemowym i tak powstają inwestycje na szlaku Wielkich Jezior. To naprawdę trzeba wielu lat, żeby dojść do efektu od planu.
2: A całkiem niezły plan na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka mamy w Giżycku. to już 20 maja. Ma być mnóstwo atrakcji dla dużych i małych, a wydarzenie zagości w giżyckiej Ekomarinie. Co ciekawe, giżyccy strażacy tego dnia zyskają nowy sztandar. O szczegółach Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Giżycku.
8: Na placu Piłsudskiego to już zachęcam wszystkich, bo taka uroczystość na pewno ma dość duży taki splendor i oprawy, więc na pewno będzie msza, przemarsz właśnie na placu Piłsudskiego, całe te święto nadania sztandaru dla komendy, a później przeniesiemy się wszyscy do miasteczka strażackiego, które chcemy stworzyć przy Ekomarinie. I to będzie naprawdę fajny dzień, myślę, do poznania naszej pracy. Tak dużo nowoczesnego sprzętu chyba w Giżycku nigdy nie było, bo będą to również obchody wojewódzkie. Święta Ochrony Przeciwpożarowej, tak, to będzie połączone, więc tu będą wszystkie jednostki z całego województwa, no i się będą prezentowały z tym swoim sprzętem. Na pewno będą miały stanowiska właśnie te grupy specjalistyczne. To już zachęcam, już mam na to pomysł nawet, że pokażemy pracę nurka, pokażemy te sonary, ale pokażemy też obraz, co my widzimy i właśnie powiemy, co tu trzeba z tych puzli ułożyć, żeby zobaczyć, czy to jest człowiek, czy nie człowiek, bo każdy myśli, że włożymy sonar i on nam pokazuje, gdzie jest obiekt, owszem, ale to trzeba rozszyfrować. I teraz niech każdy zobaczy, czy taki szyfr jest prosty, czy łatwy. Czy też drona podwodnego, czyli robota, no to on pokaże nam to, co widzi nurek, tak? No ale fajnie, jak to będzie na ekranie, każdy zobaczy, jak to wygląda, no nie? Wysokościówka, no na pewno super miejsce, bo jest kładka, tak? Także jest gdzie zawiesić te wszystkie zawiesia, liny, pokazać, jak się ewakuuje ludzi z wysokości.
9: No bo kiedyś MOP miał takie szkolenie, pamiętam, że
8: bardzo możliwe, no, bo oni mieli
9: akurat
8: tam...
9: Akurat właśnie w tamtym miejscu.
8: No bo on taki, pasuje, no, tak? No na pewno grupy chemiczne, techniczne, sonarowe, więc i na pewno pokaz sprzętu, stoiska na pewno będą promocyjne. Nie chcę mówić na razie o szczegółach, bo sam ich nie znam tak do końca, ale na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie coś dla dzieci.
4: Proszę jeszcze powiedzieć, panie Grzegorzu, ten sztandar, jak to wygląda, bo nie orientuję się, jak wygląda to u was z formacji.
8: To znaczy, komitet składa się właśnie, no, przewodniczącym jest pan starosta, są wszyscy burmistrzowie, wójtowie gmin, no i oczywiście komendant. Jest to taka kapituła tego wszystkiego i pod ich jakby szyldem jest...
4: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dziękuję panu bardzo.
8: Dziękuję również.
2: A jeżeli już wybieracie się między innymi na obchody albo w ogóle do centrum Giżycka, to pamiętajcie, że od 1 maja mamy płatne parkingi. Trochę od ubiegłego roku się pozmieniało. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
10: Marcin Wilczewski, naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego. W tym roku przede wszystkim zmienia się to, że weszła śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli opłaty są pobierane od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do 20. Pojawiły się nowe ulice, m.in. ulica Turystyczna, ulica Wodna oraz nowe miejskie płatne parkingi, m.in. ulica Jeziorna, czyli tam parking na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej i Gdańskiej. Opłaty wzrosły, to są adekwatne do inflacji.
4: Dobrze, na co, jeżeli chodzi o te jakieś ostatnie, że tak powiem, problemy z, nie wiem, chociażby z kupnem tej karty, czy to już zostało wyjaśnione, czy jakby, nie wiem, godziny pracy tego biura będą wydłużone, na czym to polega?
10: W związku z problemami technicznymi z funkcjonowaniem strony internetowej portalu klienta zostały dodatkowo zatrudnione dwie osoby. Biuro pracuje w wydłużonych godzinach do godziny 18. Strona płatności ruszyła już, działa.
4: Wiem, że też były pytania co do jakości albo może funkcjonalności tych urządzeń, z których mogą korzystać osoby, które takiego abonamentu nie wykupią. Co pan może powiedzieć na ten temat? Działa to wszystko sprawnie?
10: Wczoraj sprawdzaliśmy, wybrane parkomaty działają sprawnie i tak jak powinny działać, taką funkcję swoją spełniają.
4: Czyli zapłacimy gotówką i kartą?
10: Tak.
2: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
11: Dla mieszkańców, czyli dla posiadaczy giżyckiej karty mieszkańca, pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna. Tak? Chcieliśmy, żeby tutaj ci mieszkańcy, którzy zgłaszali, że mają problem w dotarciu właśnie do jakichś takich ważnych miejsc, instytucji, banku, tak, czy przychodni, żeby podjechać, załatwić sobie jakieś zakupy, zrobić, to właśnie mają tą godzinę bezpłatną. I ta godzina mierzy się od zaparkowania, tak? Czyli w dowolnym parkomacie wykupujecie państwo, jakby odznaczacie się, tak, że jesteście mieszkańcy końcem Giżycka i poprzez tą godzinę można się dowolnie przemieszczać, tak? Czyli podjechać chociażby na inny płatny parking i tam również jakby z tej ciągłości tej godziny skorzystać, tak? To istotne, że najpierw trzeba upewnić się, czy ta karta jest aktywna, tak? Do swojej karty rejestrujecie Państwo w punkcie obsługi klienta, rejestrujecie Państwo dany samochód, tak? Czyli numer rejestracyjny samochodu, więc już po tym zarejestrowaniu sprawdźcie, czy na pewno ta karta jest aktywna.
4: Okej, dobra, to ja na swoim przykładzie to wytłumaczę może, bo jeszcze takowej karty nie kupiłam, natomiast mam historię już kupna tej karty z ubiegłego roku, samochód ten sam, że tak powiem, karta ta sama, to co ja mam zrobić teraz? Gdzie mam pójść? Tutaj do ratusza, czy do tego punktu?
10: Z giżycką kartą mieszkańca, dowodem rejestracyjnym pojazdu, bądź umową najmu, bądź umową użyczenia, udać się do biura strefy, zarejestrować samochód i później, tak jak pani burmistrz powiedziała, udać się do parkomatu, wpisać numer rejestracyjny i wyskoczy opcja darmowej jednej godziny.
2: Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie majowego weekendu. Giżycko oficjalnie wkroczyło w sezon turystyczny na Mazurach. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się tej trzydniowej majówkowej uczcie.
12: Jest udana majówka, bardzo udana.
13: Jest cudownie, pogoda dopisuje.
14: Warunki są bardzo dobrze, mamy pogodę piękną.
15: Poprzebierane osoby, przepięknie ustrojone te jednostki, naprawdę cudownie.
16: Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na brzegu.
17: Świetnie się dzisiaj bawimy, jesteśmy tutaj chyba na razie godzinę, ale na razie jest super.
2: Tegoroczną paradę jednostek pływających zdominowały morsy z zimnego ptaka przebrane za Rzymian. Zdjęcia z imprezy znajdziecie m.in. na stronie gizycko.pl. Co ciekawe, drugie miejsce zajęła giżycka grupa regatowa. Tym razem motyw przewodni regatowych przebierańców nie napawa optymizmem, ale odnosi się do bardzo ważnej kwestii. Więcej na ten temat Alicja Klimaszewska, prezeska giżyckiej grupy regatowej.
18: Jeżeli byśmy nie wystartowali w takiej paradzie, to mielibyśmy nieudany sezon. A przecież nie możemy do tego dopuścić.
4: To jest tak jak ta maturalna tradycja z czerwoną podwiązką. A propos maja.
18: Dokładnie tak. Pierwszy raz wystartowaliśmy w 2010 roku, to tak trochę nas sytuacja zmusiła i przyznam się, że to były względy finansowe, bo musieliśmy zamknąć pewien wyjazd, który okazał się bardziej kosztowny niż zaplanowaliśmy. Ale od tamtej pory po prostu wkręciliśmy się w tą paradę.
4: A pamięta pani tą pierwszą?
18: Oczywiście, że pamiętam. To byli piraci. To była Wasia Dziekańska ze swoimi zawodnikami.
4: Poszli złupić finanse.
18: Tak, dokładnie tak. Nie wygraliśmy wtedy, ale byliśmy, tak, zajęliśmy drugie miejsce, absolutnie zasłużenie. Nie zawsze wygrywaliśmy i zawsze było to zasłużenie, w tym roku również. Pomysłów mieliśmy przeróżnych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, za każdym razem inaczej. Ale już myślimy, co będzie za rok.
4: A co w tym roku było też?
18: A w tym, no właśnie, w tym roku byliśmy, poszły w ruch bębny i Afryka Dzika. Pod hasłem Tuna Pinga. Pozwolę sobie powiedzieć, że Tuna Pinga, mieliśmy pierwotny pomysł, to był Hakuna Matata, tak naprawdę, ale ponieważ Hakuna Matata oznacza w języku Swahili wszystko w porządku, to a niekoniecznie jest wszystko w porządku, więc Tuna Pinga oznacza sprzeciwiamy się.
4: O, czyli tak bardzo wymowny występ.
18: To no i czerwone flagi protestowe, tak to takim, tak chcieliśmy trochę zaakcentować, że, no, że nie jest w porządku.
4: No, jak robić protesty z klasą, no to myślę, że chyba nie ma bardziej odpowiedniego miejsca. Nawet nie widziałam, a teraz proszę bardzo, już całe miasto wie. A i warto też, myślę, docenić kontekst.
18: Tak, ale generalnie też przede wszystkim chcemy się bawić, tak? I dla nas jest ważne, że my się bawimy, że bawimy publiczność, która jest widownią w kanale. Bardzo lubimy, jak się odbywa parada właśnie w kanale, bo to jest taka naturalna widownia i ta bliskość z widownią jest niezwykle sympatyczna i wiemy, jak jesteśmy odbierani i też dzieci się bawią przy tym nasze, także to jest sympatyczne i mam nadzieję, że będzie kontynuowane.
4: I zapraszamy do śledzenia, bo te regaty, które się tutaj dzieją między innymi na jeziorze Niegoci, no tutaj najbliżej przypuszczam, że pewnie wszystkie na jeziorze Niegoci, można śledzić.
18: Tak, oczywiście, tak, zapraszamy tutaj. Jeszcze powiem, że pojawił się nam pomysł o imprezie, która najprawdopodobniej odbędzie się nie w Giżycku, ale w Wilkasach i chcemy reanimować te regaty, kiedyś nazywane sympatycznych oszołomów. No i jest taki pomysł i już komitet organizacyjny się zawiązał i na Omegach to byłaby końcówka września i na pewno też będziemy informować, że taką imprezę chcemy zrobić. Bardziej impreza dedykowana osobom, które cały sezon pracują przy żeglarstwie, czyli dla czarterowiczów, dla obsługi portów, dla tych, którzy nie mają czasu ścigać się w sezonie, bo na przykład pracują przy regatach albo po prostu przy żeglarstwie, takim turystycznym również.
19: To będzie jak taki poniedziałek w branży gastro, że wtedy zamknięte, ale jakby ludzie się bawią.
18: Dokładnie tak i to jest na koniec sezonu, końcówka września.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Wiecie, że już prawie od blisko 3 lat mamy takie miejsce, które przybliża nas do świata wielkiej sztuki. I tutaj Was zaskoczę, bo chociaż nie jesteśmy wielkim miastem, to mamy dostęp do prac Pablo Picasso, Rembrandta czy Salvadora Daliego. Niektórzy nawet zaczynają mówić, że to jest taki mały giżycki Louvre. Większość z Was pewnie wie już, jakie to miejsce. Oczywiście to Galeria Schron przy Placu Grunwaldzkim. Przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć!
1: Na luzie, ale serio!
2: Choć brzmi to abstrakcyjnie, to faktycznie tak jest, bo budynek wyglądający na taki, wiecie, ponad stuletni, w rzeczywistości powstał w 2023 roku. Projekt zakładał użycie starych materiałów budowlanych i tak też było, bo człowiek, który tworzy to miejsce, to jak za chwilę dowiecie się z materiału, prawdziwy poszukiwacz takich przedmiotów. Centrum Giżycka i to jest takie miejsce, które wszyscy kojarzymy z tym, że tam pod Placem Grunwaldzkim kiedyś były schrony. Moje pokolenie tego nie pamięta, ale spotkałam kogoś, kto jako dzieciak w tych schronach buszował. No i posłuchajcie, co ma do powiedzenia pan Ryszard.
20: Żeśmy znaleźli takie niemieckie porwane mundury, bagnety, takie pierdoły. Wtedy milicja nas dorwała. Wszystko nam pozabierali. Taki bunkier od tego kościoła do końca tego ronda. Tam się ciągnęło tak.
19: Można było wejść tam?
20: No można było, tylko że nie każdy wiedział jak.
19: A pan wiedział?
20: No dzieci to wiedziały. Tak, takie było wejście, tunele, gdzie później przyjechali saperzy, rozminowali i zasypali piaskiem, żeby nic nie wchodziło. Ale dzieci to znalazły. Tam, gdzie nie wszedł dorosły człowiek, to dziecko się wcisnęło.
2: I tak sobie myślę, że a propos tego słowa wcisnąć, to będzie dosyć adekwatne do tego, co tak naprawdę w tej galerii sztuki schron się znajduje. Metraż nie jest za duży, ale kolekcja naszego rozmówcy jest przepotężna. I na początku tego wydania opowiedziałam Wam, że tam znajdują się tacy twórcy, którzy nawet jeśli nie interesujemy się sztuką, to na pewno gdzieś ich kojarzymy, bo przeszli po prostu do popkultury. Kolekcja powstała 30 lat temu. W radiu trudno by było obejrzeć te wszystkie obrazy, dlatego zapraszam Was, żebyście się w sposób fizyczny tam pojawili. Natomiast to, co mnie ciekawi, to podziemia Galerii Sztuki Schron i po tych podziemiach oprowadzi nas człowiek, który wpadł na pomysł, żeby Plac Grunwaldzki, zarówno jego podziemia, jak i tę część zewnętrzną ożywić. A że temat schronów jest w ostatnim czasie bardzo chodliwy i bardzo modny, ja wiem, że ten schron to raczej nie ma zbyt dużej wartości ochronnej. Natomiast o samej jego historii warto by było posłuchać, bo jest tam kilka ciekawostek, które no, są takim swoistym magnesem, żeby pojawić się w tym miejscu. I już właśnie powoli na zwiedzanie tegoż miejsca zaprasza nas pan Dariusz Matyjas, twórca Galerii Sztuki Schron. Miejsce choć może niewielkie, ale za to z przeogromnym sercem do sztuki.
1: Ludzie z pasją.
19: Główne ekspozycyjne miejsce znajduje się oczywiście na górze, a tutaj schron.
21: Właśnie schodzimy teraz tymi dosyć stromymi schodami, ale to proszę pamiętać, że to są schody oryginalne z 1944 roku. Tu nic nie mogliśmy przerabiać, bo jak pani zapewne wie, schron ten jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Więc tylko nasza rola polegała na tym, żeby odkopać te wejścia, oczyścić ściany z wilgoci, osuszyć i z brudu i eksponować to turystom. Teraz zbliżamy się do drzwi. Drzwi, jak pani widzi, są nowoczesne, ale ze schronu przeciwatomowego w Toruniu. Mają sprawne zamki, mają uszczelki też zachowane, więc idealnie nadawały się do tego. Cieszę się bardzo, że udało nam się je kupić ze schronu właśnie w Toruniu i wmontować, wpasować je w istniejące tutaj te właśnie wnęki naszego giżyckiego schronu.
19: Tak jak Państwo słyszą, miejsce nie tylko dla pasjonatów sztuki, ale też dla pasjonatów historii Prus Wschodnich, bo to jest też kawał historii naszego miasta.
21: Tak, zapewne tutaj usłyszymy też szum tych urządzeń właśnie, które cały czas pracują.
19: Co to jest za urządzenie?
21: Są to osuszacze powietrza.
19: Jeśli chodzi o ekspozycję, to ją widzimy i tutaj do schronu oczywiście zapraszamy. To, co myślę cenią sobie goście, to też jest ten przyjemny chłód, który towarzyszy temu miejscu, tak? Nie tylko powiew historii.
21: Tak, no rekordową liczbę oglądających, bo proszę sobie wyobrazić, na zewnątrz 35 stopni, a na dole 16. Trzeba było, pracujemy od 12 do 20 i 20 to trzeba było no, prawie siłą wypraszać osoby, bo siadały sobie na ławeczkach i korzystały z tej niskiej, fajnej, przyjemnej temperatury.
19: No właśnie, to co jest przyjemne, to naprawdę przestrzeń gotowa do użytku. Można sobie tutaj nawet usiąść, tak? Nie we wszystkich miejscach tego typu można, no bo jednak są to przestrzenie ekspozycyjne. Tutaj jak najbardziej Państwo zapraszają. Interesuje mnie to pomieszczenie i na co to za przedmioty?
21: W pierwszym tym łączniku, który występuje na zakończeniu korytarza, to są elementy, które właśnie wykopaliśmy. Nie ma tego za wiele, ale takie artefakty, które właśnie wykopując znaleźliśmy w ziemi, czyli to takie stanowisko moździerzowe, ten trójnóg, czy jakieś łuski. Oczywiście bezpieczne są już nie wybuchy, tylko już elementy takie złomowe, jakieś saperki, dwa, trzy pognicione hełmy rosyjskie. No to tak pokazaliśmy to, co jeszcze można było tutaj w ziemi znaleźć.
19: Czyli tak naprawdę będąc w takim miejscu czujemy ducha historii. Tutaj jeszcze widzę...
21: To jest manierka.
19: Aha, manierka.
21: Tak, do wody pitnej, tak, wojskowa.
19: I tutaj kolejne przestrzenie. Co to takiego jest?
21: No tu jesteśmy przy tak zwanym takim zaworze czerpnia powietrza. Jeżeli to jest takie regulowane na podciśnienie, jeżeli były bombardowanie, to jeszcze w ostatnim momencie podciśnienie powodowało wtłoczenie tego świeżego powietrza do schronu i automatycznie nastąpiło zamykanie. To zostało wmontowane, jak restaurowaliśmy ten schron, ale właśnie to jest to, co prawda, polski już zawór na tej właśnie licencji, bo sprawdzaliśmy w materiałach, dokładnie te niemieckie tak samo wyglądały.
19: Dla Pana, jako miłośnika sztuki, ale też przypuszczam wiążącej się ze sztuką historii, urządzanie tego miejsca, poszukiwanie tych wszystkich artefaktów, to myślę nie lada gratka.
21: No tak, oczywiście. No, zawsze no, jest taki dreszczyk emocji, co znajdziemy w tej ziemi, co nowego pokaże kolejne jakieś użycie szpadla. Tutaj akurat tak dla wyposażenia, doposażenia tych pustych korytarzy, no to wstawiliśmy takie łóżko, które imitowało jakiś punkt taki apteczny, bo mógł ktoś, schodząc do schronu, być chory, prawda, i mieć problem z poruszaniem się, do takiego łóżku mógł odpocząć.
19: Taki miejscowy lazaret.
21: Tak, właśnie, dokładnie. I to jest skrzynki z tlenem, jeżeli komuś miał ktoś problem z oddychaniem.
19: I kolejny korytarz tak naprawdę, nie zgubimy się?
21: Nie zgubimy się. Są to cztery korytarze właśnie tego schronu, a właściwie powinniśmy używać nazewnictwa szczelina przeciwlotnicza. No ale no, na pewno nie jest to bunkier, jest to bardziej właśnie schron, gdzie mieszkańcy właśnie tego licznych budynków się chronili.
19: No i tutaj mamy na ścianach właśnie ekspozycję, o której Pan wspomniał, stare Giżycko, stare Lycen. Tak naprawdę.
21: Tak, i już powojenne Łuczany, powojenna rzeczywistość, tak jak wcześniej wspomniałem, wiele osób, większość przyjechała, zostało przecież to niewielu Mazurów, przyjechali i z centralnej Polski jako przesiedleńcy i tutaj właśnie są te zdjęcia, gdzie pracują, budują domy i powstają nowe zakłady pracy.
19: Miejsce warte odwiedzenia, chociażby właśnie patrząc na ten aspekt historyczny naszej społeczności, bo tutaj na pewno każdy znajdzie chociaż kroplę tej swojej rodzinnej historii. I jeszcze jedno pomieszczenie, bardzo duże. Co to za miejsce?
21: Tak, to są takie dwa pomieszczenia, już jesteśmy na końcu przy wyjściu ze schronu tutaj w kierunku Kina Fala i drugie wyjście w kierunku banków. przystanku. No tutaj mamy, tak jak pani widzi, gabloty, ekspozycje, które zaistniały dzięki giżyckiemu historykowi i kolekcjonerowi Bogdanowi Makowskiemu. Zaproponował, że wypożyczy, użyczy część swojej kolekcji i właśnie to razem z fundacją zrobiliśmy. Są to różnego rodzaju artefakty poniemieckie i polskie, rosyjskie, jakieś oznaczenia, militaria, pamiątki, książki, zdjęcia dokumentujące tą naszą historię wojenną i powojenną.
19: Przepiękne tak naprawdę miejsce, bo tutaj wydawałoby się schron, piwnica, wilgoć, a jednocześnie mamy dostęp do tego światła słonecznego.
21: Tak, no przy remoncie mieliśmy taką alternatywę, czy zabezpieczyć te dwa wyjścia, które były przykryte pierwotnie płytą i ta płyta została zniszczona, dlatego miasto, mieszkańcy dowiedzieli się, że tutaj są te schrony, przypomnieli sobie o tym. Mogliśmy zalać betonem, tak jak w tym przypadku, zrobić takie rezerwowe wyjście ze schronu, ale pomyśleliśmy, że skoro tutaj robimy tą renowację, to należy też doświetlić światłem dziennym i zrobiliśmy takie dwa świetliki, po jednym świetliku na pomieszczenie.
19: Myślę, że ładne miejsce też do eksponowania prac, bo jednak to światło słoneczne, no kolokwialnie mówiąc, robi w tym miejscu robotę.
21: Tak, oczywiście. Jest to na pewno podnosi to jakość tych ekspozycji, tych wystaw.
19: I tutaj już znajduje się, czy dobrze mówię, znajduje się wyjście ze schronu?
21: Tak.
19: Tak, tymi schodami i ponownie mamy motyw drzwi. Ze schronu atomowego?
21: Tak, przeciwatomowego w Toruniu. Sześć drzwi, sześć wyjść i właśnie tyle udało nam się kupić tych drzwi oryginalnych z Torunia.
19: Cóż jeszcze mogę dodać? Zapraszamy oczywiście do tego wspaniałego miejsca. Jako giżyczanka panu Darkowi dziękuję bardzo, że to miejsce chciał i taki nakład pracy włożył w odnowienie jego. Nie straszy, a wręcz przeciwnie, cieszy oko. Zobaczmy, nie tylko spotkanie ze sztuką, ale spotkanie też na razie przynajmniej z historią naszego miasta. Być może będą też inne, bo pewnie tych inspiracji na wykorzystanie tych przestrzeni pod ziemią jest mnóstwo, prawda?
21: Tak.
19: Tak patrząc z perspektywy tych lat. Uważał pan ten pomysł trochę za taki szalony? I co mówili w ogóle panu inni? Czy to się nie uda? Że nie wiem, nie próbuj? Jak to wyglądało?
21: Tak, dokładnie, tak było. Że chyba jestem szalonym, że to się pewno nie uda. Na pewno jest to nieopłacalne w realizacji, ale ja jestem człowiekiem takiego typu, że jak powiem A, to i powiem B. No i nie wyobrażałem sobie, żeby przeszkody typu pandemia, inflacja, inne problemy na rynku pracy miały mnie powstrzymać. Tak? Po prostu jak zacząłem ten projekt, to nie wyobrażałem sobie, żeby go w pewnym momencie przerwać czy zrezygnować z niego. Musiałem go doprowadzić do końca.
19: Myślę, że pan Dariusz jest osobą inspirującą właśnie do takich działań, bo mnóstwo jeszcze w naszym regionie, w Giżycku, w okolicach miasta mamy takich miejsc, które można by było wykorzystać, może nie powiem, że w podobny sposób, ale ponownie zagospodarować, nadać im nową jakość, no i zachęcamy do tego, no bo jednak marzenia się spełniają.
21: Tak, oczywiście, zapraszam państwa.
19: Wystarczy tutaj przyjść, żeby zaczerpnąć podstaw wiedzy o sztuce?
21: Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że bardzo dużo szkół, nawet przedszkola przychodzą i właśnie zapraszam wszystkie takie te instytucje edukacyjne, kulturalne. Ja ze swojej strony dostosowuję tą moją opowieść o sztuce do oczywiście wieku odbiorców, no bo inaczej mówi się o sztuce dla dzieciaczków, którzy mają 5 lat, a inaczej dla osób dorosłych, czy szkół podstawowych, czy średnich. Chodzi o to, żeby rozbudzić w nich to zainteresowanie, tą pasję. No ja wiem, że to nie jest najważniejsze w dzisiejszych bardzo dynamicznych czasach, ale jeżeli jest kolekcja, są te zbiory, no to zależy mi na tym, żeby maksymalnie to wykorzystać.
19: To był pan Dariusz Matyjas, twórca Galerii Sztuki Schron. Do miejsca już dostaliście zaproszenie. Rezerwujcie sobie tylko czas. W tym wydaniu magazynu reporterów Melo Radia to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
19: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
1: Na luzie, ale serio.
19: Żaneta Sarnecka-Roch, Fundacja Esteat. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
19: I Giżyckie Centrum Kultury, ale dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o działaniach fundacji, bo Wyspa Giżycka w najbliższym czasie będziemy ją mogli odkryć na nowo. O co chodzi?
0: Zgadza się. Jesteśmy bardzo podekscytowani, bo po raz pierwszy w historii chyba Wyspy Giżyckiej możemy mówić o takim prawdziwym święcie tego miasta. Na rozpoczęcie wakacji 27 czerwca, Dzień Wyspy Giżyckiej, inicjatorem wydarzenia jest Waterpark Bojen, Twierdza Bojen oraz Park Linowy Wiewióra. I co tam będzie się działo? W ten dzień od wczesnych godzin porannych będziecie mogli odwiedzić właśnie te trzy miejsca, gdzie będą czekać różnego typu stoiska gastronomiczne, kreatywne, zabawy, animacje dla całych rodzin. I tak jak powiedziałaś, odkryjemy tę Wyspę Giżycką na nowo, gdzie i mamy nadzieję, że ona też zyska taką nową tożsamość i wydarzenie będzie cykliczne. My jako fundacja mamy przyjemność zaprosić na kreatywne warsztaty manualne, gdzie w duchu DIY, dobrze to powiedziałam? Do it yourself, tak, tak, tutaj.
19: Zrób se sam, tak. Albo sobie.
0: Ja jestem fanką English, więc... Po English, zgadza się. I będziemy tworzyć drewniane ozdoby, drewniane ramki, zakładki do książek oraz lampiony ze słoiczków. Wszystko właśnie w duchu ekologii. Będzie niespodzianka troszeczkę konkursowa, gdzie każdy jest zwycięzcą. No i tak, zapraszamy na wielkie święto wyobraźni i na nasze stoisko warsztatowe. Będzie oczywiście więcej podmiotów, ale odkrywamy te karty stopniowo, że tak powiem.
19: Ten początek wakacji to jest data nieprzypadkowa, czy właśnie chcielibyście, żeby tak było, żeby właśnie w ten sposób wakacje nie tyle w Giżycku, co na Wyspie Giżyckiej się rozpoczynało.
0: Myślę, że to właśnie jest najlepszy moment, żeby ten dzień się odbył, ponieważ mamy raz. Młodzież cieszy się z zakończenia roku szkolnego, z rozpoczęcia wakacji, więc to jest takie symboliczne przejście z tego czasu pracy na czas rekreacji i wypoczynku. A gdzie? Jak nie właśnie tam, bo mamy trzy różne miejsca z różną ofertą i historyczną, i rozrywkową, obudowane również świetnymi rzeczami, świetnymi stoiskami, więc data nie jest przypadkowa, tym bardziej, że właśnie ten czerwiec, Giżycko troszeczkę budzi się do życia w sezonie. Maj oczywiście jest taką rozbiegówką, ale wiadomo, początek wakacji to jest początek wakacji i dlatego właśnie rozpoczynamy taki, miejmy nadzieję, nową tradycję na Wyspie Giżyckiej.
19: Teraz jeszcze dopytam o Noc Świętojańską. Tutaj coś się poszerzyła, oferta, coś będzie, coś odpalicie, babki zielarki nie będzie, ale będzie ktoś inny.
0: To będzie niespodzianka. Tak, oczywiście 20 czerwca przy Komarinie będziemy się bawić właśnie podczas Nocy Świętojańskiej i oprócz tych atrakcji, które mamy ogłoszone, czyli koncertu, Teatr Ognia Rago i innych, będzie niespodzianka, ale do samego wydarzenia nikt się o tym nie dowie. Wydarzeniu.
19: Ale
0: będzie
19: taka bardziej, że tak powiem, mistyczna, coś takiego z pogranicza czarów, magii, może tego folkloru takiego świętojańskiego.
0: Tak, właśnie staramy się wrócić do tych prasłowiańskich wierzeń i odnośnie Nocy Świętojańskiej, w sumie Palinocki. Tak, jeśli chodzi o te słowiańskie, mazurskie tutaj kwestie. I to będzie właśnie element takich wierzeń ludowych.
19: O właśnie, to w ogóle też jest ciekawy temat. Myślę, że go jeszcze proszę analizować, bo z tą nazwą nawet kupały Palinocka, Noc Świętojańska, nie, Świtezianka chyba nie, to już co innego.
0: Świtezianka to Adam Mickiewicz. Ale tak, bo my kiedyś składaliśmy nawet projekt na Noc Świętojańską i nazwaliśmy to Palinocka właśnie, bo tutaj na tych terenach dawno temu to nie było Noc Świętego Jana, to gdzieś zostało przyjęte po prostu przez wierzenia chrześcijańskie, tylko właśnie palinocka, więc ja też jestem fanką tego słowa, bo to jest takie sympatyczne, mięciutkie.
9: Palinocka. Palimy
0: noc. Palinocka, bo palimy ogniska. Więc
9: mam tak. Też te 20, 21, 22, 23 to te najdłuższe po prostu rekordowe dni. Dni.
0: Tak, zgadza się.
9: Równonoc i te przesądy. No, to jest temat, do którego warto... Zresztą jest te bestiariusze, to tam dużo jest tych informacji.
0: Bo chociażby południca, gdzie teraz już wiemy, że po prostu na słońcu głowa nieosłonięta, to po prostu można dostać udar, a w dawnych wierzeniach to przychodziła południca i po prostu ona rzuciła czary. Więc to jest mega ciekawe, jak to się rozwijało. To.
9: Co więcej, zdarza się, że ja miałam takie sytuacje, że na przykład jak rozmawiałam ze starszymi przedstawicielami pokolenia, że byli święcie przekonani, że coś, że tak powiem, z tego świata bardziej folkloru miało wpływ na naszą codzienność, więc jakby...
0: No licho
9: nie śpi.
0: To wszystko fajnie też można odkryć w naszym języku, że to jest... Bardzo, bardzo długi temat do rozmowy.
9: W każdym razie 20 czerwca to jest ta dzień noc z bardzo ogromnym potencjałem i tam już o której będziecie startować w godzinie?
0: Od 18.
9: Od 18 godziny będzie się działo na Przygirzyckiej Komarinie. Jest i woda, jest zieleń,
0: będzie ogień,
9: czy wszystkie żywioły na miejscu. Także no, mam nadzieję, że przybędziecie, bo to naprawdę są fajne emocje. Coś, co pomaga organizować te fajne emocje, organizacje pozarządowe. Chcecie, żeby te organizacje miały, nie wiem, wspólny kierunek działania? Jak to nazwać?
0: Tak, nasza fundacja złożyła projekt do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymaliśmy dofinansowanie, w ramach którego będziemy tworzyć giżycką sieć NGO, która będzie zahaczać o powiat giżycki, ościenne powiaty. Dlaczego w ogóle ten projekt powstał? Podczas spotkania w Urzędzie Miasta z giżyckimi właśnie organizacjami pozarządowymi stwierdziliśmy, że my się w ogóle nie znamy, że moglibyśmy świetnie współpracować, gdybyśmy wiedzieli o sobie więcej. I tutaj gdzieś to odpowiadało na problem, który my chcieliśmy rozwiązać w ogóle przy tworzeniu fundacji, żeby stworzyć sieć osób zaangażowanych nie tylko społecznie, ale po prostu chcących działać na naszych terenach na rzecz mieszkańców. I stwierdziliśmy, że to jest to, że skoro nie tylko my widzimy taką potrzebę, ale też inni, to idziemy w ten temat. Udało się pozyskać środki, więc w tym roku będziemy na spotkaniach z organizacjami rozmawiać o tym, jakie mamy potrzeby, jakie mamy zasoby. Chcemy też pojechać na wizyty studyjne i podejrzeć troszeczkę doświadczenia innych organizacji z naszego województwa, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie dla nie tylko młodych organizacji, ale takich, które gdzieś tutaj potrzebują wsparcia, no nie mówię merytorycznego, ale chociażby organizacyjnego, ponieważ każdy z nas ma inne zasoby i możemy sobie pomagać w ramach partnerstw, a takie partnerstwa zawsze wychodzą z, przynajmniej mi się tak wydaje i gdzieś tam w moich doświadczeniach pokazuje, że te partnerstwa zawsze ich efektem jest coś świetnego, chociażby już to wspomniany wcześniej Dzień Wyspy Giżyckiej.
9: Czyli to jest już owoc tej waszej współpracy trochę.
0: Nie, to jest to zupełnie gdzieś z boku było i przyszło do nas, ale to jest tak de facto owoc partnerstwa kilku podmiotów. I co prawda to dopiero przed nami, ale myślę, że to będzie świetne wydarzenie, które idealnie będzie obrazować, jak moc wspierania siebie nawzajem, moc partnerstwa, nie tylko finansowego, ale po prostu gdzieś merytorycznego może zaowocować świetnym wydarzeniem, świetną inicjatywą, gdzie mieszkańcy będą mega podbudowani i gdzieś tą właśnie tożsamość również zyska ta Wyspa Giżycka tutaj tutaj już tak na przykładzie. Więc tak, w ramach naszego projektu trzy szkolenia, gdzie chcemy, żeby też temat szkoleń wyszedł od organizacji pozarządowych, jakie mamy potrzeby, ponieważ wiadomo, są różne. Teraz wchodzi centralny rejestr umów, mamy KSeF, jest RODO, są standardy ochrony małoletnich, więc gdzieś tutaj te organizacje pozarządowe mogą czuć się zagubione w takich tematach, ale też słyszymy, że może jakieś szkolenie z wniosków, więc najpierw będziemy analizować potrzeby naszych tutaj organizacji, a później skrojone na miarę szkolenia z ekspertami, a na koniec mamy nadzieję, że stworzymy świetną bazę osób współpracujących ze sobą.
19: I to też, co jest ważne, bo dużo się mówi właśnie o tym, że organizacje działają, kluby działają, natomiast zdarza się tak, że często zamiast współpracować, to rywalizują i nic nie ma złego w samej rywalizacji, natomiast gdzieś tam powstają jakieś niedobre emocje, konflikty. Tutaj jakby w zupełnie inną stronę, na mocnych stronach tego, że współistniejecie w jednym mieście, będziecie pracować.
0: Oczywiście, ponieważ każdy z nas ma inne zasoby, nie tylko ludzkie, ale po prostu. No i uważamy, że ta współpraca to jest właśnie klucz do tego, żeby Giżycko rozwijało się i stało się takim nowoczesnym miejscem, gdzie te NGO-sy są naprawdę ważnym kreatorem tutaj tej przestrzeni.
19: No i wiem, Żaneta, że bardzo byś chciała zaprosić na wieczór z Disco Polo. Wiem, że to nie jest twój gatunek muzyczny, domyślam się. Natomiast cel jest przeszlachetny i tylko chciałabym przypomnieć o tej imprezie, która już przed nami 5 czerwca w Amfiteatrze Twierdzy Bojen. Przypomnij, o co chodzi i dlaczego warto wziąć udział.
0: Tak, to już jest trzecia edycja takiego koncertu charytatywnego Dance Ma Sense. Pierwsza odbyła się w momencie, kiedy Piotruś Szpilka był podopiecznym akcji charytatywnej pod patronatem burmistrza Giżycka. Jego mama Karolina zainicjowała taką formułę podziękowania dla wszystkich darczyńców. Powracamy już po raz trzeci do tego, tym razem na Amfiteatrze Twierdzy Bojen, czyli tak de facto wracamy do tego, co było na początku, bo pierwsza edycja właśnie tam się odbyła. I startujemy o godzinie 18:00, będzie to muzyka taneczna, muzyka disco polo, zagra przed zespołem Boys formacja Pogromcy OSP oraz Kwestia 07, a właśnie na zakończenie jako gwiazda wieczoru Marcin Miller i zespół Boys. I
19: wiesz co, powiem ci, że powaliłaś mnie tymi nazwami, naprawdę, Pogromce OSP i Kwestia 07.
0: Zgadza się.
19: Nie trzeba więcej zachęt.
0: Ja myślę, że nie trzeba tego reklamować.
19: Ale
0: ja
19: tylko pomysł powiem, jest szalony, jest super, jest taki po prostu bardzo zachęcający, na luzie, w porządku.
0: Chodzi o to, żeby się bawić, oczywiście, chodzi o to, żeby się bawić. Cel jest szczytny, ponieważ wspieramy Kingę Płatosz, która w tym roku jest podopieczną tej akcji charytatywnej i gramy dla Kingi, żeby się nie poddawać, żeby pokazać, że poprzez zabawę i tę moc pozytywnych emocji również można czynić dobro. I no ja jeszcze tylko powiem, że mój mąż po pierwszej edycji Dance Ma Sense stał się fanem Kwestii 07, więc tutaj polecam teksty.
19: Odpalę, jak wrócę do domu.
0: Może stylistyka może komuś się odpowiadać, ale teksty mają naprawdę takie na czasie, z przymrużeniem oka, więc
19: z jajem.
0: Tak, to się lubimy, zgadza. Tak. Poza tym jestem fanką Kreszu, oni występują w Kreszu, więc ja będę prowadzić, może też będę w Kreszu, zobaczymy.
19: Ja chcę to zobaczyć. Jeżeli wy też chcecie to zobaczyć, koniecznie wejściówki wciąż można nabyć. Powiedz jak.
0: Gdzie? Tak, bilety są dostępne zarówno online, bilety.gizycko.pl oraz u nas w kasie stacjonarnej od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia GCK-u, w weekendy, wtedy kiedy jest kino. I cena biletów to jest 70 zł bilet normalny i 50 z giżycką kartą mieszkańca. Będą na pewno vouchery do wylicytowania, będzie możliwość przekazania cegiełki na rzecz Kingi właśnie, żeby wesprzeć jej rehabilitację. I generalnie podejrzewamy, że ludzie będą się świetnie bawić. Będzie strefa również gastronomiczna z czymś do jedzenia, z czymś do picia, więc cała impreza, mamy zaplanowaną całonocną imprezę i mamy nadzieję, że będziecie wtedy z nami. 5 czerwca na Twierdzy Bojen Dance Ma Sense i 27 czerwca Dzień Wyspy Giżyckiej i Polski. Tutaj są trzy miejsca: Twierdza Bojen, Park Linowy Wiewióra oraz Water Park Bojen.
2: Żaneta Sarnecka-Roch, Giżyckie Centrum Kultury i Fundacja ST Art. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Loretta Giżycko.
1: Mija 414. rocznica nadania praw miejskich i 80. rocznica nadania nazwy Giżycko. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co słychać w Giżycku?
1: Z tej okazji byli i obecna burmistrz spotkali się w Giżyckim Centrum Kultury. Każdy z włodarzy, którzy rządzili po 90 roku, otrzymał taki sam zestaw pytań. Było miejsce na wymianę doświadczeń, wspomnienia i podzielenie się wizją Giżycka.
2: Pracownicy urzędu wybudowali chodnik od urzędu aż do osiedla 30-lecia.
3: Same miasto rzeczywiście się zaangażowało w to, żeby jeden z elementów wyborów Mistrz Świata odbył się w Giżycku. Robiliśmy to u nas na stadionie.
4: Tak to jest, panie burmistrzu. Jednemu się ukłonisz, to drugiemu się wypniesz. I tak to działa. No jeżeli się zrobi coś... Czyli będąc burmistrzem odpowiedzialnym za 30 tysięcy albo lepiej nawet osób i za miasto w sensie infrastruktury, nie ma nigdy takiej decyzji, proszę mi wierzyć, która by wszystkich zadowoliła. Nie ma takiej możliwości. To każdy, kto idzie do wyborów, musi to o tym wiedzieć, bo jeżeli nie wie o tym, to się nie nadaje.
1: Na początek nie zabrakło jednak sentymentalnej piosenki o naszym mieście.

0: Jolanta Piotrowska, burmistrzyni Giżycka w latach 2002-2014.
1: Ona była skomponowana na 400-lecie miasta. Słowa ułożyła pani Jadwiga Has, znana autorka tekstów. Śpiewał tę piosenkę przedstawiciel żeglarskiej rodziny Schmidtów. Do tego chór 400 głosów na 400 lat i do tego jeszcze znany aktor Dariusz Kordek. Ale, drodzy Państwo, właśnie nawiązując do tej piosenki Chwytaj żagle wiatr i do tego chóru, gdzie śpiewali i młodsi, i starsi, pani burmistrz mówiła o tym, że mieszkańcy powinni się czuć dobrze w swoim mieście. I ja myślę, że to jest główny cel. Ja myślę, że tak jak tu siedzimy, każdy z nas pracował, poświęcając dużo czasu kosztem rodziny, właśnie po to, żeby mieszkańcy dobrze się czuli w naszym Giżycku. Bo to jest główny cel. Ale co to znaczy dobrze się czuli? To znaczy, żeby mieli dobrą pracę, dobre miejsce do rekreacji, rozrywki, do spędzania wolnego czasu, dobre miejsce do leczenia, dobre miejsce do spędzania czasu z rodziną. To wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia. I myślę, że jeśli za 20 lat nasze miasto będzie spełniało oczekiwania mieszkańców, to będzie taki główny cel pracy kolejnych burmistrzów. I drodzy Państwo, więc te wszystkie miejsca, które jeszcze potrzebujemy, żeby zmienić, żeby zrobić tak, żeby spełniały oczekiwania mieszkańców, łatwo wymienić, to jest właśnie twierdza, to jest chociażby stadion, to jest nabrzeże. Mamy jeszcze miejsca niezagospodarowane, jeszcze sporo ulic do wyremontowania, chodników. To wszystko jest ważne. Dobrego oświetlenia. Mamy sporo jeszcze do zainwestowania, jeśli chodzi o ochronę środowiska, o czystość, o czyste powietrze, o to, żeby każdy mieszkaniec miał taki komfort, żeby mógł sobie wymienić piec węglowy na piec, który jest ekologiczny. Także to jest naprawdę dużo jeszcze czasu, a z drugiej strony bardzo mało.
2: Około roku 1980, czyli 20 lat przed milenium, mieliśmy na plastyce takie zadanie. Giżycko 2000 roku. Pamiętam. Wieżowce, LUFO, latały różne tam pociągi i tak dalej. Tak sobie jako dzieci wyobrażaliśmy wtedy w szkole podstawowej za 20 lat miasto. No widzicie, że minęło więcej. Nie mamy tutaj ani jakichś tam kolejek, ani nie latamy. To jest jakby perspektywa 20 lat nie jest perspektywą wcale taką długą. A co będzie, to możemy już sobie generalnie powoli naświetlać. Te potrzeby będą się na pewno trochę nam ewoluowały, zmieniały, jak wszystko musi się zmieniać. Jest powszechna taka opinia, że samorząd to najlepsza reforma z 1999 roku. Tak, ja uważam, że ona jest dobra, natomiast ona już w tej chwili wymaga gruntownej przebudowy, bo widać, że pewne rzeczy się zwyczajnie nie sprawdzają. I ten samorząd właśnie to jest genialna sprawa, bo samorząd, samo rządzi, czyli sam ustala priorytety, wie, co w danej chwili jest potrzebne. Do tego oczywiście potrzeba dużo roboty, bo to się nie zrobi samo. To, że my wiemy, to nie znaczy, że ta wiedza od razu się przekłada na coś, co się ziszcza. Więc to trzeba poświęcić naprawdę dużo pracy i energii, pokonać bardzo wiele przeszkód. No i przede wszystkim jest to gra zespołowa. To jest dyscyplina sportu, która jest grą zespołową. Zresztą ja nie wiem, czy istnieją indywidualne, bo nawet to żywiarstwo figurowe, to widzimy tego solistę czy solistkę, ale tak naprawdę to nie jeździ sama. Czyli burmistrz też nie jeździ sam, tak, na tym lodzie. On potrzebuje trenerów, fizjoterapeutów, kogoś tam od choreografii, od muzyki, odnowy biologicznej, ortopedę potrzebuje na przykład, nie? Bo może się przewrócić na twardym lodzie. Więc tego jest sporo. Więc jakby reasumując, chciałbym powiedzieć, że za 20 lat będziemy mniej więcej mogli powiedzieć, ale jak ja to widzę? Przede wszystkim musimy zobaczyć, czym Giżycko jest. Giżycko jest skrawkiem lądu, przeciętym trzema kanałami, otoczony wodą. My sami składamy się fizjologicznie z wody w 70% przyjmijmy w tym wieku i bez wody się nie da żyć, więc to miasto też nie może żyć bez wody. Ja sobie wyobrażam, że to jest miasto oparte na gospodarce wody. Bardzo wszechstronnie, to znaczy tak, jest to centrum żeglarstwa, dużo zostało w tej kwestii zrobione, każdy samorząd coś w tej kwestii robił i jest to miasto, w którym działa dobrze szpital, jest uczelnia, która kształci pielęgniarki na potrzeby tego szpitala. Tak sobie wyobrażam, to są te główne rzeczy.
0: Marian Lemecha, burmistrz Giżycka w latach 1999-2002.
3: Tak się składa, że w roku 1981 zgłosiłem do ministra budownictwa pomysł, żeby zrobić plan, jak ma wyglądać wieżysko za 50 lat. I minister tak się rozśmieszył wtedy, że to zatwierdził i taki plan opracowano. Niedługo będzie właśnie 50 lat. Ale stan wojenny nas wykopał, a następcy po mnie w stanie wojennym zakopali ten plan i go nie ma. A ja co nieco wiem, co w nim było, co mogło być. I teraz, proszę Państwa, 20 lat, co w Giżycku będzie. Myślę, że to, co w Giżycku się stanie, mniej będzie zależało od tego, kto będzie burmistrzem, a bardziej od przenikania cywilizacji. To, co może się zdarzyć i co powinno się zdarzyć, to stworzenie strefy inwestycyjnej wzdłuż torów kolejowych od Giżycka do Wydmin, aby stworzyć miejsca pracy. A w Giżycku za 20 lat będą takie zawody, których jeszcze na świecie nie ma. Dopiero powstaną nowe zawody. I w tych zawodach będą pracować. Jakie będzie Wielkie Giżycko? Otóż nie będzie zmiany organizacyjnej państwa. Według mnie dotychczas w Polsce było tak, że restrukturyzacja państwa następowała wtedy, kiedy władza centralna nie mogła sobie poradzić z terenową. Na razie taka rzecz nie istnieje, więc zmian terytorialnych nie będzie. Więc jak będzie się miasto rozwijać? Po prostu tak jak inne miasta na całym świecie, będzie miasto połykać po bliskie tereny. I od inicjatywy tych osób mieszkających w Giżycku i wokół będzie zależało, ile to miasto będzie miało ludności. Życzę. W chwili obecnej w Giżycku jest jeden człowiek, który ma ponad milion. Żeby za 20 lat było ich więcej.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Ewa Ostrowska, obecna burmistrz Giżycka.
4: Każdy burmistrz przychodzi na swoje stanowisko zapewne z jakąś wizją. Przechodzi też z marzeniami, więc no ja też ze swoimi marzeniami tutaj przyszłam. Może nie aż tak dalekosiężnymi, ale 20 lat rzeczywiście to jest pewna perspektywa czasu. Jakie widzę Giżycko za 20 lat? Przede wszystkim zielone, pełne pięknie zagospodarowanej przestrzeni,

0: rowerową w kierunku Wilkas, tak żeby połączyć tutaj nasze te piękne promenady. Widzę miasto, w którym mieszkają szczęśliwi mieszkańcy. Mieszkańcy różnych pokoleń, od małego, poprzez osoby dorosłe, poprzez seniorów. I każdy tutaj znajduje swoje własne miejsce, bo są żłobki, przedszkola, jest też uczelnia dla seniorów, ale także są miejsca pracy. Czyli takie miejsce, w którym chce się żyć, w którym chce się odpoczywać, zrównoważonego rozwoju, w którym każdy czuje się po prostu dobrze. Aktywnie działają organizacje pozarządowe, organizują szereg aktywności dla mieszkańców. Prężnie działa kultura. Mamy fantastyczny, piękny amfiteatr i salę widowiskową, w której przez cały rok odbywają się różnego rodzaju imprezy. Nasze miasto tętni sportem. Jest szereg różnego rodzaju obiektów, w których można uprawiać sporty. Jest to miasto też z pięknie odrestaurowaną twierdzą Bojen, tętniącą mieszkańcami, gdzie mieszkańcy mają swoje miejsce do rozwijania pasji, do tego, żeby spędzać tam aktywnie czas. Jest to też miejsce, do którego chętnie przyjeżdżają nasi goście. Goście, którzy lubią Giżycko, którzy kochają je, którzy chętnie wracają, ale także nowi, którzy wciąż się tutaj pojawiają i przeprowadzają z innych części Polski. Takie właśnie Giżycko widzę. Uważam, że możemy osiągnąć, żeby takie Giżycko było. Przede wszystkim piękne, zielone, z czystymi jeziorami, czystą wodą. Takie, które służy zdrowiu naszych mieszkańców. Czyli każdy mieszkaniec ma też zapewnioną opiekę zdrowotną. No, trochę się rozmarzyło. Szczególnie tak, ale myślę, że o takie miasto nam chodzi. Miasto, w którym każdy czuje się po prostu dobrze i szczęśliwie.
1: Patrząc dziś z perspektywy lat, z którego projektu zrealizowanego za swojej kadencji są Państwo najbardziej dumni?
2: Jan Grabowski, burmistrz Giżycka w latach 1995-1999.
3: Miałem szczęście, miałem możliwość przewodzić zarządowi miasta Giżycka przez 8 lat. Więc przez 8 lat naprawdę sporo się działo w naszym mieście, ale dzisiaj gdybym tak na gorąco chciał powiedzieć, co było najważniejszym wydarzeniem w tym czasie, to myślę, że mimo wszystko chyba nasza oczyszczalnia ścieków, która wtedy została zbudowana. Rozpoczęliśmy w momencie, kiedy ta oczyszczalnia była niby budowana. Niby, ale tak naprawdę nie była budowana. Wtedy słynne Hydrocentrum Warszawa funkcjonowało na budowie. Pierwsza rzecz, którą należało zrobić, to trzeba było zmienić absolutnie cały projekt, dlatego że ten, który był realizowany do roku 90, nie odpowiadał absolutnie na najlepszym osiągnięciom technologicznym w ówczesnym czasie. To przeprojektowanie nastąpiło i rozpoczęła się budowa, która trwała chyba 4 lata. Ja Państwu tylko powiem, że w dniu przecinania wstęgi nie ryzykowałem, bo wiedziałem, co robię, ale wypiłem szklankę wody. Oczywiście wcześniej tej wody zbadanej, ale to był poziom oczyszczonych ścieków z miasta Giżycka, które wpływały z powrotem do jeziora Miedosi. I to było chyba takie największe wydarzenie i największe osiągnięcie, jakie nam się w tej naszej 8-letniej pracy udało zrealizować.
2: Wydarzenie odbyło się przy pełnej sali GCK, a spotkanie poprowadziła radna i animatorka kultury Grażyna Darska.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Co dziś zachęca, a co zniechęca do podjęcia pracy? Z czym najczęściej mierzą się sami bezrobotni, a z czym coraz częściej muszą walczyć pracodawcy? I dlaczego

0: dlaczego lokalny rynek pracy w ostatnich miesiącach tak wyraźnie się zmienił. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
1: Co słychać w Giżycku?
0: W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy m.in. o tym, czy sztuczna inteligencja pomaga dziś w odnalezieniu się na rynku pracy. Na początek jednak sprawdzimy, jak zmiany w prawie pracy i sytuacja gospodarcza odbiły się na statystykach bezrobocia w powiecie giżyckim. Choć ostatnie miesiące przyniosły wzrost liczby osób pozostających bez pracy, najnowsze dane dają ostrożny powód do optymizmu. Na koniec kwietnia w rejestrach PUP znajdowało się 1872 osoby bezrobotne, ale po raz pierwszy od czerwca ubiegłego roku odnotowano spadek ich liczby. Co ważne, aż 185 osób podjęło zatrudnienie, choć ofert pracy było mniej niż rok temu. Co stoi za tymi liczbami i jakie wyzwania czekają dziś zarówno na pracowników, jak i pracodawców? O tym Małgorzata Żukowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.
2: Poprzednia ustawa mówiła, że ktoś może się zarejestrować w Urzędzie Pracy pod warunkiem, że posiada stały lub tymczasowy meldun. Obecna ustawa zniosła to, więc każdy, kto przebywa na naszym terenie, może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Musi nam tylko podać adres do korespondencji. Mamy sporą grupę osób, która się w ten sposób zarejestrowała, ponieważ sami dokładnie wiemy z życia, że część osób wynajmuje jakieś mieszkania i tym podobne rzeczy i właściciele tych mieszkań nie chcą meldować osób z różnych powodów. Mamy dużo jednostek wojskowych, więc tutaj, jak ja mówię, żołnierze zawodowi też się przemieszczają w różnych, mają żony, partnerki, które się też tutaj, załóżmy, nie meldują albo nie mają tego meldunku, więc też się rejestrują. Drugą grupą, która nam zasila, to są osoby, które prowadziły gospodarstwo rolne, ponieważ w tej chwili też ustawa pozwala wszystkim rolnikom, niezależnie ile posiadają hektarów przeliczeniowych, zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne i korzystać ze wszystkich form wsparcia, które są przeznaczone dla osób bezrobotnych. Mhm. Więc to też zasila jakby Urząd Pracy. Kryzys w niektórych miejscach w Polsce, gdzie były jakieś tam zwolnienia duże, grupowe i tym podobne, też powodują, że część, szczególnie młodych osób, jakby wraca na łono swojego tutaj adresu zamieszkania, bo potracili pracę, bo chcą przejść, zmienić, bo sytuacja rodzinna, więc to powoduje, że wzrasta. Ustawa bardzo podchodzi liberalnie do osób bezrobotnych obecna, ponieważ w tej chwili jest sytuacja taka, że osoba bezrobotna nie traci statusu osoby bezrobotnej z powodu odmowy przyjęcia oferty pracy, co było w poprzednich ustawie. W tej chwili tak naprawdę kontakt osoby bezrobotnej to jest kontakt ustalony z doradcą do spraw zatrudnienia poprzez maila, telefonicznie. On nie musi się stawiać na wizyty osobiście. My jakby też mamy problemy, bo wydanie skierowania do pracy na rozmowę z pracodawcą, kiedy mamy ofertę pracy, nie jest takie proste, bo osoba bezrobotna musi nam wyrazić zgodę na to, że weźmie skierowanie do pracy. Więc nasi przedsiębiorcy też muszą wiedzieć o tym, że jeżeli złożą ofertę pracy u nas, to tak naprawdę my informujemy osoby zarejestrowane w urzędzie o tym, że jest taka oferta. Oczywiście do osób, które spełniają kryteria do tej oferty, że jest, że gdzie ma się zgłosić taka osoba, z kim rozmawiać. Jeżeli ktoś z bezrobotnych powie, ja chcę skierowanie, to my je wydamy. Natomiast większość ma się skontaktować bezpośrednio z pracodawcą. I tutaj mamy problem, bo większość tych osób nie kontaktuje się nawet z pracodawcą. Więc mamy trudności ze zrealizowaniem oferty pracy. W poprzedniej ustawie było, że jeżeli ktoś przebywał na zasiłku chorobowym, tracił status osoby bezrobotnej po 90 dniach przebywania na zasiłku chorobowym. Obecnie jest to 180 dni, czyli osoba bezrobotna zdrowotna może na zwolnieniu lekarskim przebywać pół roku i ona nie utraci statusu osoby bezrobotnej. Status osoby bezrobotnej tak naprawdę można stracić po przerwaniu indywidualnego planu działania. To jest taka forma, gdzie doradca do spraw zatrudnienia razem z osobą bezrobotną planuje mu ścieżkę zawodową. I w momencie, jeżeli taka osoba nie wywiąże się z tego albo nie utrzyma kontaktu w ciągu 90 dni z Urzędem Pracy, wówczas taka osoba straci status osoby bezrobotnej. Poprzednia ustawa była bardzo rygorystyczna w stosunku do osób bezrobotnych. Co chodzi o przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze, to tutaj, to tam było tak, jak ja mówię, umiarkowanie. Natomiast ta ustawa jakby daje odwrotnie. Jest bardzo liberalna w stosunku do osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Dość rygorystycznie podchodzi do uzyskania środków publicznych, co chodzi o przedsiębiorstwa. No i dlatego tak się dzieje, a nie inaczej na tym rynku.
0: A kto ma obecnie największe problemy, żeby na tym rynku pracy się u nas odnaleźć? Może to jest jakaś grupa wiekowa, może to jest jakiś, chodzi o płeć?
2: My mamy cały czas ten problem, bo tak naprawdę na liczbę osób, która jest zarejestrowana w urzędzie, to ponad 50% to stanowią kobiety. Więc dla kobiet jest bardzo trudno wejść na rynek pracy, ponieważ mamy bardzo mało ofert pracy ogólnie dla kobiet. Dla mężczyzn nie. Ja zawsze mówię, że mężczyzna może naprawdę znaleźć ofertę pracy, czy to poprzez urząd, czy na ogólnie wolnym rynku. Problemy chyba stanowią w tej chwili najbardziej, co chodzi o wejście na rynek pracy, to osoby długotrwale bezrobotne. Nam wzrasta ta grupa. Wzrosła w porównaniu do 2025 roku o prawie 3 punkty procentowe, ale to też jest związane z tym, że w tej grupie znajdują się specyficzne osoby. Też, gdybyśmy przeanalizowali całą tą grupę i tylko tą grupę, to tam by ponad 50% by stanowiły również kobiety, ale kobiety, które tak naprawdę nie są aktywne zawodowo ze względu na opiekę nad dziećmi albo osobą zależną. Druga grupa to jest taka grupa, którą my nie jesteśmy nawet w stanie zaktywizować, ponieważ no tutaj jest problem znów z różnego rodzaju uzależnieniami. Staramy się, jeżeli widzimy, że osoba jest uzależniona od czegoś, już nie będę mówić od czego, staramy się rozmawiać z tymi osobami, mamy przecież swoich doradców zawodowych, mamy doświadczonych specjalistów do spraw zatrudnienia, oni też znają swoich klientów, ale no, jak to w życiu bywa? Dopóki osoba sama nie zechce, to tak naprawdę żadna instytucja nie przymusi osoby do tego, żeby leczyła się czy to z problemów alkoholowych, czy to z problemów uzależnień od jakichś środków. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej w tej chwili. Będziemy starali się pomalutku te osoby, które korzystają z opieki społecznej i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, w jakiś sposób je integrować i społecznie, i zawodowo. To będą malutkie grupy na początku, bo chcemy sprawdzić, jak ta współpraca będzie tak naprawdę wyglądała, bo rzetelnie chcemy do tego, obie instytucje chcą rzetelnie do tego podejść. Będą spotkania pracowników socjalnych z pracownikami z działu obsługi klienta. Będziemy ustalali, w jaki sposób możemy pomóc. Zaangażujemy w to oczywiście Centrum Integracji Społecznej.
0: Takie wyobrażenie, że to są, nie wiem, osoby gdzieś tam starsze. Czy to w ogóle nie jest tak? Czy to jest jakieś mylne wyobrażenie?
2: Nie, wie pani, te czasy już się skończyły, że to są osoby starsze. My mamy taki największy problem, widzimy. Owszem, w wieku osób po 50, czy ten, zresztą uzależnienia nie są jakby, tu nieważny jest wiek. Natomiast my widzimy ze swojej strony dość znaczną grupę osób młodych do 30 roku życia. I tak jak kiedyś tak naprawdę uzależnienia były od alkoholu i one były jakby widoczne dla nas, w tej chwili to owszem, zdarzają się nam osoby uzależnione od alkoholu, ale wśród młodzieży widzimy w ogóle inny problem. Uzależnienie od środków, odurzenia wszelkiego rodzaju.

0: zaburzenia psychiczne płyną tych osób. Mhm. Jeżeli ktoś jest uzależniony od komunikacji medialnych, nie mamy tutaj nawet specjalistów, którzy takie uzależnienia potrafiliby wspomóc takie osoby, bo to jest problemowe, bo w ogóle w całym kraju nie ma jeszcze takich specjalistów, psychologów, psychiatrów, terapeutów, którzy leczyliby młodych ludzi od uzależnień typu telefon, internet, social media i tym podobne. To znaczy my nawet nie jesteśmy tą instytucją, która to by kontrolowała, natomiast my cały czas mówimy, że tu stanowi to problem i to będzie stanowiło też przełożenie miało na rynek pracy, ponieważ cały czas mówię, to ma się zmienić. Czy te młode pokolenie uzależnione właśnie od tych telefonów, social mediów, czy przedsiębiorcy? Uważam, że niestety, ale jesteśmy już w takich czasach, że to przedsiębiorcy będą musieli pomału zmieniać podejście do pewnych grup osób młodych, bo inaczej nie będą mieli pracowników.
1: Czy są takie zawody teraz w Giżycku, w których brakuje rąk do pracy?
0: Tak, to są przede wszystkim zawody, gdzie wymagana jest duża wiedza i doświadczenie. I to są na pewno zawody wszelkie budowlane, gdzie doświadczenie przynajmniej minimum 5-10 lat potrzebują. To są na pewno główne księgowe, które zawsze też są potrzebne, ale główne księgowe i księgowe, które mają dość duże doświadczenie zawodowe.
1: To podobnie jak wy, urzędnicy Urzędu Powiatowego Urzędu Pracy, wciąż te osoby muszą nadążać za tym dynamicznie zmieniającym się prawem.
0: Tak, bo to się wszystko zmienia, więc na pewno muszą być kwalifikacje dotyczące, cyfrowe kwalifikacje są wymagane na rynku pracy, bo coraz częściej przedsiębiorcy branż wchodzą i w jakieś usługi internetowe, i w promocje internetowe, żeby znaleźć sobie szerszego klienta na szerszym terenie. Więc tu te umiejętności są cały czas potrzebne, a muszę pani powiedzieć z ciekawości, że mimo, że nasza młodzież i młodzi ludzie są uzależnieni od social mediów i innych tam portali społecznościowych i telefonów, to takie rzeczywiste umiejętności cyfrowe, gdzie złożyć CV, jak złożyć CV, jak założyć sobie aplikację, załóżmy M-Obywatel, jak ją obsługiwać, w jaki sposób przesłać informacje do różnych instytucji, bo coraz więcej instytucji tak naprawdę bazuje na obsłudze teleinformatycznej. I tu się okazuje, że oni tych umiejętności nie posiadają. I to jest też problem, szczególnie, że nasze ministerstwo planuje, że w ciągu 2 lat obsługa klienta będzie cyfrowa.
1: To wszystko się opiera na takim czytaniu ze zrozumieniem.
0: Oczywiście, ale też musimy wziąć pod uwagę, że teraz jest sztuczna inteligencja i wszystko wytłumaczy. I bardzo często się zdarza tak, że widzimy jakieś pismo, które tak naprawdę od razu wiemy, że to napisała sztuczna inteligencja, a nie ktoś usiadł i sam stworzył jakieś pismo.
1: Złośliwi mówią, że to sztuczna półinteligencja.
0: Tak, zresztą ludzie czasami korzystając z tego, nawet nie czytają, co ta sztuczna inteligencja im stworzyła, tylko po prostu z tego korzysta bardzo często młodzież, więc to jest to. Ale w tym zakresie sztuczna inteligencja nam nie zastąpi tak naprawdę człowieka, bo sztuczną inteligencję też musi obsługiwać człowiek.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Były obecne w domowej apteczce, kuchni, rytuałach i chwilach ukojenia. Ale czy dziś w świecie pełnym pośpiechu i nadmiaru bodźców potrafimy jeszcze usłyszeć ich cichy głos? Zioła. Tematem tego wydania magazynu reporterów Meloradia. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
2: Ludzie z zajawką.
1: W tym wydaniu naszą przewodniczką będzie kobieta żyjąca w rytmie natury. Miłośniczka ziół i gospodyni wyjątkowego spotkania pod hasłem Ziołowe ukojenie kobiet. Spotkanie od 12 do 14 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. Więcej na ten temat zielarka Justyna Morsztyn.
3: jednak taka refleksja, że ta pradawna wiedza przekazywana z dziada pradziada miała sens i to jest fajne i ludzie jakby z powrotem wracają do tych metod ludowych, domowych, ale sprawdzonych.
1: Są aplikacje, że robię zdjęcie i mi już pokazuje, jaka to jest roślina, mogę sobie wygooglować, jakie ona ma właściwości, natomiast jeszcze trzeba ją w odpowiednich ilościach podać, trzeba ją jakoś, nie wiem, spreparować, czy jakaś maść, czy nalewka, to też jest takie, wydaje się, dosyć skomplikowane.
3: Tak, dlatego ja proponuję na początek kursy jednak, zapisać się na jakiś kurs, czy pojechać na jakieś wydarzenie, dlatego że aplikacje nie sprawdzają się w 100%, tak? Dlatego fajne są spacery zielarskie z kimś doświadczonym, kto nam pokaże, jak tą roślinę rozpoznawać, jak właśnie tą roślinę później przygotować, do czego ona służy. A dopiero aplikacjami możemy się wspierać, jak już mamy taką pewną podstawową bazę i wiedzę, bo wtedy też możemy zweryfikować, jaka to jest roślina, dlatego że tak jak mówię, ja też widzę, zazwyczaj aplikacje mają rację, ale nie zawsze, więc nie można na przykład w 100% polegać, tak? Zazwyczaj mówi się, że powinny być dwa niezależne źródła weryfikacji, tym bardziej, że mamy też rośliny trujące, prawda? I jednak można się natknąć i sobie zaszkodzić. Jest takie słynne powiedzenie, że to dawka czyni truciznę, tak?
1: Pamiętam taką książkę na półce, u mamy stała taka książka, to był tytuł Apteka Pana Boga, że w naturze jest tak, że jest, jeśli nie wszystko, to większość tych rzeczy, które rosną niedaleko nas, jest w stanie nas uleczyć, uzdrowić z pewnych chorób.
3: Tak, generalnie to jest właśnie niesamowite, że człowiek z wiekiem poznaje coraz więcej, przynajmniej ja, zastosowań takich zdrowotnych roślin. To mogę powiedzieć na przykładzie mojego ogródka, bo często właśnie mówimy o chwastach, tak, w ogrodzie, a mówi się, że chwasty to są zioła, których nie znamy zastosowania. I po prostu jak się okazuje, w naszych ogrodach jest tyle chwastów w cudzysłowiu, które mają właśnie taką działalność taką prozdrowotną. No jednym z nich to jest właśnie pokrzywa, tak, którą bardzo dużo ogrodników walczy zapamiętale z tą pokrzywą, a jest to po prostu tak cudowne, wszechstronne zioło, o po prostu takim dużym spektrum działania. To jest niesamowite, że właśnie wiosną, kiedy pojawia się pokrzywa, ona jest tak potrzebna dla naszego organizmu. Ona działa wzmacniająco, ma bardzo dużo żelaza, filtruje nam po zimie, po prostu nasz organizm go wzmacnia. Jest bardzo dużo takich roślin wokół nas. No w ogrodzie, no, na przykład, już mówię tutaj o tych, które nas leczą i są bardzo blisko, czyli to jest krwawnik na przykład. Teraz jest taka roślina inwazyjna, jest jej dużo nawłoć, prawda, którą możemy wykorzystać, robi się z niej syropy na przeziębienia, wzmacniające układ moczowy. Także tych roślin faktycznie jest bardzo dużo, bo to rośliny zielarskie to nie tylko są drobne zioła, ale też są drzewa, które możemy wykorzystywać leczniczo, tak, i różnego rodzaju krzewy.
1: Na przykład brzoza?
3: No to brzoza oczywiście. Dziegić to jest taka substancja, taka trochę powiedzmy śmierdząca, którą się robi z kory brzozowej. Bo akurat brzoza jest totalnie rośliną leczniczą, prawda? I ten dziegieć był od zawsze używany, na przykład do odstraszania przed bardzo uciążliwymi komarami czy meszkami w lesie.
1: Stąd to powiedzenie, że ta szczypta dziegciu, czyli czegoś bardzo niedobrego.
3: Tak, tak, tak, bo powiem szczerze, ten zapach na pierwszy... Ja akurat lubię, ale on jest tak specyficzny, silny zapach. Jest przecież, jak ktoś używa mydełka dziegciowego na przykład na choroby skórne. I brzoza jest cudownym drzewem, ale głównie wykorzystuje się jej właściwości w okresie wiosennym, bo ona też jest właśnie wzmacniająca. Młode listki się zbiera właśnie wiosną. One cudownie na nas działają.
1: Jakiej jakości są te nasze zioła na Mazurach? Co można o nich powiedzieć?
3: Zioła są mazurskie, dobrej jakości, prawda? No oczywiście ważne jest właśnie, gdzie się zbiera te zioła. No bo jeżeli centrum Giżycka, to też są Mazury, ale jeżeli tutaj sobie uzbieramy ziół przy głównej drodze, prawda, gdzie jest bardzo duży ruch samochodowy, to możemy się domyśleć, że one nie będą dla nas korzystne, bo rośliny też bardzo dużo pochłaniają. Bo mówi się, że jesteś tym, co jesz, roślina tak samo jest tym, co co je, tak? Czyli jeżeli ona rośnie na jakiejś schemizowanej ziemi, jeżeli rośnie przy asfalcie, no to ona będzie też miała to w sobie. Więc jeżeli zbieramy zioła, to ważne, żeby one były zbierane właśnie na jakichś łąkach czy w lasach z dala od jakichś źródeł zanieczyszczeń.
1: Jaką tutaj dobroć mamy i w lasach, i na polach, z której warto by było skorzystać?
3: To też właśnie wszystko zależy od potrzeb, jakie mamy, bo to jest czasami tak, że ktoś całe życie na przykład nie zna jakiegoś zioła, bo ono mu jest w ogóle niepotrzebne. Ja często zbieram tak zioła intuicyjnie, właśnie mam to szczęście. Każdy ma różne potrzeby, jeżeli chodzi o te zioła. Na pewno oczywiście pokrzywa, dlatego że pokrzywa jest wspaniałym ziołem. W nich można zbierać listki, można zbierać ziele, ono ma bardzo duże zastosowanie, jest to zioło takie wzmacniające. Mówi się, że krwawnik to jest zioło kobiece, właśnie dla kobiet. Też można z niego robić toniki do twarzy, więc działa zewnętrznie. Babka, bo mamy babkę lancetowatą, która świetnie działa na przeziębienia na przykład, prawda, na nasze drogi oddechowe.
1: Jak taką babkę spreparować? Bo jak wygląda, to raczej większość chyba wie.
3: To jeżeli chodzi o przerabianie ziół, to jest kilka możliwości, prawda? Dlatego, że najbardziej znane to jest oczywiście suszenie. Akurat babkę się trudno suszy, bo ona jest bardzo wrażliwa, trzeba ją suszyć delikatnie, tak zresztą wszystkie zioła w ciemnym miejscu, bo babka bardzo łatwo ciemnieje i wtedy już jakby się nie nadaje, tak, do użytkowania.
1: Ale można też kupić gotowe zioła.
3: Tak, oczywiście, można też kupić gotowe zioła, między innymi u nas. Więc oczywiście, jeżeli się ktoś nie zna, no to proponuję zakupy, można robić octy, można robić maści, więc tych sposobów przetwarzania ziół jest bardzo dużo, nie? No jest oczywiście dziurawiec, wyrotycz, pędy sosny, no naprawdę mamy bardzo dużą, zazwyczaj tak większość osób zbiera zioła takie na przeziębienie, prawda, no bo to są zioła, no to wtedy lipa.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość, zielarka i organizatorka ziołowego ukojenia kobiet z Republiki Ściborskiej, Justyna Morsztyn. Niedługo będziemy witać lato, przed nami noc świętojańska i tak może na chwilę zmieniając temat, to między innymi zapraszam do Rynu, bo tam zagra ponownie Megidsa Trio, a i w samym Giżycku ma się dziać. A skoro już o tej nocy świętojańskiej mówimy, to miłość, skoro miłość, to poszukiwania partnera i czy w ogóle da się połączyć te kropki właśnie z ziołami?
3: Tak, chociaż kiedyś z ziołami była ta związana właśnie magia, bo kiedyś panny bardzo chciały, bo teraz to mamy zupełnie inne obyczaje, prawda, takie panujące, mamy duży wybór, możemy sobie tego partnera wybrać same, czy sami, kiedyś było inaczej i zioła były mocno związane właśnie z jakby też z magią całą, z taką tajemniczością. Natomiast teraz można powiedzieć, że wszystkie zioła są na miłość, dlatego że często jest tak, że jak zauważam, ludzie do nas przychodzą, często jakieś takie problemy, powiedzmy, z mniejszym libido, tak, są związane z problemami zdrowotnymi, ze stresem, z napięciem w życiu, tak, więc często te zioła miłosne, to nie będą zioła stricte miłosne, tylko to będą zioła uspokajające. Czy zioła, które są związane na przykład z jakimś wzmocnieniem właśnie naszego organizmu. Dlatego jak zobaczymy często afrodyzjaki, bo to się różnie tak kojarzy, to są często różne rośliny po prostu wzmacniające. Tak? Tak jak na przykład pokrzywa. Czy różnego rodzaju przyprawy, takie jak bazylia na przykład, czy anysz. To są po prostu rośliny przyprawowe, aromatyczne, ale one po prostu też działają wzmacniająco na nasz organizm. Nie?
1: Tutaj jeszcze na tym końcu tego łańcuszka pozostaje kwestia preferencji, no bo jak ktoś na przykład nie przepada za bazylią, to niekoniecznie może ona mu tam przypasować, może trochę zniechęcić.
3: Tak, ja na przykład nie lubię lubczyku, A lubczyk jest bardzo kojarzony z takim właśnie silnym afrodyzjakiem. I co ciekawe, że często też noszenie ziół po prostu przy sobie, suszonych, miało przynosić te powodzenie w miłości, czyli na przykład korzeń lubczyku gdzieś tam noszony, czy na przykład ziele bylicy pospolitej noszone gdzieś w ubraniu albo przy sercu. Także to nie tylko spożywanie, ale i same jakby noszenie przy sobie tych ziół. I oczywiście tak jest z każdym ziołem. Mamy swoje preferencje, nasz organizm często nam podpowiada różne rzeczy i na przykład jednym z moich ulubionych ziół jest chyzop, to jest akurat roślina, którą się uprawia w ogrodzie, natomiast u mnie chłopcy absolutnie tego chyzopu za nim nie przepadają, więc ja uwielbiam herbatki chyzopowe.
1: Im bliżej rośnie, tym lepiej dla nas.
3: Tak, jest jedna z takich teorii, że natura jest tak cudowna, że to, co rośnie przy nas, to jest nam najbardziej jakby potrzebne. Tylko powiem szczerze, że my na przykład mieszkamy w tak bogatym i żyznym siedlisku, bogatym w rośliny, że mamy tyle tych roślin wokół nas, że jeżeli bym miała tak to interpretować, że wszystko nam jest potrzebne, bym tego wszystkiego nie przejadła, nie? Bo faktycznie jest jedna z takich teorii, która to mówi i to też jest fajne, żeby wspomagać się właśnie tym, co rośnie najbliżej nas, tak? No nie każdy ma taką możliwość. Myślę, że wiele osób na Mazurach ma, dlatego, że mieszkamy na wsiach, mamy swoje ogródki przydomowe, zaraz mamy łąkę, na której rosną dzikie rośliny, zaraz mamy blisko lasy, więc my jesteśmy szczęściarzami, często tutaj w tym rejonie, że wokół siebie mamy tą taką domową aptekę ziołową, nie?
1: To jest pani zdaniem dobra rada, żeby jakby nie bagatelizować tych chwastów, które są w naszym ogrodzie, gdzieś się pojawią, czy na naszym trawniczku, żeby się zainteresować, co to jest za gatunek?
3: Tak, oczywiście, bo no tak jak wspomniałam, pokrzywa, krwawnik, też podagrycznik, przytulia, jest naprawdę dużo tych chwastów, no często mniszek lekarski, przecież babka, no to są często chwasty na naszych działkach, a to są rośliny o cudownych właściwościach leczniczych, komosa na przykład, tak bardzo popularny chwast, więc naprawdę tych takich w cudzysłowie chwastów jest dużo, a często są to rośliny o cudownych właściwościach leczniczych. Nie?
1: Zielarstwo albo nauka związana z ziołami to jest przede wszystkim dbanie o własne piękno, czy bardziej o zdrowie?
3: Na pewno jest to tak. U większości osób to wynika z troski o własne zdrowie, prawda? Jedno, czyli chcemy jednak w sposób naturalny się leczyć, a druga rzecz to wynika też, mi się wydaje, że z zainteresowań, dlatego że bardzo ja jeżdżę na dużo spotkań zielarskich i to jest świetne, bo widzę tam akurat głównie kobiety, ale po prostu to jest też forma jakby hobby, zainteresowania, się wszystko super łączy, bo to jest może być świetnym hobby.
1: A na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli rozpoczynamy przygodę z ziołami?
3: W dzisiejszych czasach, szczególnie wśród osób starszych, prawda, które wiadomo, że tych leków mają bardzo dużo. Często nawet leki wchodzą w reakcję między samymi sobą. I tak samo zioła, one nie są obojętne, tak? Więc też wspomagając się jakimiś ziołami, szczególnie takimi silniej działającymi, no jakby musimy sobie najpierw przeczytać przeciwwskazania na tych lekach. Jeżeli pierwszy raz bierzemy jakąś mieszankę czy jakieś zioło, warto, żeby to była dawka mniejsza. Dlatego, że właśnie każdy organizm różnie reaguje na jakieś zioło, więc jakby musimy sobie przetestować, czy to zioło jest dla nas odpowiednie.
1: A więcej o ziołach i ich właściwościach już 12 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. To nie będą zwykłe warsztaty w planach. Jest sauna, koncert mis tybetańskich, leśne wyprawy i kobiece kręgi. Zapisy wciąż trwają, szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Republiki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mazury mają naprawdę bogatą przeszłość i tym razem nie będzie chodzić o krzyżackie zamki. Wiecie, że w historii naszego regionu był taki moment, że żyły tu renifery? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Wycieczka z przewodnikiem.
1: I właśnie tak zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść, bo radiowy wehikuł przeniesie nas kilka tysięcy lat wstecz. a dokładnie do świata po wielkim lodowcu. To właśnie wtedy pojawili się tutaj pierwsi ludzie, zanim jeszcze powstały miasta i granice. Ich ślady do dziś ukrywają ziemia i woda, a archeolodzy odkrywają je bardzo ostrożnie. Bo przeszłość czasem zachowuje się najlepiej tam, gdzie po prostu dajemy jej spokój. Co kryją okolice Wydmin i czego o najstarszych Mazurach wciąż jeszcze się uczymy? O tym wasz i mój gość.
4: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
5: No, archeologia jest bardzo dobrym brandem, bardzo dobrze się sprzedaje na poziomie nazwy, na poziomie filmów takich różnych, które niekoniecznie tę archeologię pokazują w sposób prawidłowy. Natomiast jest niezwykle trudna, żeby przekazać to, co naprawdę archeolodzy znajdują pod ziemią. I dzisiejsze spotkanie służy temu, żeby jak najwięcej tych najprostszych prawd o archeologii powiedzieć, żeby pokazać, czym ta archeologia tak naprawdę jest i to, co tu jest najważniejsze, żeby pokazać im najciekawsze odkrycia archeologiczne w terenie, w którym żyją. Od tych najstarszych z epoki kamienia, kiedy tu się po ustąpieniu lodowca pojawili się tu pierwsi ludzie, po czasy niemal współczesne, bo archeologia zajmuje się tym na całej tej przestrzeni. I tu niezwykłe historie. Za chwilkę będziemy mieli cały cykl opowieści o stanowiskach w okolicach Wydmin, gdzie był cmentarz sprzed kilku tysięcy lat i wielka osada, którą potem zalało jezioro, zarosła torfem, przez co zachowały się tam materiały, które na co dzień normalnie się nie zachowują, czyli materiały organiczne, drewniane, kościane. Niesamowita historia.
1: No właśnie, woda. Jak bardzo znaczenie ma dla tego przechowywanego materiału woda? Bo dzisiaj dużo też, że to jest pewnego rodzaju fenomen, że te rzeczy pozostają w jakimś stopniu zachowane.
5: Tak, jest to bardzo prosty mechanizm, który wszyscy, którzy zajmują się fizyką i chemią, znają. Jeżeli materiały organiczne, a te są dla nas bardzo cenne i one są najmniej trwałe, są pozbawione dostępu tlenu, to zachowują się dobrze. I właśnie jeżeli coś zostało zalane wodą, czy zanurzone w jeziorach, czy poziom jeziora się podniósł i potem jeszcze narósł na to torf, który zrobił taki kożuch izolujący to od tlenu, to wszystko się pięknie zachowuje. Sam osobiście jestem autorem badań w okolicach Ełku, w miejscowości Miluki, gdzie wykopaliśmy denną część chaty sprzed 9 tysięcy lat. I tam były zachowane zęby jeleniowatych, tam były zachowane narzędzia z kości tych jeleniowatych, tam były zachowane fragmenty ogniska, bierwią z ogniska opalonych, z których zrobiliśmy daty bezwzględne, które nam wydatowały to stanowisko. Także woda i wilgoć i torf to są te środowiska, które fantastycznie wpływają w naszym klimacie na zachowanie zabytków archeologicznych.
1: Tak mi się wydaje, że w tej dziedzinie to im jakby starsze znalezisko, tym lepiej. Czy te 9 tysięcy lat wstecz to jest rekord, czy znamy rzeczy wydobyte z dużo jeszcze wcześniejszego okresu?
5: Mazury. Tu sytuacja była prosta. Lodowiec ustąpił gdzieś około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Lodowiec i te utwory, które powstały przy nasunianiu się lodowca, przykryły Mazury i Suwalszczyznę warstwą tak zwanych moren lodowcowych, które miało 20-30 metrów. Podejrzewamy, że wcześniej, bo ten lodowiec się nasuwał, cofał w historii na przestrzeni setek tysięcy lat, że wcześniej mogli tu docierać ludzie, ale te wszystkie ich ślady są przykryte tymi 20-30 metrami na warstwie. W związku z tym, to, co, do czego jesteśmy w stanie na dzisiaj dotrzeć, to są te ślady, które mniej więcej, te najstarsze osadnictwo to jest 11-12 tysięcy lat. I pojedyncze zabytki, najczęściej w postaci poroży reniferów, które wtedy, ponieważ to był ten krajobraz tundrowy,
1: było zimniej.
5: Się cofał, było bardzo zimniej. Mhm. I to zaraz powiem na przykładzie. I te pierwsze społeczności docierały tu mniej więcej 12-11 tysięcy lat przed naszą erą, a świadectwami ich pobytu są między innymi fragmenty poroży reniferów obcinane narzędziami krzemiennymi. Jedno takie poroże zostało znalezione w okolicach dzisiejszego Giżycka. A to, że było zimno, to w tej chacie sprzed 9 tysięcy lat z miejscowości Miluki pod Ełkiem znaleźliśmy dwa bierwiona i proszę sobie wyobrazić,
1: że... Co takiego bierwiona?
5: Fragment drewna.
1: Okay.
5: Taki z ogniska, mm-hmm. który się pali w ognisku. To, tak się kiedyś mówiło, przepraszam. przepraszam, bo używam archaicznych sformułowań.
1: Nie, no właśnie dobrze wiedzieć.
5: I taki fragment drewna, który miał taką średnicę, około 10 cm, ma 84 przyrosty roczne. Normalnie w dzisiejszych czasach, i to był fragment sosny, sosna, która ma 84 lata, to jest mniej więcej tej średnicy, 20-30 cm. Natomiast wtedy klimat był tak surowy, że w ciągu roku przyrastał milimetr, 2 mm. I to między innymi ta średnica i te grubości przyrostów rocznych na tej sośnie świadczą o tym, jak bardzo surowy był wtedy klimat.
1: Jeszcze wracając do tego lodowca 12 tysięcy lat wstecz, ale bardzo możliwe, że jeszcze wcześniej tutaj mieszkali ludzie po prostu.
5: Bo możliwe, że zanim on się nasunął, czyli bardzo, bardzo dużo wcześniej, ci ludzie tu docierali, ale ich ślady, ich pobytu są zatarte, przykryte tymi osadami lodowcowymi. Natomiast to, do czego my w tej chwili docieramy, co badamy i co uznajemy za najstarsze ślady udokumentowane przybycia ludzi na nasze ziemię, na ziemię północno-wschodniej Polski, to jest to właśnie mniej więcej 12-11 tysięcy.
1: Są jakieś dane albo informacje, które mówią nam, z których kierunków ci ludzie przybywali, albo jakie mieli motywacje?
5: Mechanizm był prosty. Lodowiec sięgał do południowej części Polski. Jak się lodowiec cofał, to nie było szans, żeby oni przyszli z północy, bo tam był lodowiec. Oni szli z południa. Oni szli z południa. I ten jakby kierunek południowy był przez kilka tysięcy lat. Już w czasach, kiedy lodowca dawno nie było, to cywilizacja, nowe trendy docierały nad ziemię polskie właśnie z południa Europy czy gdzieś z Bliskiego Wschodu. Kolejna jakby epoka, bo tu mówimy o tej najstarszej, czyli paleolicie, starszej epoce kamienia, ale neolit, czyli młodsza epoka kamienia i pierwsze rolnictwo, hodowla, uprawa też przyszły do nas gdzieś z załuku Karpat, z terenu dzisiejszych Czech, Moraw i dalej na południe. Także te trendy w ułowym czasie to wszystko szło z południa.
1: A motywacja jaka była?
5: Zdobywania nowych terenów. Zdobywania nowych terenów. Najprostsza. Jeżeli klimat się tu ocieplał, więc ci ludzie, którzy przyzwyczajeni byli do tego ciepła, szli, zdobywali nowe tereny. Na przykład ci pierwsi rolnicy, to jest też niezwykle ciekawe, bo oni dotarli na ziemię polskie gdzieś tam, tak jak mówiłem, z terenu Czech, Moraw i zasiedlili od razu najżyźniejsze gleby. Nie mieli żadnych detektorów i tak dalej, ale gleby lessowe, które są bardzo rzeźne w okolicach Krakowa, Wrocławia. Mało tego, poszli aż na północ. W okolicach Szczecina jest coś, co się nazywa ziemią pyrzycką i są tam niezwykle żyzne czarnoziemy. I oni tam się też osiedlili, tak? Wyczuwali ze względu na to, że bardzo dobrze się tam rodziły te rośliny, które uprawiali, więc zasiedlali te ziemię. Także to były niezwykłe mechanizmy, które można by godzinami tłumaczyć, a które były, no, nie byli to ludzie w jakiś sposób uzbrojeni w narzędzia takie, jakie rozumiemy współczesnie, w jakieś detektory, ale instynkt, doświadczenie powodowało, że wybierali to, co dla nich było najlepsze.
1: I coś, z czego absolutnie wydaje mi się, że Mazury nie są znane, a powinny, przynajmniej dzisiejsze wykłady to pokazują, to te osady nawodne.
5: Nie jest znana szerszej publiczności. Archeolodzy o tym doskonale wiedzą już od końca XIX wieku, wcześniej jeszcze archeolodzy niemieccy, już po wojnie archeolodzy polscy. I to było też niezwykłe zjawisko, bo w pewnym momencie gdzieś, tak przynajmniej interpretujemy to, gdzieś z głębi kontynentu, z terenów dzisiejszej Rosji, z dorzecza Wołgi, Oki, przyszedł na nasze ziemię lud, który przyniósł nowe technologie, nowe umiejętności. I było to między innymi zasiedlanie osiedli takich obronnych na wysoczyznach, na wzgórzach, ciałopalny obrządek pogrzebowy, czyli wcześniej tutaj grzebano zmarłych w całości, a ci palili swoich zmarłych na stosie, budowę osiedli nawodnych, czyli takich osiedli na wypłyceniach gdzieś tam w pewnej odległości od lądu, budowano ruszt i na tym ruszcie budowano całe wioski. To jest fenomen, który jest tu, który jest gdzieś tam na jeziorach w Austrii i w Szwajcarii, w południowych Niemczech.
1: A to tak jakby te części wspólne tych ludzi, którzy właśnie w Szwajcarii i tutaj na Mazurach?
5: To znaczy, to wie pani, to jest coś takiego jak prawo konwergencji, czyli jeżeli pojawiają się podobne warunki, to zwierzęta, ludzie zachowują się w ten sam sposób. Oni mieli takie warunki, takie same warunki mieli ludzie na wybrzeżach Szkocji, takie same warunki, czy podobne warunki mają ludzie w dorzeczu Amazonii, gdzie budują domy na palach, bo chodziło o to, żeby odizolować się od wody, prawda? A jednocześnie, jeżeli to była niewielka wysepka, odległa o 100 metrów od lądu, na której wybudowano taki ruszt i wzniesiono chaty i potem zbudowano most na palach do brzegu, w momencie, kiedy było jakieś zagrożenie, spalano czy zrywano ten most i była naturalna obronność tego miejsca. Także to się też z tym wiąże.
1: Nie tylko dom, forteca, miejsce pochówku być może?
5: Tak, tak, tak, tak. To, tych kilka takich cech było, i jeszcze mało tego, tych swoich zmarłych spalonych w urnach, czyli w takich naczyniach, przykrywali nasypami kamiennymi, które my nazywamy kurhanami. To było całkowicie nowe zjawisko na tych ziemiach, wcześniej nie występujące.
1: To jest magazyn reporterów Melo Radia, a na antenie gość dr Jerzy Brzozowski, archeolog i muzealnik.
0: Poza tym, jak właśnie żyli, to jeszcze wiemy na przykład, w co wierzyli. Czy to już jest jakaś enigma?
5: To znaczy, znajdujemy niektóre z tych przedmiotów, które znajdujemy, są jakieś figurki, czy zwierzęce, czy ludzkie. Podejrzewamy, że były to jakieś elementy związane z kultem. No ale tak naprawdę to cały ten świat wierzeń wychodzi nam przy obrządku pogrzebowym. Bo to, że wkładali do grobu przedmioty codziennego użytku, ozdoby, które były bardzo cenne, świadczy o tym, że ci zmarli mieli swój szacunek. Różnica w tym, jak były wyposażane groby, świadczyło o tym, jakie były różnice w społeczeństwie. Także tak, natomiast same wierzenia dużo bardziej znane są już z epok późniejszych, na przykład z wczesnego średniowiecza, bo tu już są zapiski kronikarskie, krzyżackie czy jakiekolwiek inne. Natomiast do tych czasów, czyli tych tuż przed naszą erą i tych pierwszych wieków naszej ery, nie mamy żadnych źródeł pisanych.
1: Czyli bardziej możemy na intuicji polegać.
5: Albo na analogiach. Jeżeli znajdujemy jakieś przedmioty, które mają swoje analogie w kulturach znanych już z etnografii z XIX czy z początku XX wieku, to możemy per analogiam pewne rzeczy o tych kulturach, o ich wierzeniach próbować mówić. Ale to zawsze będzie obarczone dużą granicą błędu.
1: To teraz jak ocalić od zapomnienia, jak się zachować, jeśli na coś natrafimy, bo wydaje mi się, że taka wskazówka zawsze jest cenna. Porada od specjalisty.
5: Tak, ja przez kilkanaście lat byłem konserwatorem do spraw zabytków archeologicznych w byłym już województwie suwalskim, więc zajmowałem się tym na co dzień. I to jest, takich możliwości jest dużo. Pierwsze, w szkole zgłosić nauczycielowi od historii. Ten mechanizm przed wojną tu na Mazurach działał perfekcyjnie. Dzięki temu setki stanowisk archeologicznych zostały odkryte. Drugie, zgłosić najbliższego muzeum, do najbliższego urzędu, bo one są każdemu, kto jakby jest urzędnikiem czy funkcjonariuszem publicznym, bo on ma obowiązek, żeby to dalej zgłosić, żeby się tym zainteresować, żeby się tym zaopiekować. Także każdy mechanizm jest dobry. W tej chwili jest internet, każdy urząd konserwatorski ma swoje strony www, ma swojego Facebooka, więc można nawet tam sygnał.
1: Co więcej, można też fotografować swoje znalezisko i
5: dokładnie,
1: w czasie rzeczywistym.
5: Dokładnie, dokładnie i można to wysłać i wtedy na pewno urzędnicy zareagują.
1: Czy technologia jeszcze nam więcej pokaże niż do tej pory wiedzą specjaliści?
5: Wie pani, archeolodzy od dawna mają taką, ci myślący oczywiście, taką tendencję, że starają się nie wykopywać wszystkiego, że fragmenty części stanowisk zostawiają, bo wiedzą, zresztą ja w archeologii pracuję już ponad 40 lat i to, co było 40 lat temu, a to jest teraz, to są naprawdę diametralne różnice, możliwości stały się niezwykle dużo większe i myślę, że za kolejne 40 lat te możliwości analiz tego wszystkiego, co kryje Ziemia, będą jeszcze dużo, dużo większe. Także na pewno ten postęp jest. Zostawianie przynajmniej części stanowisk posłuży temu, że można będzie coraz to nowe elementy, coraz to nowe wiadomości o tych stanowiskach odkrywać.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: 107 FM. Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tigo i odbierz ofertę specjalną. Chery, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Access cały dzień. Autopromocja. Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Giżycko.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygód do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka